czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Dziś w Białej Podlaskiej zaczniemy dzień z temperaturą około 11 kresek. Słońce będzie się nieśmiało przebijać przez chmury, a delikatny wiatr umili poranek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu sytuacja nieco się zmieni, gdyż nad miastem pojawią się ciemniejsze chmury. Temperatura wzrośnie do 18 stopni. Jutro przewidujemy pełne zachmurzenie i maksymalnie 16 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Jest szósta news SK2 Anna Łobocka. Nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. Całą noc trwało dogaszenie pożaru hali w Obornikach w Wielkopolsce. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne cynkowni galwanicznej. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 250 strażaków oraz specjalistyczna grupa chemiczna. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To m.in. zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
3: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
2: Do podpisanego traktatu podczas wizyty w Szwajcarii odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie z opinii publicznej.
4: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
2: Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją.
1: W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji

0: stacji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
1: SK2 Sport.
0: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też Jasmine Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że w trzeciej rundzie zmierzą się ze sobą Magda Linet i Iga Świątek. Kolejny puchar dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji. W finale w Lipsku zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
2: Dwie minuty po szóstej. Jakiego mam dobrego kolegę, muszę wam powiedzieć. Takiego mam dobrego kolegę, który stoi dzielnie w kolejce pod ekspresem, bo się nie wiem dlaczego zrobił zator. Zator pod ekspresem, o, wrócił.
3: Zacząłeś przeze mnie,
2: poczekaj,
3: no jak tak można?
2: Ale miło, dobrze o tobie mówiłem.
3: Naprawdę? Naprawdę,
2: nie bij, nie bij!
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.

0: Kocham cię, kochanie moje. To ma nam.
1: Tak.
0: To ma nam.
1: A jak jeszcze
0: a ty mnie już nie bij.
1: Nie biję cię, no nie, nie, nie, nie, nie mów państwu, że cię biję.
0: No nie, no, no nie,
1: lekko cię
0: strupnąłem. Przak to żyłem. No, ten go kopał, ten przak to żył. Wiecie.
1: Co to jest? No usiadłem na nim może trochę, prawda? Nie wiem, no.
0: No ale czekaj, trochę? To jak jest w twoim przypadku?
1: No bo trochę,
0: bo
1: no.
0: Bo bardzo to już jest...
1: Posłuchajcie.
0: Z 1600 newtonów.
1: Usiadłem tak, że Dawid ma teraz płaską głowę, przynajmniej jest gdzie kufel postawić. No.
0: Dobra, 10 po 6. Witamy, dzień dobry raz jeszcze. 28 dzień maja 2026 pańskiego roku. I dzisiaj będziesz świętował, Jarząbku.
1: Mojego roku, to jeżeli mojego roku, to tak, bo dzisiaj mamy takie święta. O jednym nie wiem, czy mogę powiedzieć. Dzieci jeszcze śpią pewnie, co? Śpią o 6?
0: No jest dzień bez prezerwatywy. O to ci chodzi?
1: Nie mów tego głośno o tej porze.
0: Na niektórzy świętują cały rok. No są tacy, co nie uznają.
1: Nie szukaj dziury w całym, mój drogi, idźmy dalej.
0: No to dobra, to inne dla ciebie święto dzisiaj. Dzień higieny podczas miesiączki.
1: No i...
0: Nie? To też nie to?
1: No, a to może coś
0: coś, co da... będziesz świętował?
1: Coś, co wszyscy możemy poświętować, to?
0: Dzień hamburgera.
1: O!
0: Może być?
1: Tak.
0: Na to zawsze masz ochotę,
1: przecież
0: tak?
1: Są i wegańskie nawet hamburgery, prawda?
0: No.
1: Strawy robione.
0: Ale to wegańskie.
1: No, mają takie różne, no.
0: Bo ja się bardziej zastanawiam nad tym, że hamburger jest takie danie fast food, nie? Czyli szybkie żarcie po polsku.
1: A rano wiadomo, że mamy z tym problem, bo ja na przykład dzisiaj chciałem coś na szybko sobie wrzucić na ząb, patrzę do lodówki, a tam pustki.
0: Nie, nie? Da się. I chcielibyśmy, da się, no. Zawsze wyprzedzić się z pomocą, więc chcielibyśmy, żebyście innym takim, co jak my, nie potrafią i dwie lewe ręce do tego mają, coś na szybko na śniadanie przygotować. Żebym nie musiał stać w kuchni godzinę, żeby śniadanie przygotować, tylko polski taki domowy fast food chcę sobie zrobić. 5 minut gotowe, zjem, wychodzę.
1: Od tygodnia przychodzimy głodni do pracy, bo nie potrafimy sobie nic na szybko przygotować.
0: Oczywiście. No, więc oczywiście.
1: Prosimy słuchaczy Radia SK2 o to, żeby pospieszyli nam z pomocą.
0: I nie tylko nam, tylko innym w takim podobnym przypadku jak my.
1: Czyli danie, które szybciutko można rano przygotować, żeby sobie wrzucić na ząbek przed pracą.
0: Polski domowy fast food. Jak go zrobić? 726-826-826. Prosimy o telefony albo Messenger. Tam głosóweczki. Mile wskazane. SK

0: Prawie 20 minut po 6:00. To jest idealna pora, żeby takie szybkie, fast foodowe śniadanko sobie zrobić. W sensie szybko sobie je zrobić.
1: Dziękujemy za wszystkie propozycje wasze, ale tylko jedna może się na razie pojawić na antenie.
0: Potem będzie więcej.
1: A potem będzie
0: oczywiście
1: więcej,
0: zachęcamy, ale pierwszy na antenie może być tylko jeden, w tym przypadku jedna Grażyna. Dzień dobry, Grażynko.
2: Witam.
0: Jeśli chodzi o ten polski fast food, jeśli szybko chcemy coś przygotować, z rana, nie mamy czasu, pyk, pyk, pyk, w łapę, do buzi, szybko zjeść i do pracy. Co to może być?
2: Chlebek, majonez, musztarda, zaoszczędzony, mielony poprzedniego dnia, cebula i pomidor.
1: Proszę bardzo, przecież to jest najpyszniejsze.
0: Najpyszniejsze.
1: Danie. Zaraz obok dżemu ze świni.
0: Jeden problem dostrzegam. No. Dzień wcześniej ktoś tego mielonego musi zrobić.
1: To już nie
0: i najlepiej by było, żeby to nie był ja na przykład.
1: To już
0: tak?
1: Nie jest twoja, że tak powiem, sprawa, kto to zrobi. Ważne, żeby ten mielony się znalazł.
2: Miłym dla żony.
1: Na przykład.
0: Na przykład.
1: Dla teściowej.
0: Tak.
1: Dla mamusi.
0: Dla tego pana, co catering dostarcza. Czasami. No, ważne, żeby ten mielony był w lodówce. To jest podstawa diety Polaka. Ten mielony musi być w lodówce. Ale... żebyś Polaku mógł tą kanapkę rano z mielonym zrobić.
1: Grażynka, bo tak powiedziałaś, jak majonez, musztarda, mielony, cebulka, pomidorek.
0: Takie proste, takie doskonałe.
1: Ale na przykład ja znam takich, którzy tutaj zadają pytanie, a gdzie ketchup? Ketchup.
2: No. Ja jestem w tej drugiej opcji.
1: No. Bez ketchupowej.
0: Ale powiem ci, że jeśli chodzi o mielonego, ja popieram Grażynkę. Ketchup, no może podpadnę niektórym słuchaczom. Ketchup psuje mielonego. Tak? Zaryzykuję to stwierdzenie. Po co psuć coś tak doskonałego ketchupem, prawda, Grażynko?
2: Ketchup może być do schabowego.
0: No o to, ja tak samo mam. Do schabowego nie.
1: W zasadzie u mnie może być sam mielony i sam schabowy.
0: Poradzisz sobie.
1: Tak, ale pytałem się w imieniu tych, którzy nie wyobrażają sobie życia
0: bez
1: ketchupu.
0: Rozumiem, no. To ja ich toleruję, jedźcie te z tego wszyscy jak chcecie.
1: Tak jest.
0: No. Grażynka,
1: byście mi nie wchodzili.
0: Dziękujemy za ten piękny pomysł, doskonały o poranku, szybki polski fast food. Grażynka, do ciebie lecą oczywiście prezenty od Radia SK2, a my włączamy sekretarkę.
1: I ponawiamy pytanie. Posłuchajcie, no mamy mało czasu z rana, prawda? Co zrobić takiego na szybko, na ząb, żeby przekąsić i nie być głodnym w pracy? Czyli nasz polski fast food.
0: Pomysły na polskie fast foody z rana, które zrobisz to sam w swoim domu.

0: Kto tego nie przeżył, niech pierwszy rzuci widelcem. Kto w związku, ten na pewno zna to, co przeżył Jan Englert, ty aktor, o którym się razem, pisze prasa.
1: Razem z żoną wybrał się, z panią Beatą Ściemikówną, wybrał się na randkę, poszli sobie do restauracji, obydwoje zamówili sobie po jakimś daniu, widać, co jest na zdjęciach, i pan Jan sobie je, i pani Beata sobie je, tylko że pani Beata je nie ze swojego talerza.
0: Już ze swojego zjadła.
1: Ze swojego, tak. Ze swojego zjadła. Pewnie zamówiła jakąś sałatkę i do popicia wody, jak to każda pani musi być, one są wieczne na diecie.
0: I podjada z pana Jana.
1: I jak już zjadła tą swoją sałatkę drobniutko mikroskopijną, to jeszcze widelec w talerz pana Jana.
0: Przeczytaj nagłówek, nagłówek przeczytaj.
1: A, to jest dobre. Wyjada mu z talerza?
0: Nie tęga mina pana Jana. No bo to nie do końca nam się zawsze, panowie, podoba, ale właśnie to o to chodzi, że panie to zawsze na diecie. Tak. Zawsze na diecie. Swoje zje, z cudzego podjada, a z cudzego to się nie liczy. Z cudzego jak jesz, dalej jestem na diecie. Ja

0: SK2.
1: Ale ten czas zasuwa.
2: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
1: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
0: Gorącem Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
0: Po reklamie.
12: Przed nami poranek w Białej Podlaskiej z temperaturą około 13 kresek. Niebo będzie prawie bezchmurne, więc słońce będzie miało pole do popisu. Wiatr słaby, ale odczuwalny, co zapewni przyjemny chłód. Jakość powietrza na dobrym poziomie. Po południu chmury przejmą kontrolę, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Wieczorem spodziewajcie się mieszanki chmur i przebłysków słońca, a termometry pokażą około 16 kresek. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
13: Jest 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Iran ostrzelał w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormus. Jak podają irańskie władze, statki zignorowały ostrzeżenia, dlatego oddano w ich kierunku salwy. Z kolei amerykańskie wojsko zaatakowało obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie w cieśninie Ormus. Dziś we Wrocławiu początek zgrupowania kadry Jana Urbana. Piłkarze będą trenować przed towarzyskimi meczami. Pierwszy z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Sukces ratowników w Laosie. Nurkowie dotarli do 5 osób uwięzionych od tygodnia w zalanej wodą jaskini. Dostarczyli odnalezionym jedzenie i wodę pitną. Była to ostatnia próba odszukania zaginionych.

0: no my czasami w lustro z rana nie patrzymy. Dobrze, że nas w radiu nie widać. To jest plus tej pracy. To tak, jest plus.
1: Powiem wam, że wiecie co, i właśnie dzięki temu możemy świętować takie dni jak dzisiaj, czyli dzień hamburgera na przykład. Po prostu idziesz, kupujesz, jesz i nie patrzysz później na siebie.
0: Tak, dzisiaj dzień hamburgera, więc my o polskim fast foodzie sobie rozmawiamy, bo dobre, bo polskie, co na szybko przygotować, to pytanie na dziś.
1: Bo rano zawsze jest z tym problem, prawda? Lecicie do pracy, no nie ma co, nie ma co. I tak się zastanawiacie, co ja na szybko zjem, a później cały dzień w robocie.
0: Jest kolejny telefon.
1: Proszę.
2: Najprostszy sposób to jest lunch, kiełbasę w jedną rękę, drugą bułka i idziecie dalej.
0: Proszę bardzo.
1: Kiełbacha z bułką.
0: To jest śniadanie mistrzów.
1: Oczywiście, że tak.
0: To jest śniadanie każdego ojca, znaczy jak przygotować do szkoły też. Po co tracić czas? Mama to w te pudełeczko. Krapeczka, rzutkieweczka, jogurcik tu układa tak wszystko, zamyka. A ojciec, cała bułka, pół kiełbasy, zamyka pudełko.
1: I do szkoły.
0: No. Ile czasu zaoszczędzone?
1: A zobaczcie zresztą, Adam Małysz jadł bułkę z bananem, daleko latał, prawda? A jak wy będziecie gdzieś bułkę z kiełbasą, to ciążenie będzie wyższe i szybciej będziecie na ziemi. SK2.
0: Po co bujać w obłokach?
1: Oczywiście.
0: Dopiero czwartek jest przecież, prawda? 21 minut do 7 teraz. T-Love.

0: Jest i grupa Ich Troje na antenie radia SK2. 11 minut zostało nam do 7.
1: A tymczasem 1/3 grupy Ich Troje ostatnio miała duże problemy prawne. Michał Wiśniewski.
0: Tak, głośny wyrok sądowy w tej sprawie. Dzisiaj media się o tym rozpisują.
1: Pierwsza strona Super Ekspresu, proszę bardzo. Szlachał przed sądem nie idzie siedzieć. O co chodzi? Michał Wiśniewski był oskarżony o to, że wyłudził dość sporą sumkę tam za 3 miliony złotych ze skoku Wołomin w 2006 roku. No i teraz, po wielu latach batalii sądowych, okazuje się, że sędzia Michała Wiśniewskiego uniewinnił. Sąd jednak uznał, że pan Michał nie wyłudził pożyczki ze skoku Wołomin.
0: Czyli pan Michał dowiódł swojej niewinności przed sądem. Jedno jest pewne, teraz będzie musiał uważać na skoki.
1: Tak. Zalecamy nie skakać z radości po tym wyroku. O.
2: SK2.
1: Na wszelki wypadek.

0: Oj, czasami krew się w człowieku burzy, jak zaparkuje gdzieś samochód, tu pyk, pyk, pyk, pyk, cały biały.
1: Tak, weź mi nic nie mów, bo one przylatują do mnie na balkon, wiesz? I robią to samo, co z samochodem.
0: Radzimy mieszkańcom Torunia, w razie czego nie jeździcie dzisiaj na myjnie. O plagi gołębi.

0: aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: I po reklamie.
9: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 13 kresek, a słońce będzie śmiało wyglądać zza chmur. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, więc oddychać będzie się lekko. W ciągu dnia chmury zaczną się gromadzić, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Wieczorem spodziewajcie się mieszanki chmur i słońca, a termometry wskażą 16 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale najpierw posłuchajcie najnowszych wiadomości.
10: Jest siódma, news SK2 Anna Łobocka. Śledczy badają, czy zatrzymani działali na zlecenie. Na razie dwie aresztowane osoby mają zarzuty w sprawie fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w TV Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, za co mają odpowiedzieć podejrzani?
11: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
12: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
11: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
10: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Jutro flagowy projekt rządowej koalicji ma być głosowany w Sejmie, a przepisy w najbliższych dniach trafią do podpisu Karola Nawrockiego.
13: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa ze związkiem partnerskim.
10: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Zarzuty te odpiera Katarzyna Kotula z kancelarii premiera.
14: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się faktycznie wokół chociażby wspólności majątkowej.

0: Ale nigdzie, w żadnym akcie prawnym nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw. Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta.
1: Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki. Gołębie opanowały reprezentacyjną część miasta i mocno utrudniają życie.
2: Upaskudzone parapety, elewacje. Ja już nie wspominam o ławkach.
3: Problem jest, gołębie wchodzą do sklepów, kiedy są drzwi otwarte, a teraz jest lato, to tym bardziej.
1: Miasto apeluje więc do mieszkańców, by ptaków nie dokarmiać.
4: SK2 Sport.
1: Crystal Palace triumfatorem w lidze konferencji. Do osiągnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 z finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. Legia górą w koszykarskich derbach Warszawy. W pierwszym meczu półfinału zieloni kanonierzy wygrali z Dzikami 98-80. Selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak.
5: 3 po 7, dzisiaj o polskim fast foodzie, co na szybko polecacie?
6: W jedną rękę buła, w drugą rękę paruwa i śniadanie gotowe.
5: No,
6: na szybko.
7: Na szybko.
5: Na szybko.
7: Jeszcze,
5: to cali my, ty jesteś buła,
7: a ty paruwa.
5: Dzień dobry.

0: Łukasz się na nas wkurzył ostatnio.
1: Zduńczyk?
0: Tak.
1: No, że co?
0: No bo żeśmy mu reklamy zrobili listy gorącej polskiej dwudziestki i tak żeście zagłosowali, że chłopak mówi, że kiedy on to policzy wszystko.
1: A, gadałeś z nim?
0: Gadałem z nim.
1: No, proszę bardzo, jeszcze ma dzień i 11 godzin.
0: A wspominamy o tym dlatego, że za nami Dawid Podsiadło w kawałku Sezon. To jest siódmy numer naszej gorącej polskiej dwudziestki. Spadek zaliczył Dawid Podsiadło ostatnio. Tak więc wszystko w waszych rękach teraz, żeby się chłopak odbił trochę. Może nie od dna, ale od połowy listy na pewno.
1: Łukasz teraz do mnie napisał, chyba nas słucha, żeby mu kupić kalkulator z sinusem i kosinusem.
0: Zróbcie mu psikusa i
1: tak zagłosujcie, tyle tak klików niech będzie, żeby Łukasz do samej 18 jutro liczył.
0: No, kto na pierwszym, jutro kto po 18 na lista nasza gorąca polska dwudziestka. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie. SK2.

0: 19 minut po 7 w Radiu SK2, Dąbrowska. Za chwilę Lady Punk.
1: Jak chcecie poczuć dreszcze, to niebawem będzie się można wybrać do Gdyni, bo Gdynia wpadła na kolejny, jakże to wspaniały pomysł, zaledwie za 1 000 000 złotych.
0: Ale proszę, wyczuwam pewną ironię.
1: No troszkę jest.
0: Dlaczego? Bardzo ciekawy pomysł. Gdynia chce zbudować kolej linową i nawet zamówiła już wizualizację projektu. Co prawda rzeczywiście 1 100 000 złotych ma to wszystko kosztować.
1: Sam projekt 35 tysięcy.
0: No dobra, no ale nie chciałbyś się tak przejechać kolejką górską w Gdyni?
1: W Gdyni? No, z drugiej strony, może to i nie głupi pomysł, prawda? Skoro w górach mają morskie oko, to dlaczego nad morzem nie może być kolejki górskiej? SK2.
0: SK2. Poza tym kolejka górska nad morzem to przecież morze możliwości. Można jeszcze zrobić z Helu pod Halę na przykład.
1: Tak, a ze stoczni i skocznie.
0: Ale czekaj, nie, z Helu pod Helę. Pod Helę. To no. Bardziej pasuje.
1: Pod Helę to ty się nie wchodź.
0: Od Podhala na pod Helę. Kolejką górską.
1: Na twoim miejscu nie wracam do domu. Spod Heli.

0: I wszyscy głośniej w tych samochodach. Szybkę uchylcie, niech słyszą. Tak się gra w Radiu SK2, że człowiek pozwoli sobie zrymować. 24 minuty po 7, trzeba tej energii nam, trzeba. Po to jesteśmy i będziemy się starać. Będziemy robić co możemy, czytamy różne rzeczy głupie.
1: Słuchajcie, w USA.
0: Przeczytaj ten nagłówek.
1: Nietypowy wypadek w USA. Kobietę postrzelił pies.
0: I od razu chcemy zaznaczyć, że chodzi o czworonoga.
1: Tak, nie o dwunożnego psa, tylko o czteronożnego.
0: Nie, psy chodzą na czterech, no, tak. Czterech łapach.
1: Przeważnie,
0: nawet
1: tak,
0: łapach. Tak. Scott Bluff w stanie Nebraska. Rzeczywiście, pies postrzelił kobietę ze strzelby, tak podała lokalna stacja Knop News 2.
1: Jak to się stało? No, pies był w samochodzie, prawda, zaparkowanym pod sklepem i przechodził sobie z tylnej kanapy na przednie siedzenie.
0: A całkiem przypadkowo właścicielka miała nabitą strzelbę, no i pies przechodząc...
1: No nacisnął na spust.
0: Tak,
1: no,
0: od razu chcę powiedzieć, bo my się nie śmiejemy, bo doczytaliśmy, że kobieta wymagała hospitalizacji, owszem, ale jej obrażenia w ogóle nie zagrażały życiu. To draśnięcie po prostu.
1: Mnie to osobiście ta informacja bardzo zdziwiła, bo wychodzi na to, że to jest pierwszy pies, który nie umie bezpiecznie obchodzić się z gnatem, no. SK2.

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka ZOO.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
13: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
12: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
13: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
12: To biegnij po kolejne, póki promocja.
13: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
12: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
4: I po reklamie.
14: W Białej Podlaskiej poranek zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 14 kresek, a na niebie zagości słońce. Wiatr może dać się we znaki, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu niebo zasnują chmury, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Wieczorem słońce spróbuje się przebić przez chmury, a termometry wskażą 16 kresek. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Białej Podlaskiej już za chwilę.
15: 7.30, news SK2 na Łobocka. W Radomiu chcą odwołać prezydenta i Radę Miasta. Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Mordercza fala upałów w Hiszpanii w maju. Z tego powodu zmarło już co najmniej 36 osób. Wczoraj w niektórych miejscach termometry pokazały 39 stopni. Trudna sytuacja też jest we Francji, gdzie dzisiaj może być nawet 40. Litr oleju napędowego za niecałe 20 eurocentów. Taka niespodzianka czekała na kierowców na samoobsługowej stacji benzynowej koło Bolzano we Włoszech. Wielu z nich przyjechało z kanistrami i ustawiło się w długiej kolejce. Paliwo wykupiono do ostatniej kropli, a niska cena była zwyczajnym błędem.

0: Tylko ja.
1: Ja. I ja. I wy. No jest nas dwóch, a was jest dużo więcej. Bardzo się z tego powodu cieszymy. 23 minuty zostały do godziny 8.
2: Polski fast food to dzisiaj temat, motyw przewodni naszego poranka. Co na szybko, z rana tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i już, i do domu, i do pracy.
1: No bo powiedzmy sobie szczerze, że rano to kto ma czas, żeby przygotowywać jedzenie? No prawie nikt, nie?
2: Nie, no ktoś chyba ma. Słuchajcie.
3: Ja robię w domu kebaba polskiego na rożnie od kurczaka.
2: To naprawdę trzeba mieć dużo czasu. To jednak nie, to, no niby fast food to się nazywa, bo kebab, tak? Polskiego kebaba na rożnie od kurczaka, ale no jednak to trzeba przygotować wszystko, nie?
1: Ktoś tu chyba pracuje na home office.
2: Albo działalności jednoosobowej gospodarczej. SK2.
1: Jest wtedy sam sobie szefem, prawda?
2: Tak, sterem, żeglarzem i okrętem.
1: Zawsze się przed sobą wytłumaczy.
2: I rożnem do kurczaka.

0: nauczyciele.
1: Dlaczego to się tak cicho zrobiło?
0: Poczekaj, daj mi dokończyć. Nauczyciele, no. Rolnicy, mhm. Kto tam jeszcze jest? Pielęgniarki, kto tam jeszcze jest?
1: Grabarze?
0: A górnicy mówiłem?
1: Nie.
0: Nie mówiłem górników?
1: Nie.
0: No to górnicy też. Kto jeszcze?
1: No grabarze.
0: A, grabarze. Tak. Grabarze też?
1: Nie wiem.
0: Mówię o protestach.
1: A, nie, to nie. Oni zakopują topór wojenny zawsze. To nie. Oni nie protestują.
0: Ale to jeszcze do tego trzeba dorzucić naukowców. Naukowców. Nie słyszałeś o proteście naukowców?
1: Oczywiście, że słyszałem. Przeszedł ostatnio. Protestowali, wyszli na ulicę z tymi transparentami. I wszyscy mieli na tych transparentach hasło 3% dla nauki, 100% dla Polski.
0: 3% dla nauki, 100%... A, bo oni chcą więcej PKB, tak?
1: Tak. A teraz jest 1,06, a oni się domagają 3% PKB, żeby na naukę szło więcej pieniążków, bo wtedy w kraju będzie lepiej.
0: Czyli jak rząd da dużo, to dostanie porządną naukę.
1: Tak, tak. A jak da mało, to przy wyborach może dostać nauczkę. SK2. Małą.
0: Dżemik z rana, jak śmietana, nie?
1: Z chlebkiem. O! Przecież to jest dobry fast food.
0: 10 do 8.

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. To plan awaryjny od pani Landberry. Czy wy macie jakiś plan B?
1: Planem B to może być na przykład gra w Państwo Miasta. Zresztą planem A również może być ta gra w
0: Zarówno
1: Państwo Miasta.
0: Zarówno plan A, jak i plan B jest dobry. O prezent marzeń zagramy po godzinie 8. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo lub Messenger. Tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To jaki macie plan na czwartek? Prosimy.

0: moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
3: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
8: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas piękne słońce, a temperatura łagodnie wzrośnie do 14 kresek. Nieco silniejszy wiatr może dać się we znaki, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu nad miastem pojawią się gęste chmury, a słupki rtęci pokażą maksymalnie 18 stopni. Jutro ciemne chmury nadal będą krążyć nad miastem, a temperatura osiągnie 16 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
9: Jest 8 News SK2 na Łobocka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Więcej wie nasz wielkopolski reporter Paweł Adamczewski.
10: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Ogień objął halę o powierzchni około 5000 m2. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 250 strażaków z całego regionu. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wdychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
9: Sprawę trzeba wyjaśnić. Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów. Ostatnio służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku po fałszywym zawiadomieniu o pożarze i zagrożeniu życia.
11: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać.
9: W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymano 3 osoby, 2 z nich usłyszały zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
9: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski. Koncerty, wystawy, spotkania i imprezy plenerowe. Dzisiaj ruszają Dni Zakopanego. W ramach imprezy będą atrakcje z okazji Dnia Dziecka, mówi Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
13: Będzie można zbudować sobie własnymi małymi rękami miniaturę góralskiego domu. Skenarem będzie można zaprojektować gorset góralski.
9: Dni Zakopanego potrwają do 9 czerwca.
7: SK2 Sport.
9: Dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu w drugiej rundzie French Open. Maja Chwalińska zagra z Elis Marta.

0: To około 13:00. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafoe. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na tamtejszym stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią.
1: 8:03. To my, ja i on i ja.
2: Jest afera.
1: Znowu?
2: Jest afera, bo na koncertach Taco w Warszawie namawiano do picia wody, ale sprzedawano ją po 14 zł za pół litra. Wyobrażasz to sobie?
1: No to jeszcze trochę i prawie by było to tak jak pół litra.
2: Żeby napić się wody na koncercie Taco, to trzeba mieć kasę jak lodu, wychodzi na to.

0: Technologia robi wszystko, żeby było nam lżej. Sarsa o tym śpiewa, żeby tutaj trochę lżej jej było, więc może troszkę o tym teraz. 10 po 8 w Radiu SK2. Chiński startup.
1: Tak, jeden z chińskich startupów zaprezentował translator, to się nazywa, czyli po polsku tłumacz po prostu. Tłumacz dla zwierząt, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do interpretacji odgłosów kotów i psów. Uwaga, deklarują 95% skuteczności, czyli jak pies wam szczeknie...
0: A kot zamiałczy,
1: to w 95% ten tłumacz przetłumaczy to dobrze i będziecie wiedzieli, o co temu kotu czy psu chodzi.
0: Petty chat to się ma nazywać i fajnie, ale niech wymyślą coś takiego dla niemowląt. To by było prawdziwe wyzwanie, bo na przykład tak, mam pełnego pampersa...
1: Boli mnie brzuszek.
0: No. Rosną mi zęby.
1: Weź mnie stąd, wyciągnij.
0: Ale ja nie chcę do ciebie. Ja chcę do mamy.

0: 8:17. Na co to jest czas?
1: Na państwa miasta?
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: I rzecz jasna, to było pytanie retoryczne, bo wszyscy wiedzą doskonale, że o tej porze jest nasza kultowa zabawa i tłumnie się zgłaszają. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Oczywiście zawsze dwoje uczestników może tylko być. Dzisiaj do szczęśliwców należy Paweł i Ola. Dzień dobry.
5: Dzień dobry,
6: witamy.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem w prawo lub w lewo, w ten sposób losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Jasne.
0: Paweł zacznie dzisiaj.
1: Paweł, kręcimy w prawo czy w lewo?
6: A tak, z backhandu w prawo.
1: W backhandu, dobra. Proszę bardzo.
6: Dzięki.
1: Backhand. O, proszę, nie marzyć. Ktoś mi podziękował, że kręcę w końcu.
0: Joker, możesz wybrać sobie literę.
6: No to jak Paweł może.
0: P, dobrze. P. 20 sekund, P. uwaga.
1: Proszę bardzo. Państwo.
6: Polska.
1: Miasto.
6: Poznań.
1: Znana postać.
6: Kurczę, Piątkowski.
1: Roślina.
6: Pietruszka.
1: Kolor.
6: Pomarańczowy.
1: Zawód.
6: Piosenkarz.
1: Samochód.
6: Polonez.
1: No jeszcze by wszedł.
0: Ten polonez się zaliczył, tak?
1: Tak, to jeszcze wszedł.
0: Czyli niby 7, ale a Piątkowski, jaki Piątkowski?
1: Ja chyba wiem.
0: Ale
1: chyba,
0: poczekaj.
1: No jeżeli powiesz, jaki Piątkowski...
0: Śmigaj, jaki Piątkowski, Paweł, szybko. 3.
6: Andrzej Piątkowski.
0: 1. Andrzej... Bo Piątkowskich kilku jest sławnych, no ale...
6: No, mój szef jest sławny w mojej firmie Piątkowski.
1: Dobra, a powiedz mi teraz tak, kim jest Andrzej Piątkowski dla ogółu? Bo ja, no, powiedz.
6: Nie wiem, strzelałem.
0: Strzelałeś, no to...
1: Jakbyś powiedział Kamil Piątkowski.
0: To piłkarz, nie?
1: No tak, no. Mało Kamila Piątkowskiego...
0: Ja też miałem na myśli piłkarza, no ale tu trzeba... Jak ktoś jest nie Lewandowskim albo nie Wałęsą, no to trzeba
1: doprecyzować. Powiem ci tak, jakbyś powiedział Andrzej Piątkowski, polski szermierz.
0: No.
1: On też był znany, ale że powiedziałeś swój szef, no nie.
6: Dobrze.
0: Znanej postaci ci nie możemy zaliczyć, no, i w takim razie kolejnej odpowiedzi. Tak, więc dwa punkty będą dla ciebie, Pawełku. Zobaczymy, jak poradzi sobie Jola. Jola, w prawo, w lewo?
5: A poproszę w lewo.
1: No proszę bardzo.
0: I masz dwa punkty do przebicia.
5: Mhm.
0: Miejmy nadzieję, że to siądzie. Litera J. J jak ja.
1: Albo ja.
0: Albo ja.
1: Albo ja.
0: 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Japonia.
0: Miasto.
5: Jasło.
0: Tytuł filmu.
5: Zacięła się.
0: Karetka.
5: Yeti.
0: Karetka cię rozproszyła, która tam jechała chyba w tle. Słychać było. No dobrze.
1: A jak rozpętałem II wojnę światową?
0: A jak wytresować smoka?
1: No.
5: No tak.
0: No. Dobrze, no to dotarliśmy do tej.
1: Ale posłuchajcie, no...
0: Do gryweczki.
1: Sytuacja nietypowa.
0: 2-2.
1: 2-2. Paweł wraca do gry.
0: Wracasz do gry, Pawełku. Nic się nie stało.
1: Nic się nie stało. Pawełku, nic się nie stało.
0: Dobra, słuchajcie, dogrywka polega na tym, że już zakręcę kołem i wylosuję literę. I litera to jest M. M jak mama. M jak mama. I zasady są takie. Już znacie literę. Jarząbek zaraz powie kategorię i kto chce udzielić pierwszej odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. Odpowie dobrze, ma prezent marzeń. Odpowie źle albo nie udzieli odpowiedzi w 3 sekundy, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Czy wszystko jasne?
6: Tak.
0: Dobrze, to litera M jak mama.
1: M jak mama, a poproszę o odpowiedź w kategorii we młynie.
6: Paweł.
1: Mąka.
0: Imieniem się zgłaszamy.
1: A nie mąką.
0: No.
1: Z tego chleba mąki nie będzie w takim razie.
0: Dla Pawła będzie.
1: Dla Pawła bułeczki i nie tylko. W takim razie Paweł,
0: do ciebie... I frykasy, ananasy w prezencie marzeń.
1: Prezent marzeń leci do Pawła dzisiaj.
6: Dzięki.
0: Proszę, dla Jori nagroda pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8:00.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No w końcu się zgadza, bo czwartek dzisiaj, 25 po 8, taki nagłówek z internetu. Otwock uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany, a nie był.
1: A proszę bardzo, niektórzy nie umieją pić, a tu się okazuje, że są i tacy, którzy nie umieją nie pić.

0: mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
5: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
4: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
5: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
4: To biegnij po kolejne, póki promocja.
5: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
6: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: W Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura wyniesie około 15 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc można się spodziewać spokojnego poranka. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza dobra, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Po południu sytuacja się zmieni, bo niebo zasnują chmury, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć kolejne z nich już za moment.
14: 8.30, news SK2 na Łobocka. 4 lata więzienia za wyłudzanie odszkodowań komunikacyjnych. To wyrok olsztyńskiego sądu dla pary, która w całym kraju sprowokowała ponad 100 kolizji drogowych. Dostali za to ponad 1 300 000 złotych odszkodowań z polis OC Aut, z którymi się zderzali. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. W poniedziałek w miejscowości Garbatka ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Kierowca tira zginął, 17 pasażerów pociągu zostało rannych. Demokraci chcą uniemożliwić prezydentowi Trumpowi budowę łuku triumfalnego. 76-metrowa budowla ma mieć na szczycie złotą statuę wolności, której strzec będą 4 złote lwy. Z badania wynika, że ponad połowa Amerykanów jest przeciwna wzniesieniu tego monumentu.

0: так. No tam nie. To my powiemy tak. Pora na kącik odkurzający.
1: Tak było.
0: Tak było, właśnie. No to było trzeba dołożyć do tego. Cofamy się, oczywiście, że wstecz. Przecież nie do przodu. Słuchaj,
1: no żyjemy w XXI wieku, prawda? No. Może ktoś potrafi się cofać do przodu.
0: Może.
1: Dajcie
0: tego
1: nam
0: nie
1: znać.
0: Wiemy. 2002 rok dzisiaj na tapet bierzemy. I oczywiście 28 dzień maja, bo bierzemy newsy z tego dnia, który mamy dziś, ale nie z tego roku. Mam czytać ja czy ty?
1: To ty przeczytaj.
0: Fivernova. A? Mówi ci to coś?
1: Oczywiście, że tak. No, ja pamiętam, jestem tak stary, że pamiętam.
0: Oficjalna piłka tegorocznych mistrzostw świata. I nie będą
1: Będą grać tak te drużyny, on miał grały w tym gdzie one tam grały w tym? Japonia i Korea.
0: Korea, Japonia, 64 spotkania turnieju finałowego, wszędzie była ta piłka Fivernova.
1: I ona została zaprezentowana 28 maja 2002 roku właśnie, Fivernova,
0: patrzcie, wtedy została ta piłka zaprezentowana, no tak.
1: Fivernova niby, prawda, a nasi grali nią po staremu.
0: Nasi,
1: tak,
0: nasi, Polacy.
1: Pamiętacie?
0: No, ja pamiętam, mecz otwarcia
1: o wszystko
0: i o honor. No.

0: No, dobre tempo utworu, bo teraz będzie o Ferrari.
1: Co oni zrobili?
0: Akcje im przez to pospadały. Ludzie mówią, że się nie podoba i no coś nie w tę stronę idzie, co powinno.
1: Mówisz Ferrari, prawda, to każdy wie, o co chodzi.
0: Myślisz,
1: właśnie. A tu się okazuje, że Ferrari zaprezentowało swój nowy, pierwszy w pełni elektryczny model Luce.
0: Jak go odpalasz, to jest tak. Czyli nie ma nic. Jest cichutko, bo tam nie ma żadnego ryku silnika, to wszystko jest elektryczne. Jak już wspomniałem, akcje spadły, ludziom się nie podoba to, że to wszystko jest elektryczne, ale ja chciałem o osiągach trochę powiedzieć.
1: No właśnie, ogólnie on ma 1050 koni mechanicznych.
0: No dużo. No. Przyspiesza do setki w około 2,5 sekundy, kosztować ma 640 tysięcy dolarów, a według mnie rozładowuje się szybciej niż dobija do setki.
1: No i posłuchajcie, no i władze Ferrari ratowały sytuację, zaprosiły papieża nawet, żeby poszedł do tego Ferrari.
0: I ocieplił wizerunek
1: tego. Przejechał się tym samochodem, ale na fanach marki nie zrobiło to żadnego wrażenia. Dla nich takie brzydactwo, nawet z papieżem w środku, to profanacja. SK2.
0: A jaki kolor tych elektrycznych Ferrari?
1: A to różne, taki miętowy, jakiś niebieski, jakiś taki tego.
0: Prawdziwe Ferrari jest czerwone.
1: Tak jest. A co pasuje do prawdziwego czerwonego Ferrari?
0: Czerwone kola! No właśnie!

0: Czujecie ten lans, jak Ferrari jest uchylona szybka i te bratanki sobie tam lecą i SK2?
1: Ja wy macie na sobie jeszcze czerwony koral, to już w ogóle. No.
0: Jaki lans.
1: Na co to było komu tamto?
0: 5 minut do 9. Dzisiaj o polskim fast foodzie dużo rozmawialiśmy, czyli jak szybko, sprawnie zrobić śniadanko, tak żeby za dużo czasu nam to nie zajęło, tak, czyli wiecie, typowy polski fast food.
1: Tak, wychodzicie z domu, prawda, nie wiecie co wrzucić sobie do plecaka, czy tam do torby i wpatrzycie do lodówki, no i co?
0: Jest jeszcze jedna propozycja.
2: No, mój pierwszy fast food, jaki pamiętam, że jadłem, to miałem, nie wiem, tam chyba 6-7 lat, to chleb polany wodą i posypany cukrem.
0: No, ja jeszcze sypałem wegetę na takie coś.
1: Naprawdę?
0: Cukier i wegeta, no, to też tak jadłem, nie, no, jak byłem dzieckiem.
1: U mnie wersja pro wyglądała trochę inaczej, bo u mnie był chleb polany wodą z cukrem i ze śmietaną i to były gofry mojego dzieciństwa.
0: Nowobogacki jesteś, wiesz?

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Kanal Plus.

0: Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: I po reklamie.
6: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie nam prawie bezchmurne niebo, a termometry pokażą 15 kresek. Wiatr będzie lekki, więc spacer po mieście będzie całkiem przyjemny, a jakość powietrza dobra. Po południu jednak sytuacja nieco się zmieni. Nadciągną gęste chmury, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Mimo to deszcz raczej nas ominie. Warto więc wykorzystać ten czas na relaks na świeżym powietrzu. Zaraz wesce dwa newsy, dlatego zostańcie z nami.
7: Jest 9 news SK2, Anna Łobocka. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. W Sejmie dzisiaj drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązanie.
8: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
9: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa. Atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
8: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? W jaki sposób związek nieformalny, który zostanie w tym kraju zalegalizowany, zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża.
7: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Jutro projekt ma zostać przyjęty przez Sejm. Sąd nie miał wątpliwości. Zbrodnia była zaplanowana, a ofiara przypadkowa. Mateusz H. został prawomocnie skazany na dożywocie za brutalne zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii. Na wniosek prokuratury mężczyzna trafi do zakładu psychiatrycznego.
10: Wyrok jest słuszny. Środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary, czyli najwcześniej po 40 latach. Co pół roku biegli psychiatrzy sporządzają opinię i sąd orzeka albo o zwolnieniu, albo o dalszym pobycie.
7: Mówiła Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Przypomnę, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie, zaprosił ją do domu, gdzie rzucając monetę zdecydował o jej życiu. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE ZUS i e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, błąd został już naprawiony i nie ma dowodów, że był wykorzystywany przez cyberprzestępców.
11: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Agata Bogucka. Wczesne wykrywanie zmian na skórze może nas ochronić przed większymi komplikacjami. Dlatego na Bielski Plac Wolności zawita Dermobus. Mówi Dagmara Samselska, prezeska Fundacji Amicus.
13: Taka okazja, żeby skorzystać z konsultacji u dermatologa z renomowanego ośrodka, jakim jest Państwowy Instytut Medyczny MSWiA.
12: Akcja już w niedzielę. Miasto zaprasza na obchody Bielskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. To wydarzenie otwarte dla wszystkich. Spotykamy się 12 czerwca w Bielskim Amfiteatrze. O 10:00.
14: Minęła 9:00, dziś w kalendarzu Dzień Hamburgera, więc życzę, żeby wam się też dzisiaj tak ładnie wszystko poskładało. A u nas najlepsza mieszanka 10 polskich hitów, jeden po drugim, bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Romantyczna propozycja od zespołu Blue Cafe. Czas nie będzie czekał. Tak wam gramy w Radiu SKA2. No właśnie, i z duchem czasu idzie też Politechnika Wrocławska, bo słuchajcie, otwiera pierwszy w Polsce kierunek studiów inżynierii uzdrowiskowej i sanatoryjnej. Studenci nauczą się na przykład, proszę bardzo, zarządzania termami, nowoczesnymi basenami. Będą też zgłębiać ekologiczne wykorzystanie wód termalnych. No brzmi to bardzo dobrze i na pewno bardzo, ale to bardzo potrzebnie. No i sami studenci pewnie też będą bardzo zadowoleni, bo od nowego roku akademickiego leżenie w jacuzzi i testowanie bąbelków staje się takim pełnoprawnym projektem naukowym.
1: SK2.

0: takie polskie klasyki gramy wam w Radio SK 2. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To Martyna Jakubowska. A jeśli wy czujecie, że słuchanie tych starszych polskich kawałków pozwala się wam przenieść do tego momentu w historii polskiej muzyki, w którym one powstawały, to idealnie, bo po godzinie 10 mam dla was kolejny wehikuł czasu. Podpowiem, zajrzymy do Lublina, choć sam zespół pochodzi z krakowskiej Boheny. Już więcej nic nie zdradza.
1: SK 2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę. Reklama.
4: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No to chyba dobry moment, żeby uchylić rąbka tajemnicy. Stara dusza, tak nazywa się piosenka, którą Vixen zaśpiewa na koncercie premier na festiwalu w Opolu. Bardzo miło będzie go zobaczyć w akcji. No i też mogę zdradzić, że Radio SK2 na tenże festiwal też szykuje coś wyjątkowego. Szczegóły już niebawem. Nie rozumieją, gramy wam tuż przed godziną 11:00. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: Media Markt.
6: Tylko teraz. Chłodziarka przed

0: 30 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
3: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
2: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
3: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
2: To biegnij po kolejne, póki promocja.
3: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
2: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
4: I po reklamie.
5: Dziś przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się naprawdę przyjemnie. Niebo będzie niemal bezchmurne, a termometry pokażą około 16 kresek. Wiatr delikatny nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, co sprawi, że dzień będzie naprawdę ciepły. Jutro podobnie, słonecznie i przyjemnie, z maksymalną temperaturą do 16 kresek. Zaraz w SC2 newsy.
6: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta po tym, jak wczoraj premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Pojawiły się głosy o braku konsultacji z Karolem Nawrockim. Traktat, by zaczął obowiązywać, musi być podpisany przez prezydenta.
7: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
6: Chciałbym, żeby chociaż raz kancelaria ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza, odpowiada szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
6: Kosiniak-Kamysz dodał, że, tu cytat, był już ktoś, kto wprowadził prezydenta na minę i nie podpisał on ustawy w sprawie sejf. Mieszkańcy Bieszczad w obronie szpitala w Lesku dziś przed Sejmem będą zabiegać o uratowanie placówki, której grozi bankructwo. Likwidacja szpitala albo nawet SOR-u w Lesku byłaby dla regionu katastrofą, mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn.
9: Generalnie kto chciałby wracać do regionu czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
6: Protestujący chcą przekazać premierowi skrzynię z prawie 6 000 podpisów pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala. Przełom maja i czerwca to intensywny czas dla pszczelarzy. Wielu z nich właśnie teraz rozpoczyna swoje miodobrania. Wśród nich Rafał Goworek.
10: No to są te pierwsze miody wiosenne. Pochodzą z takich roślin jak zwierzby, sklonów, też rzepak, ale najwięcej miodu tego wiosennego to pochodzi z drzew owocowych.
6: W Polsce jest ponad 100 tysięcy pszczelarzy.
4: SK2 News Biała Podlaska.
11: I Agata Bogucka. Umowa na realizację nowych dróg w rekowiskach w gminie Biała Podlaska podpisana, mówi Konrad Gąsiorowski, wójt.
12: 3 ulice, Szmaragdowa, ulica Rubinowa, Rzosowa. Co ważne, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
11: Wartość inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Połowa środków pochodzi z budżetu gminy. Przed nami kolejne spotkanie genealogiczne. Tym razem temat wydarzenia to drzewa genealogiczne online, możliwości i pułapki. Widzimy się już dzisiaj o 15.30 w dziale wiedzy o regionie Bialskiej Biblioteki.
13: Słuchałam o tym miodzie w newsach Łani i aż mi się zachciało takiej chałki z miodem i masłem. To jest dopiero danie warte każdej gwiazdki Michelin. W Radiu SK2 gramy same gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Będzie Bledka, Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Kasia Grodzka, dzień dobry. Smacznego drugiego śniadania, tak na wszelki wypadek.

Już jutro na Olsztyńskiej Kortowiadzie, a dziś w Radiu SK 2 zespół Warius Manx i piosenka księżycowa. Gramy wam najlepsze polskie hity. Jeśli myśleliście, że Formuła 1 nie jest w modzie, to już wyprowadzam was z tego błędu. Moda pojawi się na torze wyścigowym, bo od przyszłego roku słynny włoski dom mody Gucci będzie sponsorował jedną z ekip. Umowa warta jest 60 milionów dolarów i to rocznie. Oczywiście Gucci wystroi też swoich kierowców w odpowiednie kombinezony. Ja nie wiem, czy te miliony sprawią, że ich bolidy będą najszybsze na torze. Za to najmodniejsze to już na pewno.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu ustawiamy na rok 81. Wtedy to krakowska bohema, czyli zespół Manam, pojawił się w studiu Polskiego Radia Lublin, żeby nagrać swój debiutancki album zatytułowany po prostu Manam. Jak to w tych czasach bywało, płyta miała dwie strony, a na stronie B, na samym końcu, jako wielki finał, znalazły się one. Szare miraże.

0: Bracia bardzo dzielnie utrzymują się w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Młodość od Jeremiego i Artura Sikorskich zajmują miejsce 16. Jeśli dobrze wam się słucha tej rodzinnej twórczości, to wejdźcie na sk2.pl i zostawcie im plusika. A kolejne rozdanie gorącej polskiej dwudziestki już jutro po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kilogramy, 8,39 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: To słyszę tutaj w tle głos łudząco podobny do głosu Edyty Bartosiewicz. Ten dobrze słyszy. Pani Edyta wspomogła wokalnie zespół w tymże kawałku i to się dobrze składa, bo jej głos z Jedwabiem ma sporo wspólnego. Róże Europy i Jedwab. Gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko najlepsze polskie hity, a przed nami newsy o 11.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary

0: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
1: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
0: I po reklamie.
2: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie niewiele chmur, a termometry pokażą aż 17 kresek. To świetna temperatura, by cieszyć się dniem, choć warto mieć przy sobie parasol, bo po południu prognozowane są przelotne opady deszczu. Wiatr będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne nie wpłynie na samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
3: Jest 11. Newsy SK2, Anna Łobocka, a na początek tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka, do dramatycznego wypadku doszło rano w centrum miasta, mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
3: Dziewczynka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala, niestety jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Stołeczny Sąd Okręgowy miał się tym zająć we wrześniu, ale już wiadomo, że zrobi to w lipcu. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
5: Dzień dobry. Jak czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie, ta decyzja wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego w tej sprawie. To będzie posiedzenie, na którym sędziowie postanowią, czy decyzja o aresztowaniu Ziobry jest prawomocna. Wyrok w tej sprawie zapadł już 5 lutego, ale zaskarżyli go obrońcy Zbigniewa Ziobry. To i tak oznacza, że prawomocna decyzja zapadnie prawie 5 miesięcy później. W tym czasie Ziobro zdążył wyjechać z Węgier do USA. W TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Szurek zapowiedział, że jeśli dokumenty, na podstawie których poseł PiS-u wyjechał za ocean, były bezprawne, to wystąpi z wnioskiem do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji.
3: To będzie 8 polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów. Jutro Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie French Open. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy szykują się duże emocje?
6: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
3: A mecz obu Polek przypomnę już jutro.
7: SK2 News Biała Podlaska.
8: I Agata Bogucka. Przełomowy wyrok w sprawie ochrony polskiej granicy. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza oskarżonego o przekroczenie uprawnień po oddaniu strzałów przy granicy z Białorusią. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 w Dubiczach Cerkiewnych.
9: Nie jest tak, że człowiek broniący swojego kraju ma w takiej sytuacji salować się ucieczką, dzwonić po wsparcie, które i tak nie nadjechało dość szybko.
8: Mówił sędzia Radosław Hunek, prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie. Mężczyzna pełnił służbę w Białej Podlaskiej.
10: 11:02 na zegarach. No lubimy takie mecze jak ten przed nami na French Open. Świątek kontra Linet. No bo zawsze wygrywa Polska. Kciuki trzymamy oczywiście za obie tenisistki. Tutaj Radio SK2. Gramy wam po polsku. Sylwia Grzeszczak muzycznie na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.
11: Bez reklam. Jeden po drugim.

I tak przez kawałek czwartku. Poprowadziła nas Kasia Kowalska. Prowadź mnie w Radiu SK2, to za nami. A co nowego wymyśli Amerykanie? Stwierdzili, że nie ma co zwlekać i bardzo powoli trzeba zacząć organizować wysłanie swoich żołnierzy na Księżyc. Ta jednostka ma nawet swoją nazwę. To są Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Brzmi bardzo dumnie. A śpieszne im dlatego, bo Chiny również walczą o swoje miejsce na Księżycu. Amerykanie ostrzegają, że może to doprowadzić do, i tutaj zacytuję, bo to brzmi naprawdę groźnie, nieuchronnej militaryzacji naszego satelity. No tego to się nie spodziewałam, że jeszcze za swojego życia zobaczę Gwiezdne Wojny na żywo. SK

0: Twoje radio i wódka suflera w Radiu SK2. No właśnie, radio to przede wszystkim muzyka, ale radio to też fajni goście ze świata muzycznego. Dziś po 18 na przykład do naszego studia zajrzy Michał Szpak, który wydał właśnie nowy singiel. Nazywa się on Maj, a który już dziś usłyszycie premierowo w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
7: Popłyniemy razem.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
11: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
10: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.

0: co noc i Oskar Cyms, tu Radio SK2, tak wam gramy tuż przed południem, a po godzinie 12 napięty grafik mamy, bo i 10 najlepszych polskich hitów i wkrętka Kamila Nosela nas czeka. Będzie też kolejny wehikuł czasu. Sporo tego, ale damy radę. Za chwilę też najnowsze informacje.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
10: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
9: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
10: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
9: To biegnij po kolejne, póki promocja.

0: mającą 18 kresek. To tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej Wiadomości.
1: Jest 12. News Ski 2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie w Łódzkiem. Nie żyje 52-latek po zderzeniu dwóch takich pojazdów na drodze rowerowej na zielonej osi miasta.
2: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
1: Relacjonuje Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Poszkodowani żołnierze USA, jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazdem jechało 8 wojskowych.
3: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności. Wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
1: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Przyczyny tego wypadku badają służby. Nie ma zagrożenia środowiskowego, potwierdza wielkopolski inspektorat ochrony środowiska. Rzeka Warta nie jest skażona. Podczas gaszenia pożaru ocynkowni w Obornikach skażona woda trafiła do systemu kanalizacji deszczowej.
4: Ratownicy, widząc to zagrożenie, zablokowali wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Warty i w ten sposób nic nie dostało się do Warty i nie doszło do skażenia wód.
1: Mówi nam Mirosław Żółtański z wielkopolskiego inspektoratu ochrony środowiska. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Woda zanieczyszczona kwasami zostanie wypompowana przez służbę.
5: SK2 News Biała Podlaska
6: i Agata Bogucka. Przyczyną było samozapalenie biologiczne. Wczoraj na terenie PKP Cargo w Małaszewiczach doszło do pożaru peletu. Straty wyniosły około 40 tysięcy złotych. Dzisiaj startują Noktualia Akademii Bialskiej. Zaczynamy o 17.30 od bitwy o klucze do miasta, mówi Mikołaj Kowal z samorządu studenckiego.
7: Po czym przenosimy się tuż obok na boisko, gdzie zaczynamy od razu od koncertów. Pierwszym wystąpił Enej, po nim będzie Tymek i Wattoja.
6: A jutro na scenie wystąpią Plan B, Bracia Figo Fagot i Gwiazda Wieczoru Denzel. Wstęp wolny.
8: Mamy południe, najlepszą polską muzykę gramy wam w Radiu SK2. Potem nas poznacie w eterze, w tej godzinie. Mam dla was i klasyk od Beaty, będzie też Dawid Podsiadło ze swoim sezonem. A na początek pani Sarsa, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Piękne i trochę zadymione lata 90. Zespół Demono w Radiu SK 2. Znów jesteś ze mną, za nami, a z nim zawsze jest dobry humor. No Self kręca przed nami.
1: No Self kręca. No Self kręca. No Self kręca.
2: Halo?
3: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
2: Tak, zgadza się.
3: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
2: Tak, tak, tak.
3: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
2: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
3: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
2: Dokładnie tak.
3: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest zrobiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
2: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, że obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
3: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje. Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
2: Jasne, już robię.
3: Dobrze.
2: Momentik, tylko wezmę.
3: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia. Na deskę nałoży pani papier,
2: tak?
3: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje. Czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
2: Już momencik, już wkładam zęby.
3: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
2: Da.
3: Długopis pani ma?
2: Tak.
3: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
2: Okej, górę już mam.
3: I jak wyszło?
2: No, w miarę.
3: Od dobrze. Którego zęba się zaczęło u pani?
2: Od lewej. Zaraz pani powiem dokładnie.
3: Zazwyczaj od piątki można by
2: piątka,
3: było.
2: Piątka, tak.
3: O,
2: od piątki.
3: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
2: Od dołu deski, tak?
3: Tak, tak, tak, tak, tak.
2: Aha.
3: I co widać?
2: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
3: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do Agdy jeszcze przed wizytą.
2: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
3: znalazłam. To powie to pani Weronika.
4: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
2: Nie kręcę! Weronika, zabiję cię!
1: Losel wkręca.

Czasu. Tego polskiego hitu w naszym wehikule czasu nie mogło zabraknąć. Myślę, że takie solidne podium najlepszych polskich hitów o miłości. No właśnie, technicznie piosenka nosi tytuł Czekasz na tę jedną chwilę, ale i tak wszyscy wiedzą, że chodzi o wielką miłość Seweryna Krajewskiego.

0: To Marisa, takie polskie hity usłyszycie tylko w Radiu SK2. Tutaj dość oryginalnie, bo wszyscy śpiewają o miłości, a Marisa właśnie w drugą stronę, czyli odkochaj. Jeśli wy wielką miłością darzycie konkretne piosenki z naszej playlisty, to możecie na nie zagłosować w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Zrobicie to na sk2.pl, a co się działo w poprzednim notowaniu, o tym już teraz Łukasz Duńczyk.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tomi Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
13: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
14: Zaprawy?
13: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
14: No, dobrej jakości.
13: I jaka?
14: No, niedroga.
13: I dokąd po nią pojedziemy?
14: Do Bricomana.
15: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
0: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: na poprawę humoru i też jako takie przypomnienie, że wystarczy, że dla tej swojej bliskiej osoby no po prostu będziemy. Taka to prosta recepta od zespołu Manam. Po prostu bądź, gramy wam na finał godziny 12 na antenie Radia SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
15: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
14: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
15: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
14: To biegnij po kolejne, póki promocja.
15: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
14: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się z przewagą chmur, choć słońce też czasem się pokaże. Temperatura osiągnie przyjemne 17 kresek, co jest całkiem miłe na majowy dzień. Wiatr będzie dość mocny, z kierunku północno-zachodniego, więc warto mieć to na uwadze, planując popołudniowe aktywności. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 17 stopni, co zapewni komfortowe warunki.

0: Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze? Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
1: Rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać ponad 180 miliardów złotych na obronność. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie udało się uratować starszego mężczyzny, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Na miejscu są spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Okoliczności zdarzenia bada policja i prokurator. Czekają na premiera i apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem demonstrują pracownicy szpitala w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. Jak podkreślają demonstrujący, likwidacja lub bezterminowe zawieszenie grozi całemu szpitalowi.
2: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, które zostały zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
3: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
4: Tak, jest to realne.
5: Tak, jest realne.
6: Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
3: Są też problemy z płacami?
7: Obecnie dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
1: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie. Teraz to około 170 milionów złotych. W piątek na stacjach kolejne spadki cen paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, o 15 groszy taniej niż dziś. Olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 37 groszy. To z kolei spadek o 20 groszy na litrze.
8: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Agata Bogucka. Renowacja Orlika oraz budowa skateparku przy szkole w Piszczacu przeszły odbiór, ale plac zabaw wykonawca musi poprawić, mówi Kamil Korzuchowski, burmistrz.
10: Niestety plac zabaw w ocenie mojej, w ocenie inspektora nie został wykonany prawidłowo.
9: Modernizacja Orlika poprawiła jego funkcjonalność i estetykę, a skatepark stał się nowym miejscem rozrywki. Wystartowały zapisy na czerwcowe popołudniowe zajęcia dla dzieci w Bialskim Multicentrum. W planie Dzień Oceanu, Święto Muzyki i Dzień Taty. Liczba miejsc ograniczona.
11: Jeżeli teraz 3 minuty po godzinie 13 wam po głowie chodzi albo sen, albo pocałunki, to ja wam powiem nie, nie, nie. Teraz to powinna być praca, nauka albo inne obowiązki. Nie, no oczywiście żartuję. A wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, zapewnię wam w najlepszych polskich hitach. Będzie Edyta Bartosiewicz i sen, będzie Sanach i pocałunki, a na początek T-Love. Nie, nie, nie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

zakrzyknijcie sobie tak jak Patrycja Mankowska, to trochę was obudzi na pewno. Was i pewnie waszych sąsiadów z biurka obok w pracy, albo tych, którzy siedzą na rusztowaniu obok. Niezależnie oczywiście, co tam w pracy robicie, na czym ona polega. Patrycja Mankowska, drogi kolego, w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Patrycja Mankowska zaprezentuje się na tegorocznym festiwalu w Opolu, festiwalu, na który my, SK2, się wybieramy i w piątek, w przyszłym tygodniu, zagramy dla was specjalny program właśnie z Opola, stolicy polskiej piosenki. Od takiego wydarzenia nie możemy sobie odpuścić, skoro polskie hity, polska muzyka to nasza specjalność i ogromna miłość. A festiwal opolski rusza dokładnie za tydzień, w czwartek, 4 czerwca. Teraz Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2. Później Ewelina Lisowska. W kolejce też w tej dziesiątce hitów jeden po drugim jeszcze Maciej Musiałowski i Sylwia Grzeszczak.

0: Disc Jockey będzie szczerze quiz nad konsolety, być może nie jeden w najbliższy weekend. Wy możecie teraz robić dokładnie to samo, na przykład ze śmiechu. Mam nadzieję, że atmosfera u was jest taka, wiecie, heheszkowa. Wanda i Banda, Hi-Fi Superstar, to jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich, wiadomo, w Radiu SK2, 22 minuty do godziny 14 zostały. Mam nadzieję, że czekacie na weekend, że u was coś fajnego się weekend wydarzy, jak się nic nie wydarzy, to też jest fajnie, w końcu kiedyś odpocząć trzeba, nadrobić zaległości senne, poleżeć brzuchem do góry, no wiecie jak to się robi, prawda? Ale gdybyście wybierali się na przykład na jakąś fajną imprezę, bo być może w waszym mieście, waszej miejscowości, waszej wsi, waszej gminie, waszym powiecie dzieje się coś fajnego i wiecie, że przyjedzie wielka gwiazda, no to super, to się bawcie, korzystajcie, może jakiś autografik uda się wyłowić, czego życzę i za co kciuki trzymam, ale przy okazji takich wydarzeń czasami wychodzą na jaw sytuacje dość zabawne. Na przykład partnerem tegorocznych Dni Miasta Żuromin został lokalny zakład pogrzebowy. Podobno bardzo uradowane są służby porządkowe, bo to znak, że będzie wyjątkowo spokojnie.
1: Autopromocja SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: To Krzysztof Zalewski, kurier na finał tej godziny w Radiu SK2. Zaraz 14, punktualnie o 14 najświeższe newsy, a potem kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. No i skąd to się wzięło dzisiaj, jako że mundial za chwilę, opowiem skąd się wzięła piłka. A piłka potrzebna jest i do gry w nogę, i do gry w tenisa, i nasz czworonóg też się pewnie cieszy z tego, jak mu piłkę rzucamy. No właśnie, skąd się wzięła piłka? O tym wszystkim po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: W Białej Podlaskiej po południu czeka nas przyjemne 18 kresek. Możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, ale nie powinien popsuć nam planów. Wiatr będzie północno-zachodni, lekki, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem niebo zasłonią chmury, a temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro zapowiada się szare niebo z maksymalną temperaturą do 18 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
5: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. To już prawomocne. 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Rzeszowski Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich szkół. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata za kratami. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie uczennic w wieku poniżej 15 lat oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczyny.

0: Jesteśmy zadowoleni.
1: Część wątków z tej sprawy skierowano do ponownego zbadania. Do szpitala zabrał go śmigłowiec ratunkowy. Poważny wypadek w gminie Brzeziny pod Kaliszem. Kontrolujący budynek dawnej szkoły w Aleksandrii wójt spadł ze stropu.
2: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
1: Mówi Edyta Marciniak z Komendy Policji w Kaliszu. Policja wyjaśnia sprawę. Powiadomiona ma też być inspekcja pracy. Trawa coraz wyższa, ale koszenia prędko nie będzie. W Bydgoszczy urzędnicy pozwalają roślinom swobodnie rosnąć i stawiają na łąki kwietne. Idą za tym same korzyści, przekonuje Marta Stachowiak z ratusza w Bydgoszczy.
3: Ta wyższa trawa nie tylko zatrzymuje wodę, przyciąga owady, pszczoły, motyle i inne zapylające. To z kolei oznacza, że dostęp do pokarmu mają ptaki.
1: W Bydgoszczy nie ma dziś sztywnego harmonogramu koszenia. Wszystko zależy od pogody i tempa wzrostu roślin. Wyjątkiem są główne arterie miasta.
4: SK2 News Biała Podlaska
5: i Agata Bogucka. Ulice Szmaragdowa, Rubinowa i Wrzosowa w Rakowiskach doczekają się remontu, mówi Konrad Gąsierowski, wójt gminy Biała Podlaska.
6: Będziemy mogli wykonać w ramach tego postępowania jeszcze dodatkowe metry asfaltu na sąsiedniej ulicy.
5: Wartość inwestycji to prawie 2 miliony złotych, a połowa środków pochodzi z budżetu gminy. Już dzisiaj na sali widowiskowej starostwa odbędzie się spektakl taneczny pod nazwą Zaklęci. W programie zapierające dech, choreografię i oprawa wokalna. Start o 18.30, wstęp wolny.
7: Grałeś kiedyś w piłkę?
8: No grałem.
7: Ale skąd miałeś piłkę?
8: Różnie.
9: Matka z ojcem kupili.
8: Ktoś przynosił czasy.
7: No różnie, właśnie, moi drodzy, skąd się wzięła piłka? Na to pytanie odpowiem, skąd to się wzięło już za chwileczkę w Radiu SK2, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Lewczuk, ty i ja tak zaczynamy, a potem Wiktor Woligura i Dry School 4 pory roku. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ja jakoś tak ten numer kojarzy mi się z fajnymi latami mojego dzieciństwa. Bo wiadomo, że za dzieciaka to było inaczej, nie? Urszula i Malina we Królu w Radiu SK 2, u nas najlepsze polskie hity. I już mamy 17 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Pewnie też za dzieciaka częściej graliśmy w piłkę niż teraz, kiedy być może jesteście dorośli. A zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięła w ogóle piłka? Okazuje się, że jest to jedna z najstarszych zabawek i sportowych rzeczy na świecie. Pierwsze piłki pojawiły się kilka tysięcy lat temu i były robione z tego, co akurat było pod ręką. Ze skóry, ze szmat, z trawy, a nawet zwierzęcych pęcherzy. Już starożytni Chińczycy grali skórzanymi piłkami wypchanymi piórami. Majowie w Ameryce używali piłek z naturalnego kauczuku do rytualnych meczów. W średniowiecznej Europie piłka była dość brutalną rozrywką. Mecze rozgrywano całymi wioskami, a piłka często była robiona z nadbuchanego świńskiego pęcherza obszytego skórą. Problem? Taka piłka szybko pękała i rzadko była idealnie okrągła. Przełom nastąpił w XIX wieku, wtedy wynaleziono gumę i zaczęto produkować nowoczesne, bardziej wytrzymałe piłki. Wtedy też rozwijała się piłka nożna w formie, którą znamy dzisiaj. Charakterystyczna biało-czarna piłka stała się popularna dzięki mundialowi w 1970 roku w Meksyku. Ten model nazywał się Telstar, miał czarne pięciokąty, żeby był lepiej widoczny w telewizorach czarno-białych. Po prostu. W czasach PRL-u dzieciaki masowo grały w Polsce tak zwanymi biedronkami, lekkimi, kolorowymi piłkami z gumy albo plastiku. Te były tanie, często latały na dachy, pękały po kilku mocniejszych strzałach, no ale praktycznie każde podwórko w Polsce miało swoją kultową piłkę, a kiedy ktoś przynosił prawdziwą skórzaną futbolówkę, od razu zostawał królem osiedla. A taka futbolówka to było też prawdziwe bogactwo. Stąd też to słynne: nie siadaj na piłkę, bo będzie jajo!
1: Skąd to się wzięło?

0: Ciekaw jestem, czy wy macie może jakieś wspomnienie z Baśką, jeżeli chodzi o ten hit, czy może z konkretnymi kobietami o wspomnianych przez Roberta Gablińskiego tutaj imionach. Wilki za nami!
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A jeżeli chodzi o Przeżyj to sam Lombardo, macie jakieś konkretne wspomnienia? Ja mam takie, że to była piosenka, którą ojen, na wielu akademiach w szkole podstawowej śpiewałem. I tę historię może już zostawmy. Natomiast jeżeli chodzi o ten hit, to wyobraźcie sobie, że Przeżyj to sam, zanim został hymnem pokolenia ludzi lat 80., to tak naprawdę melodia do tego wielkiego, wielkiego hitu powstała dużo wcześniej. Grzegorz Stróżniak skomponował pierwszą wersję już jako nastolatek, mając około 16 lat. Utwór wtedy nazywał się Ciche Marzenia. Jest też anegdota, która krąży wokół Przeżyj to sam. Podobno cenzura bardzo nie lubiła tego utworu. Uznawano go za zbyt niebezpieczny politycznie. Mimo to, albo właśnie dlatego, ludzie kopiowali Przeżyj to sam na kasetach, przekazywali sobie dalej, śpiewali, lubili tę piosenkę i tak chyba jest do dzisiaj. Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z Przeżyj to sam. Jest absolutnym klasykiem. Przez lata krążyła wokół tej piosenki legenda, że podobno przynosi ona pecha polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Kibice zauważyli, choć nie jest to oficjalnie potwierdzone, że ta piosenka bardzo często leciała w stacjach radiowych przy okazji słabszych występów kadry na mundialach. No dobrze. Czasy się zmieniły trochę. Kadry na mundialu na przykład nie mamy, a Lombard Przeżyj to sam w SC2. Proszę bardzo.

0: To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2. Kasia Sienkiewicz, Były Momenty. Tak, kończymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Natomiast Kasia Sienkiewicz i Były Momenty, nie dość, że mi się podoba, to wam również widzę, że jest tendencja wzrostowa tego hitu, jeżeli chodzi o gorącą polską dwudziestkę. Ostatnio na 15, ale do góry, a może być jeszcze wyżej, bo to wy decydujecie, wy głosujecie, wy klikacie na sk2.pl. Za chwileczkę NA i Lili. No i też w sumie za dłuższą chwilę będzie godzina 15. A do tej pozostało dokładnie 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
16: I po reklamie.

Zacznij od Bacha, to Zbigniew Wodecki w Radiu SK. 2 gramy najlepsze polskie hity. A propos początków, w jednym z wielu wywiadów, jakich Zbigniew Wodecki udzielił, artysta przyznał, to już było w czasach, kiedy wszyscy używaliśmy i używamy do dzisiaj telefonów komórkowych jako budzików, że sam w telefonie ma taki ustawiony budzik z konferansjerską zapowiedzią, a teraz przed Państwem Zbigniew Wodecki i dalej gromkie brawa. No to rzeczywiście w jego stylu jestem w stanie uwierzyć w tę anegdotę. Polecam, może sami sobie zmajstrujmy takie budziki, to będzie zawsze miło i z uśmiechem na początek dnia. A tymczasem już za chwilę godzina 15 i o 15 punktualnie najświeższe newsy w SC2. Reklama.

0: karty. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
9: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
8: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
9: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
8: To biegnij po kolejne, póki promocja.
9: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
8: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
10: I po reklamie.
11: W Białej Podlaskiej czwartek popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 17 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę słońca i chmur. Wiatr będzie słaby, ale da się go wyczuć, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich planujących aktywności na świeżym powietrzu. Jutro kontynuacja tej pogody z temperaturą sięgającą 18 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
12: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
13: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
14: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
13: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
15: Bardzo realne przedsięwzięcia. Kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy.
13: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm.
12: A zgodnie z zapowiedzią rządu, do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów. W ramach SAFE.

0: sprzętu wojskowego. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy kołowy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, między innymi na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
2: I Agata Bogucka. Podczas prac remontowych przy ulicy Siedleckiej w Janowie Podlaskim natrafiono na wyjątkowe znalezisko. W dole odsłonięto starą drewnianą studnię oraz fragmenty dawnych naczyń, mówi Karol Michałowski, burmistrz.
3: Wykonana z drewna to na pewno, no i kiedyś służyła ludziom do wydobywania wody pitnej.
2: Znaleziska mogą pochodzić z XVI lub XVII wieku. To będzie weekend pełen muzyki i dobrej zabawy. Przed nami dni Białej Podlaskiej. W niedzielę na scenie wystąpią Sławomir i Kajra oraz Kaja. Wstęp wolny.
4: 2,5 minuty po godzinie 15. Nieźle, co to już prawie weekend. No bo jutro o tej porze to gdzie my będziemy myślami? Wszyscy wiemy. Pektus, jeden moment, taki jest plan muzyczny. Na muzyczny początek tej godziny, a potem Edyta Górniak, Ania Dąbrowska. W kolejce też m.in. Bledka. Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry.

To Black Friday 2 dni w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, 16 minut po godzinie 15. Czasami dzieje się na osiedlowych balkonach i na osiedlowych uliczkach grasują naprawdę różne dziwne przypadki. Po historii, którą wam teraz opowiem, zastanówcie się, co suszycie na balkonie, jak rozwieszacie. Może trzeba popracować nad techniką albo zmienić przyzwyczajenia, ale właśnie policjanci z Leszna zatrzymali mężczyznę, który przez kilka tygodni kradł damską bieliznę suszącą się na balkonach jednego z osiedli. Gość usłyszał już zarzuty, o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Drodzy panowie, jeżeli wasza ukochana, nie wiadomo, ciągle była w potrzebie czegoś nowego, bo nie wiadomo gdzie ginie, no to może właśnie został namierzony winowajca. Więc może tak przezornie, jednak suszenie na balkonie to nie jest do końca dobry pomysł i warto pomyśleć nad innym sposobem. Jaki to może być sposób w przypadku bielizny? To już tylko i wyłącznie waszym pomysłom zostawia. Wierzę, że takie macie. Marcin Rozynek, Siłacz, później Kukiz i Piersi i Cały Mnie w Radiu SK2.

0: każdym popłynął.
1: To dla tych, którzy tęsknią za tym, żeby w końcu na tej swojej ukochanej kanapie zasiąść, zdjąć buty, wyciągnąć się, poprzeciągać się, trochę odprężyć, odpocząć. Ale jeszcze muszą trochę popracować. Nie ma miejsca jak dom. Mrozu. To jest kadwa u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Kasia Wilk i... Pierwszy raz. Będzie też Manam. Nie poganiaj mnie. Jak to się ładnie układa. Będzie też Oskar Cyms i No co ty? Takie rzeczy tylko u nas w Radiu SK2. 15.30 na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów. Teraz Jakub Konieczkowicz.
2: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Głuchowie w powiecie toruńskim. Motocyklista zdarzył się z pociągiem relacji Chełmża-Unisław. Mimo reanimacji 30-latka nie udało się uratować.
3: Około godziny 13.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pociągu z motocyklistą w miejscowości Głuchowo. Na miejsce zostały wysłane 3 zastępy straży pożarnej.
2: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z toruńskiej straży pożarnej. Maszynista był trzeźwy, ruch pociągów jest wstrzymywany. 47 uczniów i 20 dorosłych ewakuowano ze szkoły. Zapalił się dach budynku. To w Kruszewie, w powiecie grójeckim. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu pracuje 11 jednostek straży pożarnej, a sam pożar jest już opanowany. Zaskakująca pogoda po zimnej zośce. IMGW ostrzega przed przymrozkami. W 9 województwach, w północnej, centralnej i południowej części kraju, lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują tej nocy.

0: Pewnie, że nie idziemy, aczkolwiek krótka drzemeczka o tej porze, kiedy być może energia nam spada, by się przydała. Co chodzi wam po głowie? No, przyznajcie się, przyznajcie. Oskar Cymsto, co ty? Westy 2 to są najlepsze polskie hity, zaraz Hania Kuziemowicz. Poza tym goście do nas idą i będą po godzinie 18, właściwie jeden gość. Michał Szpak odwiedzi SK2, czyli odwiedzi nas, odwiedzi was, no i Kinga Baryga z nim porozmawia. To po godzinie 18.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
13: I po reklamie.

0: To Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w kilometrach. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wy waszą drogę z pracy do domu mierzycie. No jeżeli w kilometrach, to jest ich na tyle mało, żebyście szybko się w domu znaleźli. Ewentualnie, jeżeli podróż sprawia wam ogromną frajdę i przyjemność, to na tyle dużo, żebyście tej przyjemności i frajdy sobie dostarczyli tylko bez korków. Bez korków. Tego wam życzę i bez żadnych jakichś tam incydentów po drodze.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może was zabraknąć.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
11: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
10: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
11: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
10: To biegnij po kolejne, póki promocja.
11: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
10: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
12: I po reklamie.
13: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się pochmurno. Niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami. Temperatura osiągnie 18 kresek, więc będzie dość ciepło. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, co może dodać lekki chłód. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie przewidujemy większych zmian. Jutro pogoda nie ulegnie znacznej zmianie. Nadal pochmurno z temperaturą do 18 stopni. W sobotę podobnie, choć temperatura wzrośnie do 19 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.

0: Jest 16. Newseski 2, Jakub Konieczkowicz. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, po których służby interweniowały w domach polityków i osób związanych z opozycją. Taką informację przekazał premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Jak podkreślił, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
0: Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika, a swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi też prokuratura. Nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Lewy i spółka już we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie piłkarskiej kadry

0: Z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca w Warszawie mecz z Nigerią.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
2: I Agata Bogucka. Renowacja Orlika oraz budowa skateparku przy szkole w Piszczacu przyszły odbiór, ale plac zabaw wykonawca musi poprawić, mówi Kamil Korzuchowski, burmistrz.
3: Są to elementy dotyczące urządzeń, które zostały zamontowane w sposób nieprawidłowy, no i nawierzchnia, która musi niestety zostać poprawiona.
2: Na korzystanie z placu zabaw maluchy będą musiały jeszcze chwilę zaczekać. Już dzisiaj na sali widowiskowej starostwa odbędzie się spektakl taneczny pod nazwą Zaklęci. Start o 18.30, wstęp wolny.
4: To już 3 minuty po godzinie 16, za chwilę Jarząbek ze swoją prawdą. Prawdą dzisiaj bardzo ważną i istotną dla wszystkich kierowców, więc nasłuchujcie. Ale nasłuchujcie też najlepszych polskich hitów, bo takie przygotowałem i dla was mam, i gram, i Jamal Policeman będzie tegoroczny hymn męskiego grania od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino, czyli nareszcie. Tak możecie pośpiewać albo wykrzyczeć, jak wychodzicie z roboty, a na początek Sanach i Melodia. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 13 po czwartej, to jest K2 i tak bujają was najlepsze polskie hity Jamala Policeman. A teraz proszę uważnie posłuchać Jarząbka, bo jak Policeman powie dokumenty do kontroli, to żeby zdziwienia nie było.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawa jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Zawsze możecie odpuścić ten temat i sobie pojechać autobusem na przykład. I to jeszcze z liściem na głowie i prawka nie trzeba mieć. Można. Elektryczne gitary, człowiek z liściem już teraz, a Jarząbek wróci jutro po 16.00.

0: taka praktyczna i codzienna prawda o nas na tę porę jest taka, że nam się pewnie o tej porze już bardzo nie chce. No możemy być zmęczeni. 16.30, Sylwia Grzeszczak, prawda o nas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Z ogniem walczy 10 zastępów Straży Pożarnej. To w miejscowości Buszkowy pod Gdańskiem, gdzie zapalił się dom jednorodzinny.
2: W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili pomocy.
1: Mówi Marcin Tabiś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Ogień jest już opanowany. Trwa poszukiwanie kierowcy, który w nocy w Lublinie uciekał przed policyjnym patrolem. Mężczyzna miał kierować pod wpływem alkoholu. Jadąc ulicami o mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Samochód rozbił się w końcu na sygnalizacji świetlnej. Kierowca zdołał uciec, ale policja zatrzymała pasażera. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi nawet 5 lat więzienia. Dobre wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. W drugiej rundzie pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4 i 6-0. To jeden z największych sukcesów w jej karierze. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju.

0: Czasami są takie dni, kiedy nic się nie udaje, wszystko wychodzi źle. Każdy jest niezadowolony z tego, co zrobiliśmy, a my mamy też jakieś takie poczucie, że wszystko zawaliliśmy. Słuchajcie, to normalne. Trzeba zrobić tak zwany reset. Czyli jak najszybciej zakończyć ten dzień, a jutro wstać z uśmiechem, nową siłą i na pewno będzie dobrze. No bo jak jutro może być źle, jak jutro już mamy piąteczek? Lor, wszystko jedno, wszystko źle za nami, to SK, to są najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
10: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1800.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duży

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: I po reklamie.

0: Dębono, zostańmy sami, teraz ja nie wiem, tak trochę niezręcznie się czuję, czy to jest jakaś sugestia, czy to jest jakaś podpowiedź, że, czy co, że ja mam tu zostać, za chwilę przyjdzie Kinga Baryga i w sumie jak spojrzymy na sprawę tak, no wiecie, to zostaniemy sami. A nie, zostaniemy z wami. A nie, ja mam iść, a Kinga zostanie z wami. Okej, dobrze, tak robimy. Kinga Baryga i najlepsze polskie hity, oczywiście to Westy 2 już po godzinie 17. No to ja jednak pójdę. Dzięki za dzisiaj.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1+1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
19: I po reklamie.
1: Wieczorem w Białej Podlaskiej czeka nas dość przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 17 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Słońce będzie się przebijać przez chmury, więc nie zabraknie chwil z promieniami. Wiatr będzie lekki, co sprawi, że spacer po mieście będzie przyjemny. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jutro podobnie, z lekkim zachmurzeniem i temperaturą do 18 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
15: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw niżej zostają z nami na kolejne dwa tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy CPN zostanie z nami na wakacje?
19: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje zapasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
20: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
19: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
15: Jeden z żołnierzy jest w ciężkim stanie. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazd z nieznanych na razie przyczyn zjechał z drogi i przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
21: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
15: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami, ale zdaniem uczestników nagrody nie są najważniejsze.
22: Sam udział dał nam naprawdę wiele poczucia tego, że jesteśmy w stanie zrobić coś ciekawego, coś takiego, co zmienia faktycznie społeczeństwo.
23: Zyskaliśmy dużo nowych umiejętności, współpracy, zaangażowania. Przede wszystkim jednak doświadczenie.
15: A dzisiejszy finał nie kończy olimpiady. Kolejna edycja już we wrześniu. Szczegóły na zwolnieni z teorii.pl.
24: SK2 News Biała Podlaska.

0: 3 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej. Dzisiaj mamy czwartek, 28 dzień maja. Ja znalazłam taką informację, że często mówi się, że czwartek to jest kwadrans do weekendu i do piątku. Fajne? Do ciebie to pytanie, Kuba, halo. A, przepraszam, mikrofon ci wyłączyłam.
1: Tu mnie pyta, wywołuje, no i tyle.
0: Ale widać,
1: że kwadrans do weekendu, no bo jak już tak zapomina człowiek o takich rzeczach.
0: To... Tak, no bo my myślimy o weekendzie i gramy najlepsze polskie hity, które pozwalają się zrelaksować. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2. Myslowic i Mieć czy Być na dobry początek.

nieepicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Łzy, oczy szeroko zamknięte. 21 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A dzisiaj u nas w pracy wywiązała się taka rozmowa, że lubimy zwroty do nas. Na przykład, jeżeli ktoś się zwraca do nas po imieniu, nie lubimy, gdy ktoś się zwraca po nazwisku lub w jakiejś odmienionej formie imienia. Więc ja przychodzę teraz z pytaniem do was. Jak lubicie, gdy zwraca się do was na przykład koleżanka, kolega z pracy, bądź druga połówka? Dajcie znać, czekam na takie najciekawsze propozycje i te najciekawsze nagrodzimy oczywiście gadżetami Radia SK2. No może na przykład lubicie, jak zwraca się do was Kicia, albo kochaniutka, albo kochanie moje najdroższe. Czekam na wasze propozycje. Wasze głowy stojąc w korku na pewno parują, są otwarte, więc wysyłajcie głosówki bądź wiadomości tekstowe na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej. Już teraz oddział zamknięty i party.
1: SK2.

0: Chłopcy z Placu Broni, kocham wolność. Tak wam gramy w Radio SK 2, 20 minut przed godziną 18. Pytałam was o zdrobnienia i jak się okazuje, no to jest temat, który bardzo was poruszył. Odezwała się do nas m.in. Paulina. Halo, halo Paulino, jak to u was wygląda?
1: No to u nas zdecydowanie zdrobnienia są na topie. Czyli Paulineczko kochana, no ale wtedy też jest jasne, że coś chce. I w drugą stronę też to działa, bo kiedy ja mówię Michałeczku mój drogi, no to znaczy, że też mam jakiś biznes do niego.
0: Sprytnie, sprytnie to sobie wymyśliliście. No to Paulineczko kochana, ja mam dla ciebie wyjątkowo, nie chcę nic od ciebie, ale daję ci kubek Radia SK2. Mam nadzieję, że z niego kawa będzie smakowała zdecydowanie lepiej.
2: SK2 Autopromocja. SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego nie ma...

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.

0: Ewa Farna i Znak. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 18, a jeśli teraz odpaliliście radio, to jest to znak, żeby nas dalej słuchać. A wiecie dlaczego? Bo po 18 w naszym studiu Radio SK2 gość specjalny Michał Szpak z nowością, więc słuchajcie nas uważnie, bo będziemy wam ją grać.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: I jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1, 22,5 kg, w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: I po reklamie.
15: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą, a płonie blisko 5 hektarów w miejscowości Międzyleś.
16: Straży Pożarnej. Już dwa plutony z powiatów miejskiego oraz węgrowskiego. Na miejscu udają się kolejne z powiatu legionowskiego i wyszkowskiego.
15: Mówi Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie. W akcji strażaków wspierają również samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne, posługując się podrobioną aplikacją M-Obywatel. Trzech nieletnich zatrzymano w Głogowie na Dolnym Śląsku. Poproszeni o dowód osobisty przedstawili wygenerowane fałszywe cyfrowe dokumenty. Nieletni odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego. Był pytany m.in. o przyszłość w drużynie narodowej.
17: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też do reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
15: Biało-czerwonych czekają teraz dwa mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią.
0: Minuta po godzinie 18, a my już w studiu Radia SK2 mamy gościa specjalnego. Michał Szpak razem z nami. Cześć, Michale.
18: To już? To tak, już jest to ta edycja?
0: To już jest ten moment, kiedy
18: This
0: możesz się przywitać.
18: Of Poland.
0: Prawie tak, prawie tak. Ale to jednak Radio SK2. Dzisiaj Michał przychodzi do nas, no właśnie, z premierą.
10: Z premierą swojego najnowszego singla, który nosi tytuł Maj. Jest końcówka maja, więc maj przedłużamy o kilka miesięcy jeszcze, moi drodzy.
0: Właśnie, przedłużamy i gramy najlepsze polskie hity, a do rozmowy z Michałem już za chwilę wracamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2.

0: To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już Michał Szpak. Witam ponownie.
1: Witam ciebie i słuchaczy, oczywiście również witam bardzo.
0: Michał, śpiewająco podchodzisz do życia, to widać, bo śpiewałeś tutaj w międzyczasie też, więc ja chciałabym zapytać, co tam u ciebie, bo fani pytają, słuchacze pytają.
1: No właśnie dzisiaj przyszedłem nie bez powodu, bo przyszedłem z powodu premiery mojego najnowszego singla Maj, który pewnie za niedługo sobie posłuchamy, którego sobie za niedługo posłuchamy, a teraz chyba czas na jakieś przepytywanki, tak?
0: Właśnie chciałabym zapytać, czy ten sezon koncertowy, który się zbliża, to są też plenery. Czy on dla ciebie jest aktywny?
1: Aktywny. Chociaż w tym roku nie jest tak aktywny i dobrze. Po prostu potrzebuję takiego resetu.
0: No właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że jak artyści mają dużo na głowie, to później potrzebują tego relaksu. To jak ty się relaksujesz?
1: Na imprezach? Z rodzinką? Z przyjaciółmi? Różnie. Wyjeżdżam na wakacje, oczywiście to jest taki standardowy. Ale jeśli mam jakiś taki, że tak powiem, bardziej intensywny czas, to na sam koniec zrobię sobie zawsze taki prezent, że idę na gruby melanż.
0: To bardzo dobrze. A czy ty lubisz wracać w swoje rodzinne strony?
1: Bardzo. Ja jestem z Jasła, kocham Jasło, jest pięknie położone, cudownie zielone, no naprawdę takie piękne, bajeczne miasteczko, które jest bardzo życzliwe i bardzo lubię tam wracać. No mam tam swojego tatuśka i brata i moją chrześnicę i siostrę. No nie, no w ogóle kocham, tak jest.
0: Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy Polska, Jasło, jest piękna. Pozdrawiamy całe Jasło, a my wracamy do was już za chwilę i będziemy więcej mówić tutaj o singlu Michała Szpaka, czyli o Maju, z którym do nas przychodzi.
2: SK2.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, tak wam gramy w Radiu SK2, a w naszym studiu cały czas jest Michał Szpak. Cześć Michale.
1: Witaj jeszcze raz.
0: Witamy się ponownie, bo nie wiemy, kiedy tak naprawdę ktoś włączy radio. Może
1: dokładnie,
0: włączył w tym momencie.
1: Jest jakiś nowy słuchacz właśnie którego pozdrawiam prosto z Warszawy, ze studia i przysyłam mu mnóstwo miłości ze swojej strony.
0: Tak, właśnie. Przesyłamy dużo miłości, ale też wkrótce puścimy tutaj nowość od ciebie, bo przychodzisz do nas z nowym singlem Maj. Czy to jest nowy etap w karierze Michała Szpaka?
1: Na pewno kolejne rozwinięcie, zaskakujące dla mnie samego i coś, co jest po prostu w moim wykonaniu świeże, bo nigdy nie sięgałem po taki rodzaj muzyki. Urodziło się to absolutnie organicznie, bo to nie było coś, co zostało stworzone na potrzeby, tylko urodziło się to z kampu muzycznego mojego zespołu, więc to jest taka praca zespołowa i jakiś motyw przewodni, powrót do 80s-u, który we wszystkich nas po prostu drzemie i mamy do tego ogromny sentyment.
0: Czy to oznacza, że twoim ulubionym miesiącem jest maj? Możemy tak wnioskować?
1: A powiedzmy, że tak, chociaż ja jestem z listopada i kocham też listopad, mimo tego, że jest okropnie, że tak powiem, szary. Ale mam do niego też również sentyment, bo wiele edycji Voice'a kończy się w listopadzie. Tam są też moje urodziny, które kończą się nie po jednym dniu, a po kilku. więc jest super, ale maj, jak się okazuje, będzie już dla mnie zawsze wyjątkowy i zostanie zapisany na mojej karcie czasu i karcie muzyki.
0: Właśnie to, co dla ciebie, co symbolizuje personalnie tutaj ten numer maj?
1: No to jest taki głód pomiędzy... Taki głód miłości i głód wolności, czyli ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, jakby podróżować, że twoje życie jest takie barwne, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego i to powoduje, że no, rezygnujesz z jakiegoś życia na poczet jakiejś przyjemności, która z czasem może cię wprowadzać w jakąś melancholię. Aczkolwiek cały numer jest oczywiście bardzo pozytywny i zachęcam do tupania nóżką.
0: Właśnie, to jest ten moment, kiedy możesz już ten numer oficjalnie w Radiu SK2 zapowiedzieć.
1: Jest taki moment na początku tego numeru, który brzmi... Maja, wam dobrego życzę w słuchaniu.
0: To gramy w

0: Sylwia Grzeszczak. Bang, bang! Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 18, a już za chwilę przeniesiemy się w czasie. A to za sprawą wehikułu czasu Radia SK2. Jesteście na to gotowi? Mam nadzieję, że tak. No to zaczynamy!
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I gramy. Jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka, wydany w 1976 roku, bo jak się okazuje, to był początek solowej drogi. Krawczyk skomponował ten utwór zaraz po tym, jak w 1973 roku odszedł z zespołu Trubadurzy. On przyniósł mu duży sukces, no i znamy go i gramy do dzisiaj. I już teraz w Radiu SK2 Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle.

0: Natalia Nykiel i Bądź Duży. Tak wam gramy w Radio SK2. 15 minut przed godziną 19. Jeszcze do 19 trochę tych najlepszych polskich hitów usłyszycie. A po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. I jeszcze do tego live na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie już teraz.
1: SK2. SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
4: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. Po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, na przykład Dawid Podsiadło, ale też Wiktor Waligura. To jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie, startujemy o 19.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Wielkie Święto Najmłodszych w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja od 12 do 18 na najmłodszych czeka wielka impreza. Gry i zabawy z animatorami, upominki, strefa kreatywna i mnóstwo radości. A to nie wszystko. Właśnie tego dnia swoje sale otwiera kino Cinema City. Dzień Dziecka i wielkie otwarcie Cinema City w Centrum Handlowym Rywal. Już 29 maja. Zabierz całą rodzinę. Nie może Was zabraknąć.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agata Bogucka, zapraszam. Bielczanie, wracamy do gry. Od 1 czerwca startujemy w rywalizacji rowerowej stolicy Polski. Do pobicia mamy kolejny rekord. Nasz cel 1,5 miliona kilometrów. Tradycyjnie już 1 czerwca ruszamy o północy z Placu Wolności na Night Ride. Tego samego dnia o 17 spotykamy się na rodzinnym rowerowym rajdzie. Kilometry kręcimy przez cały czerwiec z aplikacją Aktywne Miasta. Szczegóły na miejskim fanpage'u.
0: Wybiła godzina 19. Rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami, ale do tego dorzucamy jeszcze live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie, już za chwilę, już za moment odpalamy, ale także będzie zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Czekamy na Wasze wiadomości z numerem telefonu. Do kogoś z Was wkrótce będziemy dzwonić. Ale zanim to nastąpi, to Ewelina Flinta i Żałuję. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
16: SK 2.

Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku. Tak wam gramy w Radio SK 2. Już jesteśmy na TikToku, już live odpalony, więc zapraszamy was wszystkich serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie podglądać, co my tutaj robimy wtedy, kiedy nie gadamy na antenie, a także możecie brać udział w wyzwaniach, bo takie wyzwania dla was przygotowaliśmy, ale także przygotowaliśmy dla was zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Jeśli są tutaj jacyś chętni, to możecie się zgłaszać. Zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtórzyły. I uwaga, uwaga, jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Kubek z logiem Radia SK2 warto taki mieć, bo podobno z niego kawa smakuje lepiej. No to co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Ania Dąbrowska i tego chciałam już teraz. SK2.

0: Ja myślę, że to powinien być hymn naszej zabawy. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: A razem z nami bawić będzie się Ania. Cześć Aniu.
2: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Zakończyłam tacho i weszłam do domu, także po pracy jestem.
0: Po pracy, czas na odpoczynek, ale zanim odpoczynek, to jeszcze trochę zabawy z Radiem SK2. Co ty na to?
2: No, oczywiście, że tak.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze zasady tej zabawy. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się odpowiedzieć na te pytania zgodnie z tymi zasadami, to zgarniesz ode mnie gadżety Radia SK2. Co ty na to? Wszystko jasne?
2: Jasne.
0: Dobra, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynamy. Lubisz gry familijne? Halo, Aniu? Jesteś?
2: Tak, odpowiedziałam, jasne.
0: Łamigłówki czy gry karciane?
2: Nie.
0: Myślę, że lubisz gry komputerowe. Halo, halo, Aniu?
2: Być może.
0: Masz w domu komputer z kartą graficzną do gier?
2: Owszem.
0: Ajajaj, coś nie było słychać dokładnie tych odpowiedzi, więc nie udało nam się w pełni tutaj ze wszystkim zdążyć, ale z racji tego, że te słowa, które ja usłyszałam, się nie powtórzyły, to oczywiście kubek Radio SK2 trafia w twoje ręce.
2: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, trzymaj się i miłego odpoczywania po pracy ci życzę, Aniu.
2: A dziękuję.
0: Pa!
2: Pa!
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Marisa i Odkochaj już teraz w Radiu SK2.

0: Maciej Skiba i Wołam to jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam w Radio SK2, a my cały czas prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, na którego serdecznie was zapraszamy. Cały czas tutaj rośnie nam liczba widzów i moi drodzy, ja pytam się, z jakich miast jesteście? No to dajcie znać, a ja będę tutaj czytać. Biała Podlaska jest. Co jeszcze się pojawiło? Sanok, Opole, Sieradz, Warszawa. Tak, Wrocław, proszę bardzo, Kwidzyn, Łęczna. Tak szybko piszecie, że ja nie nadążam tutaj czytać. Szczecin, Konin, Leszno, Siedlce, Lubaczów, Kalisz. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie te miejscowości i przypominamy, że wy cały czas możecie na Messengerze Radia SK2 wysyłać pozdrowienia. Dzisiaj antena jest wasza. I cały czas możecie też odwiedzać naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. A my gramy dalej. Już za chwilę Jonathan PZT Liwka obejmuje noce.
1: SK2
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Kanal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
10: To będzie ostatnia reklama.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: przy takich numerach to można odpoczywać. Sarsa i Jak w filmie, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Po 20 wracamy z kolejnymi nowościami, ale też starszymi numerami. Będzie m.in. Bledka i Dwa dni, ale także Dodaj Melodia Ta.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Biała Podlaska, ulica Narutowicza 51 i Plac Wolności 1. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami najważniejsza impreza w mieście. Dni Białej Podlaskiej. Wydarzenie rokrocznie przyciąga tłumy. Przed nami koncerty, aktywności sportowe i atrakcje dla najmłodszych. Odbędzie się także tradycyjny rowerowy rajd nocny. Atrakcje szykują również Miejska Biblioteka i Muzeum. Przed publicznością wystąpią Sławomir i Kajra oraz Kaja. Dni Białej Podlaskiej odbędą się już w najbliższy weekend.
0: 20 wybiła, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze cały czas trwa live na TikToku Radio SK2. Zapraszamy serdecznie. Możecie też pozdrawiać, na przykład tak jak Monika.
10: Pozdrawiam całe Radio SK2, wszystkich słuchaczy i oczywiście Ciebie, nasza Kingo kochana. Pozdrawiam, pozdrawiam cała Monisia z Poznania. Kocham Was wszystkich.
0: No to również pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.

To jest ten numer, dzięki któremu możecie poczuć już wakacje i lato. Formacja Nieżywych Schabów, tak gramy 13 minut po godzinie 20 w Radio SK2. Nasz live na TikToku na profilu Radio SK2 cały czas trwa, a to oznacza, że możecie tam wchodzić, zaglądać. Teraz mamy pewne wyzwanie, musimy dobić do 50 tysięcy tapnięć. Jak dobijemy, co się wydarzy? A to właśnie trzeba zajrzeć na naszego live'a, żeby się o tym dowiedzieć i przekonać. A ja cały czas dostaję od Was na Messengerze Radio SK2 pozdrowienia. I tak Dorotka napisała. Gorące pozdrowionka i całuski dla moich cudownych syneczków Pawełka i Marcinka, mama Dorotka z Wrocławia. Pozdrawiamy serdecznie również, no i dodajmy, że taka mama z takimi pozdrowieniami to jest skarb.

0: Urszula, niebo dla ciebie, tak wam gramy w Radiu SK2. A teraz cofamy się w czasie i posłuchamy pewnego sentymentalnego numeru.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, jako że będzie robiło się sentymentalnie, to czas na nasz numer, starszy numer, o którym wszyscy bardzo, który wszyscy bardzo dobrze znają i pamiętają. Autobiografia zespołu Perfect. Można powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych utworów w historii polskiego rocka. Wydany w 1982 roku. No, dla wielu osób jest to hymn pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. No i my teraz wracamy do tych wspomnień i do słuchania w Radiu SK2 Wehikuł Czasu, Radio SK2 Perfect i autobiografia już teraz.

0: Ania Szlagowska. Ile? Ile czasu zostało do 21? Gdyby o to ktoś pytał, to już mówię. 21 minut. 21 minut, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam pogram. I uwaga, będzie Oskar Cyms, bo pytacie o to w wiadomościach prywatnych, ale będzie też Happy Set. I zanim pójdę, a jeśli chodzi o Oskara Cymsa, to będzie na niebie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I po reklamie.

0: Myslowic i chłopcy, tak wam gramy w Radiu SK2. Chwilę przed godziną 21, po 21 najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
0: Też.
2: A flat white?
0: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Bogucka, zapraszam. Miasto zaprasza na obchody Bielskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. To wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Będzie przedstawienie Lokomotywa w wykonaniu klubu Seniora Czas i masa innych atrakcji. Na zakończenie przewidziana jest dyskoteka. Główny cel to integracja ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Spotykamy się w piątek 12 czerwca w Bielskim Amfiteatrze. Start o 10.
8: Magazyn lokalny.
9: Zaprasza Agata Bogucka. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego informatycy muszą również nadążać za zmianami. Akademia Bialska była organizatorem bezpłatnych warsztatów tworzenia systemów AI.
10: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kowal, jestem programistą, studentem pierwszego roku studiów magisterskich.
11: To powiedz, co takie warsztaty dają, bo to rozumiem, że trzeba, nie wiem, od podstaw czegoś się uczyć?
10: Te warsztaty dają zrozumienie tego, jak działają współczesne chatboty. Dają naprawdę fajną podstawę tego, żeby zobaczyć, jak to działa od środka.
11: A jesteś autorem już jakiegoś oprogramowania?
10: Tak, owszem, pracuję w spółce akcyjnej, wytwarzamy oprogramowania w sumie cały czas, więc nawet ciężko określić, do ilu projektów już się dołożyłem.
11: Jakieś nowe odkrycia po dzisiejszych warsztatach?
10: Owszem, wdrażamy też m.in. chatboty i myślę, że wiedza, którą zdobyłem dzisiaj, na pewno przyda mi się w pracy.
11: A jakbyś takiemu zwykłemu śmiertelnikowi miał poradzić, jak się poruszać w dzisiejszym świecie AI, to co byś mu powiedział?
10: Nie bać się.
11: Zaprzyjaźnić się.
10: Dokładnie, tak.
11: No dobra, ale jakąś wiedzę trzeba posiadać, żeby potrafić z tego korzystać.
10: Owszem, polecam zawsze czytać tylko nie książki, czytać artykuły, które niestety już coraz częściej nowe artykuły stają się już przeterminowane, bo świat AI zmieni się tak szybko, że zanim doczytamy artykuł do końca, to już jest nieważny, że tak powiem. Owszem, chodzić na tego rodzaju inicjatywy, tego rodzaju kursy, żeby zdobywać po prostu nową wiedzę i z każdego takiego kursu wyciągać jakieś sobie nowe wnioski.
11: To w dużej ilości takich kursów uczestniczysz? W skali roku.
10: Trudno nawet określić.
11: Za dużo tego jest.
10: Tak.
11: Czyli generalnie opierasz się na tym, że trzeba cały czas jednak szkolić się.
10: Tak, owszem, owszem, w dzisiejszym świecie na pewno. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o AI, cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy ciekawe i żeby po prostu być w nogę z technologią, to musimy cały czas coś nowego zdobywać.
11: No właśnie, bo to tak szybko postępuje, że trzeba nadążyć.
10: Owszem. Niestety, szczególnie w mojej branży, jeżeli nie nadążać, to rynek cię po prostu wyrzuci, więc...
11: Czyli wy też macie taką presję, taki stres, że trzeba cały czas iść zgodnie z tym tempem rozwoju, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo inaczej no faktycznie możecie wypaść z rynku.
10: Tak, trzeba być po prostu szybkim i tanim dla firmy, żeby się utrzymać, że tak powiem, więc robić jak najwięcej w jak najmniejszym czasie.
11: No a AI pomaga w tym, żeby szybko robić.
10: Owszem, AI to jest narzędzie, które niestety dziś, znaczy nie niestety, na szczęście dzisiaj wspomaga nam rozwijać się. Ciężko nawet określić jakąś skalę, na ile AI pomaga, ale w dzisiejszym świecie, w tej branży naprawdę ciężko sobie wyobrazić programistę, który nie korzysta z AI.
11: Często w Białej takie warsztaty są organizowane?
10: Była poprzednia edycja, chyba około pół roku albo rok temu. No i między innymi mamy jakieś inicjatywy na uczelni, tak organizowane już przez uczelnię.
11: A oprócz tego jeździsz w Polskę na takie warsztaty różnego rodzaju?
10: Od firmy często jestem wysyłany.
12: Nazywam się Sebastian Sawczuk, jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Informatyki Akademii Bialskiej. Zajmuję się głównie, jakby to powiedzieć, prowadzę przedmiot przedmioty odnośnie chmur obliczeniowych, jak i tematyki związanej z DevOpsem, czyli poniekąd dla programistów takie rzeczy jak konteneryzacja, testowanie, oprogramowania, plus jeszcze dodatkowo takie rzeczy związane chociażby z odizolowaniem środowiska do testów głównie.
11: Wydawać by się mogło, że Biała Podlaska to jest taki niewielki rynek, a jednak na szkoleniu całkiem spora frekwencja, czyli zainteresowanie jest.
12: Jak najbardziej jest, było dosyć duże zainteresowanie. Jak zobaczyłem wczoraj, że wczoraj o godzinie gdzieś tak 20 liczba osób wynosiła 29, no to uważam, że to jest duży sukces i mam nadzieję, że jak najwięcej takich warsztatów będzie.
11: Dlaczego takie warsztaty są ważne?
12: Warsztaty takie są ważne, gdyż technologia się zmienia przede wszystkim i generalnie studenci, żeby podążać za tą technologią, trzeba właśnie organizować takie warsztaty, w którym dowiemy się, tak jak dzisiejsze warsztaty, były o porównaniu trzech modeli LLM, czyli tych modeli uczenia maszynowego i porównania ich w różnych zapytaniach, czy dane zapytanie będzie bardziej precyzyjne, czy mniej, a jak wiadomo, modele LLM się cały czas uczą i jeżeli właśnie się uczą, żeby być coraz bardziej precyzyjne i jak najbardziej dajemy jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi, najprecyzyjniejsze prompty, żeby potem dany model językowy jak najbardziej z precyzyjną odpowiedź dał i dzięki temu ten model

0: Natomiast nam chodzi, żeby odpowiedzieć sensownie. No i robimy drugi model, czyli Embedding Gemma, ten darmowy model Google'a. Tam robimy wektory, wrzucamy ten nasz regulamin i podpinamy do tego, że jak się zapytamy o ten regulamin, to najpierw robimy, gdyby szukamy tego, gdzie ten regulamin ma to pobyć, potem dopiero wysyłamy do bielika. I bielik wtedy tylko służy do tego, żeby to ładnie nam wypisać. I to, co mieliśmy na warsztatach, to właśnie uczestnicy robili, deployowali jak gdyby całą infrastrukturę, tworzyli modele i to mówię, suwerenność jest tutaj nadal, bo jest, mówimy, że to modele my sami zdeployowaliśmy. To nie jest tak, że użyliśmy Gemini czy gotowego modelu, czyli wszystkie open source'owe modele. I zakończyliśmy przeglądarką UI-em, którym piszemy sobie na przykład, ile kosztuje hotel parking i on wysyła do bielika i do bazy wiedzy i mówi, tutaj to jest jakiś być może parking za 10 zł, a za 40. No i to mówię, to jest taka właska, że pokazujemy też, że baza wiedzy to nie jest prosta rzecz i mówię, tutaj pokazaliśmy tylko taki podstawowy, bardzo podstawowy element, bez chunkingu, bez rerankingu, bez tych wszystkich rzeczy, że mówię, taki edukacyjny, żeby pokazać, że faktycznie można zrobić na chmurze, suwerennej chmurze, mówię, jak gdyby, jeżeli tak traktujemy, że to działa.
1: Takie warsztaty robicie po to, żeby informatycy nadążali za zmieniającym się rynkiem?
0: Trochę inny jest cel. Cel jest taki, że promujemy pierwszy model bielika, promujemy też, że jeżeli nie masz w domu GPU, nie masz super sprzętu, tak? I tak jak jesteśmy w Białej Podlaskiej, tak? Być może nie stać ci na jakiś super komputer, bo on dużo kosztuje, to wejście do tego świata, dzisiaj dostaliśmy $10 na 3 godziny. To starczyło na zrobienie warsztatu. Czyli dzisiaj przez, no uczestnicy pewnie zużyli pewnie $3. Czyli jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda, $3 to jest bardzo mały element wejścia. I to jest możliwe. W związku z tym mówimy, że i to jest cała akcja, w ogóle na całą Polskę, są takie typu warsztaty właśnie, żeby pokazać, że ten wejście na ten świat jest prostszy i o wiele sensowniejszy. I pierwsze, nie trzeba im stować w GPU, tak? W ten sposób. Oczywiście fajnie mieć lokalnie w domu, natomiast my chcemy pokazać, że ta bariera jest bardzo mała wejścia.
1: Sztuczna inteligencja w bardzo zastraszającym tempie, uznałbym, rozwija się, więc no, wy musicie cały czas jednak nadążać.
0: Tak, zresztą takie jest oczekiwanie rynku, że trochę osoby, które teraz są młode, to po pierwsze będą wiedziały, bo tutaj też używaliśmy vibe codingu, czyli używaliśmy, żeby troszeczkę nam opowiedział, co się dzieje, czyli tam używaliśmy Gemini, do tego, żeby powiedział, co się dzieje pod spodem. Więc jak gdyby dzisiaj oczekiwanie jest takie, że ty jako osoba wchodząca na rynek, takie rzeczy już powinnaś wiedzieć. I to jest jak gdyby ten element, kiedy mówimy tak, niestety tak jest. Natomiast czy to zabierze pracę, czy coś innego, to jest różne. To są opinie, różne mamy tam elementy. Tam niekiedy mamy jak słychać, że było zwalnianie. Teraz znowu ludzi zatrudniamy. Natomiast na pewno jedna z rzeczy jest stała. Trzeba wiedzieć, co się dzieje. Czyli zrozumieć, co się stało.
1: To jeszcze mam pytanie, czy takie warsztaty są skierowane nawet do takich żółtodziobów, którzy przychodzą i tylko są zainteresowani?
0: Tak, i też tutaj kilka osób mieliśmy, takie, które się jak gdyby przyznały, że faktycznie nic nie robią, jak gdyby nie mają jak gdyby styczności na co dzień z kodowaniem, natomiast trochę wiedzą, co to jest model, bo słyszały, tak, no bo Gemini, jakieś inne modele, które są, tak, cloud, jakieś open, czy tam chat GPT, trochę jak gdyby wiedzą, o co chodzi, tylko chciały zobaczyć, co to znaczy, jak gdyby dotknąć tam i trochę poczytały, no i stwierdziły, że nie było aż tak strasznie przerażająco, że nawet mimo tego, że instrukcja była opisana, no w kilku punktach oczywiście się gdzieś tam trzeba było pomóc, no ale tutaj, mówię, był taki pomysł, że daliśmy wolność i też poprosiliśmy całą salę, że były osoby, deweloperzy byli, którzy no całość warsztatu zrobili 35-40 minut, więc jak gdyby tutaj mieliśmy na 3 godziny, więc poproszone było też, żeby też pomagali, tak, więc żeby sobie też budowali taki pomoc między sobą i to fajnie zagrało.
1: Teraz bardzo popularne są szkolenia stworzenia agentów AI, o co tutaj chodzi?
0: Mieliśmy pierwszą akcję, czyli pierwsza misja bielika była właśnie zbudowanie agentów AI. Czysty ma agent AI. Akurat w pierwszej misji budowaliśmy agenta, który robi podsumowanie dla zarządu, tego samego tekstu i dla jak gdyby ośmiolatka. Pokazywaliśmy właśnie, jak to zbudować. Natomiast teraz już poszliśmy dalej troszeczkę, bo było oczekiwanie, że pokażemy coś bardziej takiego namacalnego, co się da użyć bardziej biznesowo, bo też o to chodziło.
1: Co taki agent AI potrafi?
0: Tak naprawdę potrafi to, co mu na to pozwolimy. Natomiast na pewno ważne, że...
1: Do czego można go wykorzystać?
0: Do różnych rzeczy można wykorzystać, natomiast przykład. To jak mówię, to jest szkoła, powiedzmy sobie. No ostatnio bardzo popularna, nawet każdy ma już tak gdyby pewnie dostępny. Podsumowanie maili, podsumowanie, co jest ważne, albo na przykład, nie wiem, taki sekretariat weźmy w szkole. Sekretariat, załóżmy, że ma maile. Gdzieś pewnie studenci skarżą się, typu płatność, coś innego. Czyli mogę wejść na pierwszy dzień sobie, zobaczyć, aha, mam 10 maili, które są kategorią płatnością, bo są ważne. Tu być może, nie wiem, jakaś choroba, coś innego, więc nie muszę przeglądać 50-100 maili, maili, mogę sobie napisać agenta, który to za mnie zrobi. To jest pomoc. I bym powiedział, ja bym

0: powiedział, szukajmy w tym elementu, gdzie takie rzeczy nam pomagają, ale decyzja zawsze jest nasza. Czyli ja też podkreślam, że nawet jeśli byśmy mieli agentów, jeśli nawet rozmawiamy z Gemini czy z innymi modelami, to musimy ocenić, czy to, co powiedziały, to jest dobre. To my jako osoba jesteśmy za to odpowiedzialni. Niestety, nie możemy ufać, że to, co dostajemy, jest 100% pewne. Czyli człowiek jako osoba oceniająca model, uważam, że to jest podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś twierdzi sobie, aha, ja nie muszę tego wiedzieć, nie muszę tego analizować, nie muszę sprawdzać, czy to jest prawda, no to niestety mamy ten element, kiedy mamy halucynację i niekiedy widzimy, że wydaje się prawdą, a do końca nie jest.
1: Czyli dobrze zrozumiałem, że jeśli moja skrzynka jest dziennie zarzucona 150 mailami, to można sobie agenta stworzyć, który mi przesieje te wszystkie maile i wyłuska mi te najważniejsze, które będą miały znaczący wpływ na moją pracę w danym dniu?
0: Tak, i co najciekawsze, nie musisz nawet nic znać kodowania, tylko napiszesz mu, słuchaj, dla mnie priorytetem są maile płatnością, proszę mi 5 najbliższych płatności, najbardziej takich, albo oceń sentyment. To jest najbardziej sentymentalnie napisał, że jest jak gdyby na skraju takiego, bym powiedział, wyczerpania nerwowego, albo że sentyment wychodzi, że jest ugryzły język, nie, powiedzmy, nie za bardzo, tak? I te być może warto od razu, bo one być może jakieś są problematyczne. Więc to jest ten element, kiedy mówimy, że pomysł swój możesz napisać. To jest jak gdyby ten element, tak? I to jest to, co według mnie jest to przełomowe, niesamowicie.
1: Ale tutaj bardzo ważne jest, zresztą wiem to z doświadczenia, to precyzyjne określenie polecenia, jakie ma wykonać agent AI.
0: Tak, to oczywiście to jest tak zwane prompt coding albo prompt engineering. Na dzisiaj trochę, jak zobaczymy sobie, to trochę już odchodzi, bo zawsze można powiedzieć, dopytaj się mnie, tak? Natomiast na pewno trzeba jasno i klarownie powiedzieć, co się chce, jakieś dać reguły, typu jak na przykład gdzieś robimy research, to podaj mi na przykład źródła, skąd wziąłeś. Zrób mi listę źródeł, tak, żebym mógł je zweryfikować. Albo na przykład powiedzieć, że do tych źródeł nie sięgaj, na przykład, bo ja nie chcę, żebyś tam w ogóle szukał. Czyli pomij źródła jakieś, bo ja wiem przed, że tam informacje są niepoprawne. W związku z tym na pewno coś takiego trzeba by robić i im oczywiście bardziej dokładnie napiszemy, czyli raczej nie piszemy typu hej, co tam robisz, i albo co, jakieś jednozdaniowe, dwuzdaniowe. Raczej mówimy działaj jako, czyli kim jak gdyby ma się stać teraz ten czat, czyli ta nasza rozmowa, potem co chcesz osiągnąć, a potem jeszcze opisz, jaki chcesz mieć wynik. Bardzo ważne, trzeba powiedzieć, jeśli czegoś nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. Nie zmyślaj, to się wydaje, a to trzeba napisać po prostu. Nie zmyślaj, jeśli nie wiesz, tak, a jeśli coś nie jest pewne, dopytaj się. No i dzięki temu możemy jak gdyby tą element tego kilku rozmowy powiedzieć sobie. Natomiast no też uprzedzam, że jest też coś takiego jak kontekst, kiedy się kończy. Czyli kiedy rozmawiamy, bo niektórzy rozmawiają przed sobie, o fajnie, zacznę, porozmawiam sobie gdzieś, no i tam rozmawiam sobie przez 10 minut, 20, 30 i nagle mamy wrażenie, że fajnie nam się rozmawia, ale nagle wygląda jakby zapomniał, o czym rozmawialiśmy. Bo to jest ten element, kiedy jak bardzo długo rozmawiamy, to kontakt się przepełnia i wtedy on sobie podsumowuje część. Natomiast jest ten element, gdzie trzeba być ostrożnym, kiedy mówi, świetnie, to jest niesamowite, co powiedziałeś, tak, masz rację. Bym powiedział, jeżeli model ci mówi, tak, masz rację, to co powiedziałeś, to jest po prostu niesamowite, jakieś odkrywcze, to znaczy, że już zaczął zmyślać. To już bym powiedział, jest moment, kiedy trzeba być ok, czyścimy historię, nowy czat i trzeba mieć taki element takiego bezpieczeństwa, jeżeli widzimy, że za bardzo nas chwali, co byśmy nie powiedzieli, to znaczy, że już przeszliśmy tą granicę. I to bym powiedział, jest to często widać to, że niektórym to się podoba, bo dlaczego nie, bo przyznaje mi rację. I to jest trochę takie błędne koło. Jeśli mi przyznaje rację, to znaczy, że coś nie do końca. Tak, zobacz, jak rozmawiamy między osobami, jakby ktoś, każdy raz gdzieś przyznawał rację, to byś stwierdził, to osoba mnie słucha, albo po prostu mówi po to, żeby się odczepić. Nie? Ale jeżeli jak rozmawia z kimś, to jednak macie różne opinie, różne pomysły, jednak powiesz jedną odpowiedź, coś innego, jakąś inną hipotezę. Jednak jak rozmawiamy tak realnie, to jednak nie jest linearna rozmowa, że jest to happy pad, że wszystko jest piękne. W związku z tym ja uczulam, że to trzeba się nauczyć i trzeba gdyby taką sobie powiedzieć barierę, że jednak no, ten element oceniania musi być, tak? I to niestety spoczywa na nas.
1: Czasami napisanie takiego prompta to chyba wymaga też sporo pracy, bo żeby wszystko wyszczegółowić i te polecenia tak rozpisać, żeby on wykonał idealnie, to trzeba temu jednak czasu poświęcić.
0: Tak, Tutaj od razu mówię, że tak i niestety uczenie się, nawet są szkoły pisania promptów i nawet oczekuje się, że nawet jak do pracy idziesz, gdzieś ustala się do pracy, jednak jednym elementem jest rozróżnia się osoby, które umieją pisać prompty od osób, które powiedzmy piszą sobie tak jak nowele. Czyli nie ma tych jak gdyby elementów, które są dosyć znane i są, mówię, kursy dostępne online za darmo, gdzie właśnie jest powiedziane, jak powinien być zbudowany prompt, ale słuchajcie, to jest tak, ten prompt jest tylko po to, żeby on dał nam dobre informacje. Natomiast ja bym powiedział, barierą nie jest wejście prompt, tylko barierą jest jak gdyby to, co uzyskamy w odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest to, co nam chodziło. I to jest, jakbym powiedział, bo ja bym zachęcał, że jednak próbować. Typu i najlepiej zacząć o czymś się wie. To jest najlepsza rzecz, słuchajcie, to jest tak. Zacznij od tego, co wiesz. Jesteś 100% pewny tego, że to, co zapytasz się, jesteś w tym kompetentny, to jest twoja wiedza, czy o samochodach, czy o tańcu, czy o jakimkolwiek innym temacie. Powiedz, żeby zrobił ci podsumowanie, ważne daty, jakieś ważne elementy, które ty na pewno wiesz, bo to jesteś 100% pewny. Powiem przykład, moja żona tańczy flamenco i właśnie zrobiła taki test, że zapytała się o historię tańca i w mniej więcej 80% była to prawda, w 20% fakty były pomylone, czyli nie ten tancerz, nie te miejsce, mniej więcej kondycja się zgadzała, natomiast troszeczkę było pomylone, że to nie były te osoby, więc prawie, że w 80% za dobrze, ale mogła to były takie te niuanse takie, że na przykład nie te miasto, bo się osoba zgadzała, czyli data się zgadzała, tylko miasto się nie zgadzało. I wbrew pozorom takie niuanse tylko może znaleźć osoba, która się na tym zna. I ja zachęcam, zacznijmy od tego i jak dzięki temu zobaczycie, że okej, gdzieś jednak to gdzieś poszło, to dlaczego poszło? I wtedy trzeba dopytać, dlaczego na przykład tutaj, ja wiem, że to jest coś takiego, nawet można podać link jakiś. Być może on do tego na linku nie doszedł, więc pamiętajmy, że to jest nadal model, który generuje inteligentnie, w sposób matematyczny kolejne słowo. To nie jest magia, już to pokazywałem w pierwszej misji, że to jest czysta matematyka. Nam się wydaje, że to nie jest tak, natomiast to nadal efektem tego wszystkiego jest, że on generuje prawdopodobne kolejne słowo. I to jest to, co my widzimy. Trochę wiecie, jak gdyby, jak patrzymy sobie, że idziemy na stronę. To fajnie to dzisiaj na warsztatach było. Jak zdeployujemy sobie własny model, tak jak robiliśmy Bielika, to raz zapytamy, to odpowie nam czasami dobrze, czasami źle. Nawet jak mamy do bazę rogową, to pokazywałem, że wystarczy jedna literka i ten element znalezienia w bazie wektorowej spada. I to jest ten element, kiedy on musi teraz sobie myśleć, aha, to ja muszę coś innego z tego generować. Myślmy o tym, że to jest inteligentne generowanie słów, natomiast to nie jest nadal inteligencja, tak? Niestety, to jeszcze nie ten moment.
1: No właśnie, wracam do tych warsztatów, bo to już kolejna edycja, to zainteresowanie tutaj jednak jest spore.
0: Tak, to i dzięki właśnie pani Magdzie, uczelni, tak, no byliśmy drugi raz już, także więc fajnie. Tamtym razem mieliśmy 2 dni, bo były dłuższe warsztaty. Były jednego dnia w sobotę, drugiego dnia w niedzielę, były po 3 godziny. Tym razem troszeczkę krótsze, po to, żeby bardziej rozmawiać ze sobą, żeby to nie było jak gdyby takie bardzo masz coś zrobić, to robisz po prostu, tylko bardziej mieliśmy czas na to, żeby to powiedzieć. W związku z tym troszeczkę skróciliśmy, uprościliśmy tematy i dzięki temu mieliśmy fajną interakcję między sobą, bo każdy pytał, a dobra, u mnie to inaczej wyszło, to inaczej, nawet taki zrobiliśmy test, że każdy zapytał to samo. W większości przypadków Bielik za każdym razem powiedział coś innego i to też pokazuje, że to jest niedeterministyczne, czyli nie możemy oczekiwać, że dostajemy takie same odpowiedzi za każdym razem, no bo model jest niedeterministyczny. Oczywiście można się bawić temperaturą, można bawić się, jak on ma być bardziej kreatywny, czy mniej kreatywny, czyli to mówimy o tej temperaturze, czyli tam jest od 0 do 1, tak? Czyli jak będziemy bliżej 0, to on będzie starał się bardziej losować te same zestawy rzeczy, natomiast prawo bardziej sensownie, czy bardziej kreatywnie. Natomiast dlaczego tak zostało zrobione? Bo też miałem tutaj na sali. Dlaczego nie było zrobione, że po prostu model za każdym razem odpowiada tak samo? No i to jest właśnie ten element, że w podstawie definicji w ogóle tworzenia takiego modelu było po to, żeby właśnie mieć kreatywność, czyli zadajesz pytanie i możesz na to samo pytanie dostać różne odpowiedzi, żebyś właśnie mógł zobaczyć różne perspektywy, że jednak te samo, on może wylosować inny zestaw. I to było podstawą tego wszystkiego, żeby jednak wzbudzić to, że możemy zacząć myśleć krytycznie, albo być może to, co nam powie, faktycznie o tym nigdy bym nie pomyślał, tak? To jest jakiś pomysł, może to jest jakaś ścieżka, którą warto robić, tak? Zresztą proszę zobaczyć, że nawet ten ostatni model Mythos z Anthropica, tak? No został zablokowany, tak? Bo był tak dobry. Podobno, nie wiemy. Natomiast, no znalazł jakieś podatności, jakieś stare, 30-letnie, więc tak, no to się dzieje, tak? No gdyby to jest ten element, gdzie my, nawet jeżeli mamy świetne świetną wiedzę, być może nie patrzyliśmy na to z innego perspektywy. W związku z tym ta inna perspektywa jest na pewno ważna i to daje nam to właśnie element. I z tego bym powiedział, trzeba korzystać. Tylko mówię, korzystajmy z tego w taki sposób, że oceniajmy faktycznie, co powiedział. Naprawdę. Ja jestem jak gdyby fanem tego, natomiast przestrzegam przed tym, że jednak jedna rzecz trzeba wiedzieć, nawet jak tutaj pokazać na warsztatach, to, że model działa tak czy inaczej, czy to, że na UI się pokazuje, jednak to my to robiliśmy, to opoglądowaliśmy. Jednak zmiany, trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy, dlaczego to działa tak. I jeżeli ktoś się pyta, a dlaczego tak to działa, jesteśmy w stanie to wytłumaczyć. I to jest ten element, kiedy się uczymy i to pokazuje, że rozumiemy mniej więcej, jak to się stało. Jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego to poszło tak, a nie inaczej. I to jest, bym powiedział, coś, co jest ciężkie, bo teraz tego trzeba nauczyć. Czyli raczej się oczekuje, że będziemy umieli wytłumaczyć, jak to działa, dlaczego, po co i na co i jak bardzo to jest trudno teraz to zmienić. I to jest, bo wiecie, no jest vibe coding, okej, zrobię sobie. Natomiast jak tutaj też pokazaliśmy na warsztatach, bo też na końcu warsztatów pokazaliśmy fajną rzecz, to tylko dopowiem, że mieliśmy stronę, gdzie była prośba, żeby ją zmienić. Typu on trzeba zmienić, nie wiem, żeby był on na przykład, nie wiem, w trybie bardziej czarnym albo bardziej takim terminalowym. No i zrobiliśmy to przez Gemini, napisaliśmy po prostu, słuchaj, zachowaj to, co masz wszystko, tylko zrób mi inne kolorystykę. Tak zrobiliśmy. Nawet prosiliśmy, żeby osoby koło siebie wpisały ten sam prompt. W efekcie wynik był całkowicie inny. I faktem jest, że jeden plotki wyszedł słaby, bym powiedział, no bo słabo to wyszło. A u drugiej osoby, no wyszło naprawdę fajne, na to mam zdjęcie zrobione. Naprawdę fajnie to wyszło.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę o systemach AI i jak sprawnie się w nich poruszać, to wszystko podczas bezpłatnych warsztatów w Akademii Bialskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bezpłatne warsztaty prowadzone są cyklicznie i skierowane do mieszkańców powiatu bialskiego. Rozwojowy Bok Klub to nowa inicjatywa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej skierowana do miłośników literatury rozwojowej.
1: Rozwojowy Bok Klub. Idea powstania tego klubu?
3: Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Idea powstania klubu to sugestie od naszych czytelników, którzy interesują się szeroko pojętym rozwojem osobistym i gdzieś szukali przestrzeni do tego, żeby się spotykać i wymieniać swoje doświadczenia, wymieniać się literaturą, która traktuje o tej tematyce, więc jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby wsłuchać się w głosy naszych czytelników. Też widzimy potrzebę takiego miejsca, takiej przestrzeni do wymiany poglądów, do dyskusji o książkach, o tej tematyce, do inspiracji. To jest, myślę, że taki dobry moment na zatrzymanie się przy tych książkach, na dzielenie się ze swoimi doświadczeniami, no i inspirowanie się nawzajem.
1: Długo ten pomysł dojrzewał?
3: Przyznaję, że o tym pomyśle myśleliśmy już jakiś czas, natomiast no, takim bezpośrednim impulsem było takie podbudowanie głosami czytelników. My w bibliotece zawsze staramy się słuchać czytelników i wsłuchiwać się w ich pomysły i wsłuchiwać się w ich sugestie. Też lubimy z nimi rozmawiać na te tematy, które nam pomagają nam rozszerzać naszą działalność. Rozmawiamy na te tematy, które pomagają nam budować naszą ofertę, bo wydaje nam się, że najważniejsze jest to, żeby prawidłowo odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców naszego miasta, regionu, na potrzeby naszych czytelników. Stąd te wszystkie sugestie, które dostajemy, czy w rozmowach bezpośrednich, czy właśnie przy takich szybkich rozmowach przy wypożyczaniu książek, są nam bardzo pomocne i jesteśmy za nie wdzięczni i prosimy o nie, dlatego że tylko i wyłącznie razem możemy zbudować taką ofertę, która odpowiada na nasze potrzeby.
1: To rozumiem, że w momencie, kiedy padł pomysł, otwieramy taki klub, to las rąk chętnych.
3: Przyznam szczerze, że na pierwsze spotkanie przyszło kilkanaście osób i to jest duża frekwencja jak na tego rodzaju inicjatywę. Dlatego, że w naszej bibliotece funkcjonują trzy dyskusyjne kluby książki. To jest odmienna formuła, ale mamy takie dyskusyjne kluby książki. Dyskusyjny klub książki dla dorosłych, który spotyka się w naszej głównej siedzibie, w Bibliotece Głównej w Parku Radziwiłłowskim. Mamy również dyskusyjny klub książki dla młodzieży w Bibliotece Barwnej, dyskusyjny klub książki dla dzieci w filii numer 3. Więc to jest taka nowa inicjatywa i jak na takie pierwsze spotkanie, to myślę, że frekwencja jest naprawdę zadowalająca i wydaje mi się, że było to dla nas ciekawe doświadczenie, dlatego że wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością, były osoby zarówno, które już w tematyce rozwoju osobistego odnajdują siebie jakiś czas, czyli mają to zaplecze, mają takie solidne podstawy, jak i osoby, które przyszły po prostu zaciekawione tym tematem i rozpoczynają swoją drogę z tą tematyką. Więc tym bardziej było to ciekawe doświadczenie, również ze względu na przekrój demograficzny, czyli mieliśmy osoby bardzo młode, osoby już doświadczone z jakimś bagażem, które dzieliły się chętnie swoimi doświadczeniami. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenna inicjatywa. Chciałabym, żeby ona się rozwijała. Mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom tych osób, które do nas przychodzą i mamy nadzieję, że te spotkania z miesiąca na miesiąc będą coraz ciekawsze.
1: A jeśli zainteresowanie będzie duże, to tych spotkań będzie więcej w miesiącu.
3: Słuchamy się w głosy uczestników spotkań, dlatego że zależy nam na bezpiecznej przestrzeni. Taka bezpieczna przestrzeń do wymiany doświadczeń, do dzielenia się swoimi sugestiami, do tego, żeby zgłaszać swoje propozycje, ale przestrzeń też kameralna, bo nie ukrywam, że praca w dużej grupie osób wiąże się z różnego rodzaju trudnościami. My chcemy, żeby każdy miał możliwość czy do swobodnej wypowiedzi, czy do milczenia, czasami posłuchania tylko i wyłącznie wypowiedzi innych, więc komfort uczestników tych spotkań jest najważniejszy. Jeżeli tych uczestników będzie coraz więcej, to zastanowimy się nad zmianą formuły. Na razie było pierwsze spotkanie, więc ja nie wyprzedzam tak bardzo tych naszych wątpliwości co do przyszłych spotkań, tylko ze spokojem patrzę na to, co nam przyniosą kolejne spotkania.
1: To każde spotkanie będzie z tematem przewodnim, czy może tych tematów będzie kilka?
3: Na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jak wyobrażamy sobie dalszą pracę, dlatego że część osób jest za tym, aby wybierać konkretną pozycję książkową, przeczytać ją i podyskutować o niej na kolejnym spotkaniu, a część członków woli swobodną wymianę myśli i swobodną wymianę inspiracji, czyli dzielenia się tymi publikacjami, tymi książkami, które gdzieś zaznaczyły się w ich życiu, były jakąś motywacją do zmiany, motywacją do działania, czy jakimś rodzajem inspiracji do dalszego życia. Więc pracujemy nad tą formułą. Póki co było to spotkaniem takim stricte organizacyjnym, zapoznawczym. Owszem, wybraliśmy lekturę na przyszłe spotkanie, które odbędzie się w kwietniu, natomiast pozwoliliśmy sobie na to, żeby część osób pracowała w takiej formule wymiany właśnie myśli.
1: Rozważacie wprowadzanie takiej prestiżowej karty członkowskiej?
3: Nie, to za dużo powiedziane, prestiżowa karta członkowska. Tutaj nie tworzymy żadnej zamkniętej struktury. Do naszego klubu może dołączyć każdy, kto kierowany ciekawością chce zobaczyć, jak takie spotkania klubu książkowego wyglądają. Też zastanawiamy się nad nazwą, czy jest odpowiednia, czy chcemy ją zmienić, czy chcemy wprowadzić jakieś ulepszenia. To wszystko przed nami. Najważniejsze jest to, żeby spotykać się, rozmawiać, wymieniać poglądy, wymieniać doświadczenia, uczyć się rozmowy. To jest ta umiejętność, która stopniowo zanika w naszym społeczeństwie, czyli wsłuchania się w głosy drugiego człowieka, zrozumienia jego argumentacji na przykład, posłuchania jego perspektywy. To jest taka umiejętność, która w tych czasach chyba będzie bardzo, bardzo przydatna i namawiamy do tego. Każdy ma prawo do wyboru takiej pozycji książkowej, która dla niego jest odpowiednia i też szanujemy to. I nie oceniamy na tych spotkaniach, tylko słuchamy, co dana osoba ma do powiedzenia. Ale zaznaczam, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach i nie chce uczestniczyć w takiej swobodnej wymianie myśli czy poglądów, to też ma prawo się po prostu przysłuchiwać i czerpać z doświadczeń innych.
1: Dobrze usłyszałem, że klub szuka jeszcze swojej nazwy. Rozumiem, że konkurs i z nagrodami? Pakiet książek do wygrania?
3: Nie. Nazwa, która została zaproponowana, to jest nazwa taka, która przyszła nam w pierwszej chwili do głowy właśnie po to, żeby odróżnić kluby, które u nas już funkcjonują. Stąd Book Club. Natomiast nie zamykamy się na inne propozycje. Uzależniamy to od opinii tych osób, które będą na spotkania klubu uczęszczać. I tak jak powtarzałam, to było pierwsze spotkanie, więc czekamy na kolejne i czekamy na kolejnych uczestników i zobaczymy, co przyniosą nam kolejne miesiące, bo spotykamy się raz w miesiącu, w każdy trzeci wtorek miesiąca, więc najbliższe spotkanie zostało zaplanowane w kwietniu. I cóż, zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość.
1: Nie sprawdziłem, czy klub ma swój fanpage założony już.
3: Nie, jeszcze nie ma, to wszystko przed nami. Na razie zachęcamy do korzystania z mediów społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej Białej Podlaskiej. Zachęcamy do obserwowania, ponieważ wiele treści, wiele informacji się na nich pojawia, nie tylko związanych z naszymi cyklicznymi zajęciami, zajęciami, a takie mamy dla różnych grup wiekowych, ale również informujemy o ciekawych spotkaniach, o ciekawych inicjatywach, o ciekawych akcjach, polecamy książki, informujemy o nowościach, które zostały zakupione do naszej biblioteki, więc zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie mają polubionego profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej do tego, żeby to zrobili, bo taka informacja, która się pojawia od czasu do czasu i przypomina o ważnych rzeczach związanych z biblioteką, jest niezbędna, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w naszych wydarzeniach.
1: Rozwojowy Book Club, o którym opowiadała Renata Szwed, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Lista jest cały czas otwarta, więc można wstępować. Kto chce, ten może. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo i polecam.
2: Rozwojowy Book Club jest cały czas otwarty na nowych członków, a wszelkie informacje dotyczące jego działalności można znaleźć na facebookowym fanpage'u biblioteki.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Bóle szyi, pleców, kręgosłupa niekoniecznie muszą się wiązać z koniecznością operacji lub leczeniem farmakologicznym. Z pomocą może przyjść chiropraktyk.
2: Chiropraktyk to podobno ten lekarz, który potrafi strzelić z każdego kręgu.
3: Łukasz Matusiewicz. Jestem chiropraktykiem. Studia skończyłem w Stanach Zjednoczonych. Tak, chiropraktyka ogólnie z założenia ma na celu usprawnienie kręgosłupa, szkieletu, co za tym idzie systemu nerwowego. Jest takie założenie, że mamy mózg, kręgosłup, z mózgu wychodzi rdzeń kręgowy i naokoło kręgosłupa mamy nerwy, które wychodzą do wszystkich organów. I jak mamy sprawny kręgosłup, to też nerwy, które wychodzą z kręgosłupa są zdrowsze.
4: Skąd wiadomo, jak pacjentowi pomóc? Czy pacjent musi przyjść do Pana z prześwietleniem całego kręgosłupa, żeby Pan wiedział, co z nim zrobić? Czy jest Pan w stanie namacalnie sprawdzić, jak pacjentowi trzeba pomóc?
3: Generalnie to ja bym porównał chiropraktykę troszeczkę też do dentysty, który może sprawdzić kręgosłup za pomocą na przykład palców, dentysta może za pomocą wzroku, ale jednak jeżeli mamy badania, to te badania nam pomogą wyeliminować różnego rodzaju przeciwwskazania do zabiegu, na przykład pęknięcia. Niedawno miałam pacjentkę, której był akurat nowotwór w kręgosłupie. Przyszła z lekkim bólem kręgosłupa, a okazało się, że po wykonaniu badania miała 6 cm przerzut nowotworowy w kręgach. Generalnie ja wymagam i zalecam praktycznie od każdego pacjenta, aby miał badania radiologiczne. Jeżeli na przykład pacjent przychodzi po wypadku, dobrze, żeby miał tomograf lub rentgen, żeby można było wyeliminować na przykład złamanie kręgosłupa, ewentualnie niestabilność w kręgosłupie. Jeżeli ktoś na przykład przychodzi ze zdrętwiałą nogą, ręką, która dokucza mu dłużej niż 3 tygodnie, zalecam też wykonanie rezonansu magnetycznego, żeby zobaczyć, czy moje zabiegi będą skuteczne, czy będę potrzebował wysłać takiego pacjenta do neurochirurga, czy taki pacjent będzie się kwalifikował na przykład na operację. Czyli generalnie pierwsze to jest diagnozowanie, w którym miejscu jest blokada, a drugie zdiagnozowanie problemu w celu wyeliminowania blokad, złamań, niestabilności, przepuklin.
4: Czy trafiają się tacy pacjenci, którzy mają nie tak ułożony kręgosłup?
3: Generalnie powiedziałbym tak, że mamy 3 filary zdrowia, czyli kręgosłup jest jakby, ja widzę kręgosłup bardziej jako czujnik, który odbiera informacje ze środowiska, czyli mamy stan emocjonalny, czyli w jakim środowisku człowiek żyje, czy na przykład żyje w bezpiecznym środowisku, czy spełnia się w życiu, czy nie ma przewlekłych stresów, typu na przykład problem w rodzinie, problem w pracy, to może się przekładać na wyrzut na przykład hormonów, czyli na przykład kortyzolu, który będzie napinał ciało i też będzie wpływał na ułożenie na przykład potencjalnie kręgosłupa, ponieważ zacisk mięśniowy też będzie wpływał na to, że kręgosłup będzie się zmieniał. Mamy też sytuację związaną z chemią, czyli to, co jemy, czyli biochemia, czyli nasze hormony, czyli w jaki sposób nasz organizm reaguje na to, co zjemy, na to, jak trawimy, na to, jak hormony przechodzą w naszym ciele. I kolejne jest fizyczność, czy pacjent ćwiczy, czy miał wypadki, czy miał upadki i to wszystko będzie wpływało na to. Te informacje ze środowiska będzie odbierał kręgosłup, tak? I im bardziej mamy obciążony nasz system emocjonalno-endokrynno-fizyczny, bardzo często widzimy problem też w kręgosłupie.
4: Bardzo często narzekamy na ból karku. Jakie są najczęstsze przyczyny takiego bólu?
3: Generalnie tak powiem panu, że tak patrząc jeszcze wracając na przykład do historii chiropraktyki, ona powstała w 1895 roku. Wtedy, kiedy pojawiła się industrializacja, ludzie zaczęli wracać ze wsi do miasta, zaczęli więcej siedzieć, bardziej się stresować, obciążając tym samym na przykład kręgosłup. Bardzo często dużo osób, które siedzi przy komputerze, teraz jest bardzo modne siedzenie przy iPhone'ach, ma mocno wysunięty odcinek szyjny do przodu i co za tym idzie, niesymetrycznie układa głowę względem ramion, czyli wysunięta głowa mocno do przodu powoduje napięcia na mięśniach w kręgosłupie i co za tym idzie, jeżeli to jest długotrwały proces, powoduje to problem bólowy. Ewentualnie jeżeli ból zostanie na przykład zaleczony lekami, natomiast nie zostanie wprowadzona ruchomość, to powoduje przyspieszoną degenerację kręgosłupa i co za tym idzie, potencjalnie prowadzi to do przepuklin, drętwień rąk, w ostateczności na przykład do operacji. Główną rzeczą, z którą do mnie pacjenci przychodzą w odcinku szyjnym, to są właśnie bóle głowy, bóle karku, drętwienia rąk. Głównie to dzieje się przez przez to, że pacjent nie ma świadomości, jak dbać o siebie, bo jednak żyjemy w społeczeństwie, które czeka na bardzo szybkie rozwiązanie, typu idę do lekarza, biorę tabletki, ale zapomina o tym aspekcie ruchowym. Człowiek jednak jest od dawien dawna skonstruowany tak, że potrzebuje ruchu.

0: Ważne jest to, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnej niestabilności albo pęknięcia. Natomiast jeżeli jest bardzo duży wypadek, to prowadzi bardzo duże napięcie na więzadła. I na przykład mamy coś takiego jak dyski w kręgosłupie i stawy w kręgosłupie. Jeżeli jest zbyt duże obciążenie, to ten staw zostaje podrażniony. I ten staw podrażniony powoduje to, że mały bodziec w przyszłości będzie powodował napięcia w kręgosłupie i będzie powodował tkliwość i ja bym to przyrównał bardziej do siniaka, czyli jak zdrowy kręgosłup ruszamy, dotykamy i on nie boli, natomiast po takim na przykład wypadku samochodowym lub przewlekłym napięciu spowodowanym niesymetryczną postawą, te stawy zaczynają być bardziej reaktywne, czyli jak dotykam skóry nie ma bólu, natomiast jakbym dotknął tą samą skórę z siniakiem, to delikatny bodziec będzie powodował ból. I na początku są takie fazy, na początku jest napięcie, czyli pacjent mówi, wie pan co, mam napięcie. No okej, dobra. Mówi, dobra, to napięcie każdy ma. Pyta się koleżanki, kolegi, mówi, dobra, masz napięcie? Tak. Boli cię kark? Tak. No dobra, to jestem zdrowy, bo się porównuję do osób, których wszystko boli. Kolejnym elementem jest ból. No to do bólu jest tak, że albo idzie do apteki i kupuje sobie maść, albo idzie do lekarza, bierze lek przeciwbólowy. Kolejnym etapem będzie drętwienie ręki. No to tutaj już ewentualnie idzie do lekarza, bierze na przykład rezonans. Już jak jest szczęściarzem, dostanie skierowanie, dostanie rezonans. I w ostatecznym etapie jest zanik mięśni. I dopiero wtedy pacjent zaczyna, to jest już bardzo poważny element, który będzie powodował operację. I przeważnie trudno jest znaleźć zdrowego człowieka, do którego możemy się odnosić. Czyli taki zwykły pacjent, który przychodzi, pyta się znajomych i każdy znajomy prawdopodobnie coś ma. I to staje się taką normą, że ja się porównuję do kogoś, kto ma ból, znaczy, że jestem zdrowy. Natomiast bardzo rzadko jest spotkać osobę, która pokaże, jaki jest ten pierwowzór zdrowia. Dlatego porównujemy się raczej do chorych osób, nie do zdrowych osób, ponieważ generalnie nie mamy wiedzy na ten temat. Dużo osób nie ma wiedzy na temat, jak dbać o siebie po prostu.
1: Wrócę do tej sylwetki takiej pochylonej do przodu. Czy można to jakoś skorygować?
0: Wszystko zależy od tego, czy pacjent, w jakim stopniu jest na przykład kręgosłup zwyrodniały, bo przestrzenie między kręgami, mamy kości, potem mamy poduszkę i potem mamy kość i między dwoma kośćmi wychodzi nerw. Jeżeli na przykład mamy duże zwyrodnienie, to szansa na to, że wyprostujemy ten kręgosłup jest troszeczkę mniejsza. Natomiast jeżeli mamy dziecko, które ma na przykład skoliozę, ewentualnie ma pochyloną szyję do przodu, to bardzo często zachęcam taką osobę do ćwiczeń regularnych. Przy skoliozie na przykład bardzo dobra jest spinaczka. No teraz akurat mamy nawet złotą olimpijkę w spinaczce, ponieważ w spinaczce chodzi o to, żebyśmy ruszali ręka, noga, podciągamy się do góry, czyli pracujemy praktycznie całym kręgosłupem, żeby się podciągnąć. Jeżeli na przykład osoba ma mocno pochyloną szyję do przodu i siedzi dużo przy komputerze, to zalecam pacjentowi ćwiczenia. Bardzo fajnie sprawdza się w zależności od typu osobowości. Yoga, ewentualnie ćwiczenia obciążeniowe, typu właśnie crossfit, te kettle, te riksy, po to, żeby wzmocnić kręgosłup. Bardzo fajnym też elementem jest pływanie, które wpływa na poprawę ruchomości kręgosłupa. Ale po pierwsze, żeby zmienić ustawienie kręgosłupa, to na początku trzeba mieć świadomość, że on w ogóle jest krzywy. Bo jest też taka, badania pokazują, że jeżeli nasz kręgosłup, załóżmy mamy szyję pochyloną do przodu, to od 3 do 6 miesięcy zmienia się neuroplastyczność mózgu. I to jest tak, że odbieramy tą szyję do przodu jako nową normę i zapominamy o tym, że tak naprawdę stojąc prosto nasze ucho powinno być przy barku, bark powinien być przy krętarzu w kości udowej, nasze biodro, kość udowa powinna być w linii z kolanem, a kolano powinno być w linii z kostką. I patrząc na pacjentów uważam, że po prostu mają za małą świadomość tego, jak ważny jest ruch i jak ważne jest właśnie sprawdzanie swojej postawy.
1: To taka chiropraktyka trochę weszła panu w krew i pewnie na kogokolwiek pan nie spojrzy, to od razu dostrzega wady, które można by skorygować.
0: Ja generalnie to tak patrzę, wie pan, to tak no, porównuję to do dentysty, bo dentysta no, patrzy na zęby, czy są ładne, ja na przykład patrzę na postawę ciała. Ja też skończyłem psychologię, też patrzę się pod względem psychologicznym na pacjenta, bo na przykład mamy taką technikę lowenowską i w lowenie jest tak, że mamy różne postawy ciała i te różne postawy ciała nam mówią o różnych postawach emocjonalnych. profesjonalnych. Czy jeżeli

0: Osoba na przykład żyje w stresowym środowisku i ma dużo napięć, to raczej będzie się zamykała. Jak będzie się zamykała, to też ta szyja będzie szła do przodu, barki będą szły do przodu. I patrząc się na to, że na przykład pacjent ćwiczy, ale żyje w takim środowisku bardzo, bardzo niesprzyjającym, na przykład, nie wiem, jest mobbingowany lub ewentualnie ma problem właśnie w rodzinie, to też trudno będzie tej osobie utrzymać pozycję prostą, ponieważ pozycja prosta to jest pozycja kreatywności, decyzyjności, idę do świata. Natomiast jeżeli osoba na przykład ma depresję, bo teraz bardzo często depresja jest bardzo takim popularnym i częstym w ogóle chorobą wśród pacjentów, to ta osoba raczej będzie się zamykała, tak? Czyli oprócz ćwiczeń bardzo fajne też jest wspomóc pacjenta w ostateczności farmakologicznie, ale na przykład też konsultować się na przykład z psychologiem, żeby zrozumieć dlaczego, co, jak zadziewa się w jego życiu, żeby mógł prosto i świadomie iść przez życie.
1: To jeszcze wrócę do tych najczęstszych bóli i taki dość popularny ból krzyża.
0: Ból krzyża generalnie bardzo często jest, powiedziałbym tak, badania pokazują, że w ciągu życia około 80% osób będzie miało ból kręgosłupa. Natomiast nie wszyscy będą wymagali pomocy drugiej osoby.
1: Często. Czyli powinniśmy się do tego przyzwyczaić?
0: Powinniśmy być świadomi, że to jest i powinniśmy stosować profilaktykę, moim zdaniem. Czyli przeważnie pacjent przychodzi wtedy, kiedy boli go na przykład krzyż, ale ból to już jest drugi etap, czyli na początku jest napięcie, czyli jest sztywno. No ale mówię, dobra, sztywno. Kolejnym etapem jest ból. Natomiast następnym etapem, jak ból nie zostanie wyeliminowany, jest na przykład drętwienie do nogi. I w tym momencie przychodzi pacjent. I przychodzi pacjent i na przykład sprawdzam jego rezonans lub RTG i widzę zwyrodnienia w kręgosłupie. Czyli patrząc się na przykład na zwyrodnienia w kręgosłupie, wiem, że ta osoba będzie miała problemy, jeżeli nie zacznie ćwiczyć, ponieważ ja widzę kręgosłup troszeczkę tak jak cegły, natomiast cementem by były mięśnie. I bardzo często patrząc się na przykład na rezonans magnetyczny, który pokazuje pacjent, widzę na przykład duży zanik mięśni naokoło kręgosłupa. Czyli to robi się takie jakby błędne koło, czyli pacjenta boli, mniej się rusza i patrząc na zasady fizyki, jest takie prawo, nazywa się prawo Wilka, które mówi, jeżeli kość nie rusza się względem innej kości, ewentualnie jak jest niesymetryczny nacisk jednej części kości w porównaniu do drugiej części kości, to ona musi się zwapnieć, żeby się wzmocnić, żeby nie pękła. Czyli brak ruchomości powoduje przyspieszanie zwyrodnienia tak naprawdę. I takie osoby z bólem krzyża bardzo często patrzą się też na aspekt emocjonalny, to jest lęk przed przyszłością. Bardzo często jest bardzo dużo somatyzacji emocjonalnej, właśnie gromadzi się w dolnym odcinku kręgosłupa. Najczęstszymi problemami pacjentów to są właśnie na bóle krzyża, czyli porane na sztywność przy wstawaniu. Ewentualnie pacjent robi kilka kroków i zaczyna go boleć. Czyli tak można rozróżnić, że jeżeli osoba na przykład wstaje od razu i zaczyna ją boleć, to może to być problem więzadłowy. Czyli więzadła, które trzymają kręgosłup, są napięte i osoba po prostu wstaje, sztywność, musi się rozruszać, żeby zaczęła się czuć lepiej. I to głównie się dzieje przy osób, które mają siedzący tryb życia, mało się ruszają. Ewentualnie osoby, które mają już zwyrodnienia, które powodują to, że te więzadła będą, które trzymają kręgosłup, będą się ściskały. Kolejnym elementem też mamy taki przykład rozróżnienia pacjenta, który idzie i po na przykład 100 metrach zaczyna boleć go kręgosłup. Czyli ta osoba, która na przykład idąc zaczyna boleć go kręgosłup, mówimy, że tutaj bardziej jest problem napięciowo-powięziowy. Czyli mamy takie taśmy, które łączą się między ręką a nogą, one przechodzą na skrzyż przez całe ciało. Jeżeli na przykład jedna strona jest mniej napięta niż druga, czyli jedna na przykład przychodzi pacjent, ma bardzo napiętą prawą nogę, natomiast lewa jest bardziej rozluźniona i idąc przez ileś tam kroków, robi się niesymetryczne napięcie między prawą a lewą stroną i to powoduje napięcie w kręgosłupie, bo tak naprawdę prawa, lewa noga, jakby te wszystkie powięzie idą na skrzyż i one przeważnie przechodzą przez kręgosłup i tam, gdzie są największe napięcia, będzie to powodowało duży ból. I powiem jeszcze o kolejna rzecz, czyli to już taka ostatnia, bardzo często przychodzą do mnie pacjenci, którzy boją się operacji, bo mają już na przykład skierowanie na operację i to są już pacjenci, którzy mają bardzo duże przepukliny. Miałem dużo przypadków, którym akurat udało się wyjść z operacji z racji tego, że spróbowaliśmy ćwiczenia, spróbowaliśmy zabiegi, spróbowaliśmy też igłoterapię, dołożyliśmy to do nastawiania kręgosłupa i organizm zaczął się sam regenerować. No przeważnie jest tak, że dużo problemów też może być związanych na przykład z problemem braku trawienia, czyli na przykład jelita, które sam koniec jelit, jeżeli ktoś ma na przykład zastoje, ma problem z wypróżnianiem, powoduje to też napięcie, ponieważ jelita są, łączą się z kością krzyżową. Jeżeli na przykład jest duży zastój w jelitach, na przykład ktoś ma problem trawienny, to w tym momencie też to będzie wpływało na zmianę ciśnień w miednicy i to będzie skutkowało tym, że na przykład pacjent też będzie czuł bóle i na przykład będzie próbował ćwiczyć, będzie próbował dbać o siebie, natomiast jeżeli nie zbalansuje flory na przykład w swoich jelitach, czy na przykład niektórzy pacjenci bardzo często na przykład idą na kolonoskopię, mówią, że boli go krzyż, idzie na kolonoskopię, gastroskopię, USG, okazuje się, że ma kamień na nerkach, albo ma na przykład wrzody na żołądku, albo ma na przykład problem z kamieniami w jelitach. Bardzo często na przykład punktem takim referencyjnym bólu na przykład górnego odcinka lędźwiowego, dolnego odcinka piersiowego jest problem z żołądkiem, bo nerwy, które są podłączone pod odcinek piersiowy, łączą się właśnie z żołądkiem i na przykład bardzo często pacjent, który ma na przykład taką przypadłość jak helikobakter w żołądku, ma problemy bólu między łopatkami w kręgosłupie. Możemy porównać tak, podsumowując odcinek lędźwiowy, do grupy pacjentów, którzy mają problemy na przykład organowe, problemy właśnie zwyrodnieniowe, które występują w kręgosłupie oraz problemy napięciowe wynikające z niesymetrycznego napięcia mięśniowo-powięziowego.
1: Czyli podsumowując, w momencie, kiedy trzeba pana akurat odwiedzić, udać się do chiropraktyka, to w tym momencie, w którym lekarz powie, że wszystko jest ok, a my czujemy, że nie jest ok i mamy te bóle.
0: Na przykład wczoraj kolega dzwoni do mnie o 22, pojechał na izbę przyjęć i bolał go nadgarstek. No i zrobili jemu zdjęcie rentgenowskie. Tylko, że zdjęcie rentgenowskie nie ma żadnego wypadku. Jeżeli pojedziesz na izbę przyjęć, no to dostajesz zdjęcie rentgenowskie, żeby zobaczyć, czy nie masz złamania, tak? No ale tak naprawdę badanie, które powinno być wykonane, to jest badanie USG albo rezonans, żeby wyeliminować pęknięcie dysku w nadgarstku. To jeżeli pacjent przychodzi i mówi, wie pan co, no miałem RTG i wszystko jest dobrze. No i moje pytanie jest, no ale to nie wygląda dobrze, to trzeba będzie zrobić rezonans, ponieważ RTG nie pokaże tego problemu. Jeżeli pójdzie pan do lekarza i nie dostanie pan odpowiedniego badania, to dla lekarza jest pan zdrowy. Natomiast ja na przykład patrząc się, powiem, dobra, to pójdź na przykład, zrób sobie rezonans, wtedy wyeliminujemy potencjalne problemy tkankowe. Czyli główną zasadą chiropraktyki jest to, że mamy mózg i rdzeń kręgowy i naokoło rdzenia kręgowego mamy kręgi. I te kręgi powinny się ruszać optymalnie. Jeżeli jest zaburzona ruchomość kręgu, na przykład związanego z upadkiem, bo na przykład pacjent upadł, miał wypadek samochodowy, przewlekłe siedzenie, brak ruchomości powoduje też zaburzenia ruchomości w odcinku szyjnym, w szczególności, to powoduje zacisk nerwów, które wychodzą z kręgosłupa i co za tym idzie mięśni, które otaczają kręgosłup. I te mięśnie, które zaczynają być sztywne, powoduje to napięcia na trzony kręgów i co za tym idzie przyspieszoną degenerację. Generalnie jest tak, że głównie na przykład w masażu zakłada się to, że mięśnie powodują problem, natomiast w chiropraktyce skupiamy się głównie na szkielecie kręgosłupa, ponieważ jeżeli szkielet kręgosłupa jest zwyrodniały, to nerw, który dochodzi do mięśnia, ma też zaburzony przepływalność sygnału i ten mięsień zaczyna być napięty. I jeżeli on nie zostanie rozluźniony, to wpływa na to, że zmienia strukturę kręgosłupa. Natomiast jeżeli kręgosłup dalej jest zblokowany, trzony są zblokowane, to ten nerw, który dochodzi do mięśnia, też jest zblokowany i robi się błędne koło. Czyli bardzo dobrze jest sprawdzać system mięśniowy oraz system szkieletowy i głównym badaniem do badania systemu szkieletowego będzie RTG. Jeżeli jest wskazanie, na przykład drętwienie ręki lub nogi, kolejnym etapem jest robienie rezonansu magnetycznego w celu lepszej diagnozy przepukliny oraz wyeliminowaniu potencjalnej potrzeby wysłania pacjenta do neurochirurga na operację. Ewentualnie wyeliminowaniu czerwonych flag typu w odcinku szyjnym byłaby to niestabilność, na przykład po wypadku samochodowym, ewentualnie problemy więzadłowe, duże przepukliny, które będą naciskały na rdzeń kręgowy, które będą powodowały potencjalnie drętwienie ręki, w ostateczności zanik mięśni. W odcinku lędźwiowym będziemy mieli problem z na przykład przykład w najgorszym wypadku to będzie nietrzymanie moczu, ewentualnie nietrzymanie stolca, przewlekłe drętwienie w nodze i to wszystko można zobaczyć na rezonansie, czy kręgosłup ma wpływ na te objawy, z którymi przychodzi pacjent. I badania kręgosłupa rezonansu czy RTG pomagają mi też w sposób bezpieczny zająć się pacjentem, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo. Lepiej najpierw zdiagnozować, na przykład często mam pacjentów, którzy przychodzą z dużym problemem i nie mają badań. To ja na przykład mówię, dobra, okej, to wiesz co, dzisiaj nie zrobimy zabiegu, pójdź, zrób badanie, bo wygląda na to, że twój problem jest poważniejszy niż to, co tobie się wydaje. Bardzo często odcinek lędźwiowy, dużym problemem w odcinku lędźwiowym, oprócz właśnie problemów metabolicznych, są też zwyrodnienia bioder. Bardzo często mam pacjentów, którzy mają problemy z odcinkiem lędźwiowym, natomiast okazuje się, że to nie odcinek lędźwiowy wpływa na ból pleców, tylko zwyrodnienie stawu biodrowego, które wpływa na niesymetryczną ruchomość bioder. Czyli jeden staw biodrowy jest wyrodniały, jest tak sztywny, drugi jest bardziej luźny i to powoduje, że kręgosłup po środku zaczyna mieć większe obciążenia. Bardzo często zwyrodnienia w kręgosłupie w odcinku lędźwiowym, w szczególności w biodrze, prowadzą pacjenta do operacji biodra. Dlatego namawiam pacjentów do tego, żeby nie bali się diagnozować, czyli na przykład zrobić rentgena. A dlaczego mówię też o rentgenach? Bo mówi się, że rentgen to jest dawka promieniowania, którą nie powinno się robić za często. Natomiast badania, które ja czytałem, ich jest bardzo dużo, mówią właśnie, że dopuszczalną normą w ciągu roku jest na przykład 100 miliserwent. To jest taka jednostka, która pokazuje natężenie promieniowania. Natomiast na przykład zdjęcie odcinka szyjnego to jest 0,2 miliserwenta, czyli to jest praktycznie żadna dawka, która będzie wpływała na niebezpiecznie na pacjenta. Dlatego moim zdaniem bardzo dobrze jest diagnozować małe dzieci, sprawdzając ich budulec kostny w celu wyeliminowania w przyszłości problemów zwyrodnieniowych w kręgosłupie.
1: Wniosek jeden, żeby kręgosłup był zdrowy, to ćwiczyć, pływać, biegać, jak najwięcej się ruszać. Doktor Łukasz Matusiewicz, chiropraktyk, który zajmuje się przede wszystkim kręgosłupem.
0: Tak, generalnie moim głównym celem pomocy dla pacjentów jest praca z kręgosłupem. Uczyłem się tego w Stanach, to jest bardzo popularna metoda akurat w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest to w ogóle doktor pierwszego kontaktu, do którego można przyjść, zbadać kręgosłup. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem profilaktyki. Uważam, że warto sprawdzać kręgosłupy już od małego. Tak samo się sprawdza zęby, ponieważ jeżeli będziemy dbali o kręgosłup, będzie miał mniejszą szansę do zwyrodnienia i w tym samym będzie miał mniejszą szansę do bóli. Też jedna ciekawa rzecz, chciałem powiedzieć też o jednym takim badaniu, które było przeprowadzone na 27 tysiącach pacjentów i były takie pytania odnośnie jakości życia, czyli było choroby reumatyczne, problemy sercowe, problemy cukrzycy i problemy oddechowe oraz zwyrodnienia kręgosłupa. I pytali się o jakość życia pacjenta, czyli najbardziej niezadowoleni pacjenci z jakości życia byli ci, którzy mają zwyrodnienia w kręgosłupie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To była rozmowa Arka Michlewicza z Łukaszem Matusiewiczem, chiropraktykiem z Białej Podlaskiej. Elwira Matysiak, artystka z Białej Podlaskiej, znana pod pseudonimem Cassandra, z nowym singlem Tequila Adios Baby, rozmawia Arek Michlewicz.
3: Elwira Matysiak, pseudonim Cassandra.
1: I z nowym singlem Tequila. Mi Tequila to kojarzy się z takim bardzo popularnym utworem, gdzie występuje tylko jedno słowo Tequila. Muzyka, muzyka i kilka razy Tequila. Rozumiem, że to nie jest taki utwór.
3: Nie. Jest to utwór, na początku miał być letni, wakacyjny, a wyszło, że jest z przenośnią i z przekazem. No, tak można powiedzieć, że szczególnie dla kobiet.
1: Tam jeszcze drugi człon tego tytułu wystąpił.
3: Tak, Adios Baby. Dwuczłonowa nazwa, dlatego że może sama Tequila dużo nie mówi, a ktoś pomyśli, że to jest tylko imprezowy utwór. A tak jak mówię, jest z przekazem, bo tutaj tekst jest o tym, że kobieta chce zmienić swoje życie, że nie być jakby kierowana przez kogoś, tylko żeby żyć na własnych zasadach. Bo często tak jest, że gdzieś, czy w związkach, czy może w pracy, w jakichś relacjach, nie jesteśmy do końca sobą, że ktoś nami gdzieś kieruje, bo wiadomo, mamy różne charaktery, niektórzy mają słabsze osobowości, może jeśli mogę to tak powiedzieć. I utwór mówi tutaj o tym, że w końcu kobieta nie wytrzymuje i twierdzi, że musi zacząć żyć na własnych zasadach i głośno krzyczy, że to jest koniec, że to adios baby, żegnam się z tymczasowym życiem i zaczynam żyć na nowo, lekko, wrzucam na luz i obieram nowy kurs, tak jak jest w tekście piosenki.
1: Od razu wchodzisz z teledyskiem do tego utworu. Rozumiem, że po tej zimnej zimie, że tak powiem, chciałaś trochę ciepła wprowadzić, dlatego widziałem, że realizacja zdjęć gdzieś na południu Europy.
3: Tak, to jest na Majorce. Ja ogólnie nagrałam utwór już w październiku, więc trochę przeleżał i też wtedy nagraliśmy te ujęcia. Może trwało to też tak długo, dlatego że sama zajęłam się pełną realizacją wszystkiego, można powiedzieć.
1: Łącznie z montażem?
3: Łącznie z montażem, realizację klipu, ujęcia nagraliśmy, można powiedzieć, telefonem na wakacjach.
1: Kobieta renesansu.
3: Staram się. I sama wszystko montowałam i może dlatego to tak trwało. Ale chciałam zrobić to od A do Z sama. Podjęłam się tego. W trakcie wyszło, że naprawdę było dużo pracy nad tym, więc podziwiam wszystkich montażystów i serdecznie pozdrawiam i szanuję za ich pracę, bo jest to naprawdę dużo pracy, tym bardziej jeśli ma się też inne zajęcia gdzieś dookoła, nie zajmuje się tylko tym, więc było ciężko, ale jestem z siebie dumna, że udało mi się to dopiąć i wypuścić światu.
1: No właśnie, zapewne tych utworów więcej w ciągu roku by się pojawiało, gdyby nie to, że pracujesz zawodowo, bo ciężko połączyć chyba te dwie profesje.
3: Oj, jest ciężko. Myślałam wcześniej, że będzie mi dużo łatwiej, ale jednak ten czas gdzieś ucieka i tak naprawdę po godzinach mam czas tak twórczo się otworzyć muzycznie, gdzieś włączyć tą sferę artystyczną, ale gdzieś tam jak mam właśnie wolny weekend, to usiądę do tej muzyki, bo to kocham i poświęcam każdy wolny czas muzyce.
1: Właśnie przez tą pracę zawodową to takie spore te przerwy następują od utworu do utworu.
3: Tak, są spore, ale mam postanowienie, że teraz będzie częściej, że się za to wezmę, bo wiem, że troszeczkę może to zaniedbałam, tym bardziej, że też zaczęłam oprócz śpiewania prowadzić imprezy jako konferencję czasami, więc to też pochłania mój czas, ale jednak muzyka no jest dla mnie najważniejsza, od tego zaczynałam aż w 2011 roku, więc chcę to kontynuować, więc no takie moje postanowienie na ten rok, że będzie częściej, że będzie więcej tych utworów i skoro mówię już tutaj to tak publicznie, to może będę się trzymać tego postanowienia.
1: To i od razu więcej koncertu.
3: Mam nadzieję, już dostaję jakieś odpowiedzi, bo utwór wyszedł dosłownie kilka dni temu, a już mam jakieś zgłoszenia, że widocznie utwór się podoba, też nie mi oceniać, ale widzę, że mam pozytywny odbiór, więc myślę, że to też będzie powiązane z ilością koncertów.
1: To gdzie szukasz pomysłów do tych utworów? Bo rozumiem, że no, gdzieś tam rodzi się ten pomysł, potem on długo dojrzewa i potem przenosisz coś tam na papier, nie wiem, a może do komputera?
3: Jest to bardzo różne, bo chcę też tutaj zaznaczyć, że ten utwór nie jest o mnie, tak jak tutaj wspomniałam, adios baby, ja się z żadnym życiem starym nie żegnałam. Jest to gdzieś taki może hołd dla kobiet, żeby też poruszyć różne sfery życia. Niektóre utwory nawiązuję sama do swojego życia, a inne po prostu gdzieś czerpię z, może nawet z opowiadań znajomych, albo to, co po prostu gdzieś mi przyjdzie na myśl, bądź najpierw powstanie muzyka, która gdzieś zainspiruje mnie do tekstu, który będzie pasował stricte do tego utworu, tak?
1: Powiedziałaś, że od października pewne rzeczy leżały, no to rozumiem, że przez te kilka miesięcy to już pomysły na nowe się pojawiły. No,
3: oczywiście, mam dużo pomysłów w głowie, bo też na przykład tańczę w grupie tanecznej Pani na Sali u nas w Białej Podlaskiej, więc już też rozmawiałam z dziewczynami, że chcemy zrobić jakiś taki fajny klip taneczny, typowo taneczny, przenieść się w tym kierunku z taką grupą razem, nie tylko ja sama, byłabym wtedy w klipie tylko taką fajną, zgraną ekipą kobiet, więc to też jest pomysł. Nie wiem, czy na już, czy na przyszłość, ale kiedyś na pewno to zrealizuję, bo też to jest w pewnym mierze takie moje marzenie.
1: No ja zauważyłem, że bardzo często towarzyszą ci w teledyskach dziewczyny, z którymi no, tańczysz po godzinach.
3: Dokładnie, zaczęło się od tego, że chyba najpierw one zaczęły tańczyć u mnie, a później ja zaczęłam przychodzić na zajęcia taneczne do nich i tak się wymieniamy, że raz one pracują u mnie, a innym razem ja idę do nich, więc to jest fajne uzupełnienie i też prywatnie bardzo fajnie się dogadujemy, przyjaźnimy tak naprawdę, uwielbiamy spędzać ze sobą czas, wymyślamy nie tylko choreografię, ale również i stroje, i jakiekolwiek pomysły na scenę, żeby koncerty też były bardziej atrakcyjne, jakieś kolorowe wstążki, skrzydła, no i też atrakcje dla dzieci, żeby to nie był taki typowy koncert, gdzie 60 minut tylko śpiewamy i tańczymy, żeby to nie było nudne, żeby też przyciągało widza w każdym wieku. Tak naprawdę staramy się, jak możemy, burza mózgów, też jesteśmy w różnym wieku, więc tutaj poruszamy każdy aspekt, jaki tylko możemy.
1: Muszę zapytać o tą choreografię, bo do każdego utworu opracowujecie inną choreografię. choreografię?
3: Tak, dokładnie. Nie wiem, czy czasami można to nazwać choreografią, bo czasami robimy coś w rodzaju przedstawienia, coś na wesoło, żeby tak jak mówię, żeby to nie było tak naprawdę przez godzinę taka sztywna choreografia. Tańczę trochę, ja oczywiście nie mogę tyle tańczyć co dziewczyny, bo muszę też śpiewać i muszę mieć ten oddech złapać, ale kiedy mogę, kiedy mam tą chwilę, to tańczę razem z nimi i tak jak mówię, wymyślamy jakieś dodatkowe, ciekawe rzeczy na wesoło, żeby też zabawić publiczność, więc tak, do każdego utworu mamy przygotowane całkiem inne choreografie.
1: Z tego co pamiętam, to pojawiają się od czasu do czasu propozycje współtworzenia utworów i wspólnego śpiewania. Czy teraz też coś się tam pojawia na horyzoncie?
3: Tak, często współpracowałam ostatnio z Mariuszem Mister Maxem, którego serdecznie pozdrawiam i mamy nawet jeden utwór nieskończony jeszcze, można powiedzieć, że już z pół roku gdzieś leży w szufladzie, ale na pewno ujrzy światło dzienne, ale jestem też otwarta na duety z innymi osobami, więc jeśli ktoś byłby chętny, to proszę, można składać propozycje. Tak jak ja zawsze powtarzam, że ja lubię bawić się muzyką, bawić się stylem, bo nawet ten nowy utwór Tequila Adios Baby jest w całkiem innym stylu muzycznym niż moje inne produkcje, więc bawię się stylem, tak samo tutaj bardzo chętnie mogę połączyć siły z kimś w duecie.
1: Co do Tequili, to ja jestem trochę zawiedziony, bo wcześniej te teledyski były często realizowane w Białej Podlaskiej lub powiecie bialskim. Skąd ta nagła zmiana?
3: Oj, może dlatego, że już tutaj wszystko zostało nagrane dookoła i żeby nie powielać może tych samych ujęć, sięgam po jakieś inne ciekawe widoki. Na pewno takie widoki, gdzie jest za granicą plaża, słońce i palmy przyciągają uwagę. To jest czasami może taka odskocznia od codzienności, z rzeczywistości, że chcemy popatrzeć na takie piękne widoki. Ale ja nie mówię, że nie wrócę do Białej i nie nagram czegoś tutaj, bo mamy piękne miejsca, cały czas coś też nowego powstaje, więc nie mówię, że nie. Nawet wczoraj wyszłam na osiedle przejść się, żeby nagrać właśnie jakieś filmiki, które dodatkowo promują ten utwór i też stwierdziłam, że mamy bardzo nawet piękne ulice i chodniki, na których można coś ciekawego nagrać i można oczywiście to u mnie wszystko zobaczyć na mediach społecznościowych.
1: Skoro na rynek muzyczny wkroczył nowy wiosenny singiel, no to chyba właściwym by było, żeby pojawił się hit lata.
3: O, to nie wiem jak to się ułoży, ja byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby się udało, ale to wszystko w rękach widzów, odbiorców, fanów, czy to pójdzie dalej w świat. Ja wypuściłam to, co mi się spodobało, tak? A czy jaki będzie odbiór wśród odbiorców, wśród publiczności, to zobaczymy. Ja sama trzymam kciuki. Utwór jest na razie kilka dni w sieci. Widzę, że się podoba. Mam raczej pozytywne komentarze i chciałabym, żeby tak zostało i trzymam kciuki. No i kto jeszcze nie słyszał, to serdecznie zapraszam. Cassandra Tequila Adios Baby w sieci jest dostępny. Można nadrobić zaległości.
1: Ale zanim Tequila pojawiła się na kanałach muzycznych, to czy wcześniej dawałaś ten utwór komuś do odsłuchania, żeby ocenili go?
3: Dawałam najbliższym znajomym, przede wszystkim rodzicom moim, których też serdecznie pozdrawiam, bo na pewno będą słuchać. Oni zawsze są takimi pierwszymi testerami moich utworów. Było chyba z 8 czy 9 wersji tego utworu i wybierałam tą najlepszą, więc rodzice i oczywiście mój partner Piotrek, którzy zawsze gdzieś tam są na posterunku i oni są pierwsi, ale też oczywiście jacyś najbliżsi znajomi. Tak samo klip, kiedy też kleiłam, pokazywałam i mówiłam, czy im się podoba, więc to są tacy testerzy na samym początku, przy każdym utworze.
1: Najbliżsi to tak mało trochę obiektywnie potrafią oceniać. To może być niebezpieczne.
3: Tak, też liczę się z tym oczywiście. Wiem, że jeśli coś nie do końca im pasuje, bo skoro widzieli już tyle moich produkcji, to też zwrócą na to uwagę i powiedzą, że tutaj, czy tutaj mogłaś zrobić to inaczej, albo tutaj powinna się, szczególnie na przykład moja mama, zwraca uwagę na to, że powinnam coś zrobić z charakterem, dopasować do tekstu. Jeśli jest tekst na przykład jakiś taki mocny, to powinnam to mocno zaśpiewać, czy wyrazić to w teledysku. Więc lubię słychać te opinie od rodziców, czy od mojego partnera. Mimo tego, że tak, czasami mogą być zbyt pochlebne, ale umiem z tego wyłapać to, co najpotrzebniejsze.
1: Muszę tak szczerze ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz. No, twój gatunek muzyczny, który prezentujesz, no jest dosyć popularny, tego nie da się ukryć. Natomiast chciałem zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy gwiazdami z twojej branży? Czy tam każdy sobie rzepkę skrobie? Czy jednak lubicie ze sobą współpracować?
3: To tak jak w życiu codziennym spotykamy różnych ludzi na naszej drodze i w różnej branży, tak samo tutaj. Są ludzie, gdzie spotykamy się tak naprawdę gdzieś tam na imprezach i przywitamy się po prostu i to jest tyle, ale są też tacy artyści, którzy są naprawdę życzliwi i bardzo fajnie się z nimi dogadujemy. Nawet jak kogoś widzę bardzo rzadko, a spotkamy się, to nie możemy się nagadać. Na przykład bardzo lubię rozmawiać z zespołem Mike, z Elwirą i Mariuszem. Zawsze możemy do siebie zadzwonić. Zespół Diadem, Raimund z naszych rejonów, zawsze gdzieś tam rozmawiamy. News. No nie jest trochę tutaj dużo takich też z naszego rejonu.
1: Ale czy jest ktoś taki, z kim chciałabyś stworzyć duet?
3: A to na pewno, ale zdradzać nie będę, żeby to było na razie tajemnicą, bo być może się uda w przyszłości jakiś duet stworzyć.
1: Może jakieś inicjały?
3: To niech to będzie tajemnica, żeby nie zapeszyć. O tak.
1: Czyli jednak myślisz o tym?
3: Myślę intensywnie, a co wyjdzie, to czas pokaże. Na razie właśnie tak jak mówię, będę to trzymać sobie, a jeśli się uda, to się uda i każdy na pewno usłyszy.
1: Dobrze, to teraz przyznaj szczerze, jaki plan założyłaś na ten rok?
3: Na pewno więcej utworów, tak jak wspomniałam na początku.
1: A więcej to ile?
3: Minimum 3 w roku. To jest takie moje minimum, bo faktycznie tutaj wychodził, nie wiem, jeden utwór czy 2, ale takie 3 to jest takie minimum, żeby jednak to cały czas coś się w sieci działo. I myślę, że też koncerty chcę troszeczkę może zmienić formułę, uatrakcyjnić, coś zmienić, coś dodać. Właśnie tak jak wspominałam, razem z dziewczynami jesteśmy bardzo kreatywne, więc tym chcielibyśmy zaskoczyć podczas występów.
1: Tutaj chyba ta aktywność jest potrzebna, bo łatwo chyba można wypaść z rynku.
3: Bardzo. Tym bardziej, że dzisiaj są te media społecznościowe, gdzie zasypuje nas lawina występów jakichś, nawet zwykłych utworów nowych wrzucanych co chwilę dosłownie, bo tak jak ja w tym tygodniu miałam premierę utworu, to chyba z 5 innych zespołów miało w tym samym czasie premierę, więc co chwilę wlatuje nowy utwór i tutaj oprócz tworzenia nowych piosenek, w naszym przypadku jest to konieczne prowadzenie aktywnie mediów społecznościowych i ja też się staram, więc jeśli ktoś chce gdzieś tam śledzić, to serdecznie zapraszam, wrzucam bardzo dużo z mojego życia, nie tylko muzycznego, ale też prywatnego, jeśli ktoś chce mnie bliżej poznać, to zapraszam, tam dzieje się naprawdę dużo.
1: Do utworu Tequila Adios Baby zdjęcia powstawały na południu Europy, na Majorce, natomiast z reguły to tak bywa, że jak już się jedzie gdzieś tam na to południe, to hurtem się robi zdjęcie już z myślą o nowych utworach. Takowe były?
3: Na razie nie. Na razie wykorzystałam, nagrałam tylko ujęcia na Majorce do tego utworu Tequila, ale też połączyłam, bo to był mój prywatny wyjazd i powiedzieliśmy sobie, że poświęcimy tak naprawdę tylko jeden dzień, żebyśmy mogli te kolejne dni odpoczywać i tak też zrobiliśmy, bo z kolei przy poprzednim utworze Na letniej fali, który też był nagrywany na Kosie w Grecji, akurat też na wyjeździe, nagrywaliśmy ten, można powiedzieć, klip cały tydzień, kiedy tam byliśmy, po prostu pomiędzy naszymi aktywnościami, nagrywaliśmy też ujęcia do teledysku, więc to troszeczkę było uciążliwe. Wiem, że tego nie widać na teledysku, tam widać samą radość, ale kiedy chcecie połączyć swoje prywatne wakacje z nagraniem teledysku, niekoniecznie jest to do końca takie przyjemne, więc właśnie w tym roku na Majorce poświęciliśmy jeden konkretny dzień na nagrania i nie mówię, że nie, że przy kolejnym jakimś wyjeździe też poświęcimy jakiś czas na nagranie ujęć, a może zrobię tak, że w tym roku zaskoczy czymś innym, że nie będą to ujęcia z wyjazdu, żeby ktoś nie powiedział, że cały czas ujęcia są podobne, chociaż wiem, że to bardzo przyciąga uwagę. Może w tym roku, jeśli będę miała czas na jakiś urlop, to poświęcę go sobie, a ujęcia do klipu zrealizuję, a kto wie, może w Białej Podlaskiej lub okolicach.
1: No właśnie tak sobie w międzyczasie wertuję, scrolluję YouTube'a i jako pierwsza pozycja wyskakuje jednak Tequila.
3: O, to bardzo dobrze, cieszę się, więc może dzisiaj ktoś usłyszy tą rozmowę, to od razu wejdzie i kliknie i zobaczy, co tam się działo na tym klipie.
1: Ja jeszcze chciałem do historii trochę nawiązać, zapytać o teledysk sprzed 7 lat, czy lubisz wspomnieniem wracać do tego utworu, który nosi tytuł Piątek.
3: O, tak, Piątek zapamiętam chyba z tego względu, że odmienił trochę, może tak jak to powiedzieć, taką aurę wokół mnie, z tego względu, że zawsze jak nagrywałam klipy, jak byłam umówiona na plan zdjęciowy, to zawsze padał deszcz, albo było zimno, albo były jakieś inne przeciwności losu. A jednak Piątek odmienił tą aurę i wtedy było bardzo gorąco, a my nagrywaliśmy właśnie po ulicach Białej, jeździliśmy samochodem.
1: I nawet na lotnisku widziałam.
3: I nawet na lotnisku, tak, w Cabrio, więc było bardzo gorąco, makijaż był poprawiany setki razy, bo z nas aż spływał, więc więc akurat to zapamiętam na długo, ale sam ten utwór bardzo fajnie się przyjął i na koncertach super, każdy zawsze śpiewa i gdzieś tam też, gdzieś mi każdy podsyła, że ten utwór jest bardzo kojarzony ze mną, więc cieszę się, że akurat był zrealizowany tutaj w Białej i przepiękne słoneczko było w Białej, nie tylko takie słońce jest jej za granicą, ale w Białej Podlaskiej też takie słońce możemy znaleźć.
1: To jeszcze tak bez owijania w bawełnę. Powiedz mi, jak to jest w tej branży muzycznej? Czy trzeba inwestować w promocję utworów? Bo czasami wydaje mi się, że niektóre utwory to w zasadzie na top liście nie powinny się znaleźć, a gdzieś tam te interesujące utwory znikają w czeluściach internetu.
3: Ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo strasznie ten rynek się zmienia. Jak ja zaczynałam w 2011 roku, to żeby w ogóle zaistnieć gdziekolwiek w sferze muzycznej, musiałam wydać płytę pełną, musiałam zgłosić się do wytwórni, podpisać kontrakty i tak dalej. Dziś wystarczy rzucić filmik na jakieś media społecznościowe, który się wybije i ten utwór, czy nawet ułamek utworu staje się hitem. I tutaj to jest, tak jak ostatnio powtarzam, jest to po prostu loteria. Tutaj nie wiemy w dzisiejszych czasach, co się wybije, a co nie.
1: Wszystko jest nieprzewidywalne.
3: Dokładnie, jest nieprzewidywalne, więc nie wiemy, co będzie jutro tak naprawdę w tej sieci. A jeśli chodzi o promocję, wiem, że takie rzeczy są robione. Jest to promowanie utworu, gdzieś tam pozycjonowanie w przeglądarkach i tak dalej. Na pewno jest to w jakiś sposób pomocne, aczkolwiek, tak jak mówię, w dzisiejszych czasach jest to duża loteria. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro, więc trzeba jak najwięcej, jeśli chce się właśnie gdzieś tam ten utwór wybić, jak najwięcej dodawać takich też dodatkowych filmów, shortsów, rolek i tak dalej, żeby jakby podpiąć ten utwór, żeby był bardziej taki wyrazisty dzięki tym filmikom. No dzisiaj w tym kierunku idziemy. Klip na przykład nie do końca jest wyznacznikiem tego, czy będzie gdzieś puszczany w telewizji. Jest to całkiem inaczej niż jak ja zaczynałam i też można powiedzieć, uczę się teraz od tych młodszych artystów, gdzieś tam czerpię od nich inspirację, więc staram się w jakiś sposób nadążyć nad tymi młodszymi i działam, jak tylko potrafię.
1: Ale czuć, że jest tłoczno na tym rynku.
3: Tak, coraz bardziej. Tym bardziej, że tak jak mówię, te wszystkie media społecznościowe młodych artystów jest mnóstwo. Jest dużo też programów, takich Mam Talent, show, które wyławiają nowych artystów. Też może sam to, że jest to bardzo popularne, dużo gdzieś takich tworzy się, no nie wiem, instagramerów, celebrytów i tak dalej, którzy gdzieś tam działają w tym świecie i jest dużo łatwiej się wybić niż tak jak ja zaczynałam, bo to nie była prosta droga na samym początku. Też występy, głównie w pierwsze lata to były jakieś występy charytatywne w celach takich promocyjnych zespołu. Dzisiaj to wygląda całkiem inaczej, jeśli ktoś nowy zaczyna, bo jednym utworem może wybić miliony i jest wielką gwiazdą.
1: To jeszcze na zakończenie, z ręką na sercu. Chciałabyś zaśpiewać ze Skolimem?
3: Ze Skolimem znamy się już bardzo długo, więc mamy nawet wspólny utwór Zaczarowani razem z Mr. Maxem. Więc...
1: Przegapił.
3: No, już to parę lat temu było, więc znamy się bardzo długo. Kiedyś też poznaliśmy się, jak ja jeszcze kiedyś wywiad prowadziłam w telewizji, to przyjechał do mnie na wywiad, więc znamy się długo. Kto wie, może odświeżymy znajomość i coś nowego powstanie, ale zobaczymy z czasem, jak nam się życie ułoży i co przyniesie los.
1: A próbowałaś już dopasowywać swój wokal do któregoś z artystów ze swojej branży?
3: Aż tak to chyba nie.
1: W którym byś pasowała?
3: Widzę, że mocno chcesz wyciągnąć ode mnie moje plany, ale nie, nie zdradzę. Dalej zachowam to dla siebie, żeby to było trochę taką niespodzianką, zaskoczeniem dla słuchaczy.
1: Ja tak lubię wiercić dziurę w brzuchu. Elwira Kassandra Matysiak z nowym utworem Tequila Adios Baby, dostępny na platformach muzycznych. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i jednak powiem ci, że przydałby się ten hit lata jeszcze. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, trzymajmy kciuki.
2: Z artystką rozmawiał Arek Michlewicz. Koła gospodyń wiejskich i pracownie aktywnie chronią dziedzictwo kulinarne regionu. Arek Michlewicz rozmawia na ten temat m.in. z przedstawicielami pracowni kulinarnej w Perkowicach oraz z kołem gospodyń wiejskich w Łobaczewie Małym w gminie Terespol.
1: No to dzisiaj trochę porozmawiamy o łakociach. O łakociach, które przygotowała pracownia kulinarna w Perkowicach.
4: Utrzymana nowiska pracownia kuchni regionalnej Perkowica Gogwia Plask.
1: Co tutaj pani pichci? Bo widzę pierogi, ale z czym te pierogi? Czy to tajemnica?
4: To nie jest tajemnica, ale to są takie pierogi, tych, których nie ma w całej Polsce z takim farszem. To jest jedyne pierogi, kto przyjeżdża do nas, to jeszcze nigdy się nie spotkał z takimi pierogami.
1: I to są pierogi opatentowane?
4: Opatentowane, one są wpisane na ministerialną listę produktu tradycyjnego i oprócz tych pierogów jeszcze mamy wpisane 5 inne produkty. Dzisiaj mam akurat z tych wpisanych ciastka z cukrem, ciastka przez maszynkę. Tam jeszcze jest taki napój z rabarbaru i miodu. Dzisiaj także mamy produkty, które dostały perłę. To jest ogólnopolska taka nagroda wyróżniona dla produktów tradycyjnych. Tam takimi etapami dochodzi się do tego, na szczeblu wojewódzkim, jak się to będzie pierwsze miejsce, to może dopiero startować w następnych latach o nominację.
1: Ale panie cały czas widzę w konkursach kulinarnych biorą udział.
4: Tak, właśnie my na te konkursy to jeździmy co roku, bardzo długo perły nie zdobyliśmy, ale teraz jakoś tak nam się udało, że przez 4 lata co roku. W tej chwili mamy 3 perły na jeden produkt i to ostatnio dostaliśmy jako za zestaw na 4 produkty. Także mamy razem 8 produktów.
1: Trzeba przypilnować pierogów, a my tutaj z panią jeszcze przejdziemy. Dobrze? Bo muszę zapytać też o tego rogala. Cóż to takiego?
4: A ten rogal to jest kulebiak. Nam w zasadzie się kojarzy kulebiak taki zwinięty z kapustą wigilijny. My mamy inny kulebiak, to jest kulebiak też, wpisany też jest na listę, tą ministerialną.
1: Jakaś specjalna receptura, żeby przyrządzić takiego kulebiaka?
4: To jest ciasto półkruche drożdżowe i do tego jest taki też farsz, no też może mało spotykany, ale u nas kiedyś takie były robione.
1: Zdradzimy tajemnicę tego farszu?
4: Zdradzimy. Kasza jaglana, tutaj też jest taki, bo to jest taki świąteczny kulebiak, mięso mielone, grzyby suszone z cebulą.
1: To musi dobrze smakować.
4: Wpisane mamy jego jako rogal taki. Ale też czasami robimy ono takie właśnie spotkania w formie prostokątu, bo wtedy lepiej go kroić.
1: Czyli to jest to samo, tak?
4: To jest to samo.
1: Już pierogi nam się tutaj przypalają. Czy tajemnicą jest farsz tych pierogów?
4: Tajemnicą jest farsz tych pierogów, bo ciasto to jest normalne, tak jak na pierogi. Nawet nie dodajemy jajka, tylko trochę tłuszczu.
1: Czyli o nadzieniu nie będziemy mówić, bo już ktoś zacznie podrabiać i co? I cała tajemnica pójdzie?
4: To jest za nas dostępne. To jest bo jak jest pisane, to już wtedy staje się dostępne dla każdego.
1: Ale receptura musi być zachowana.
4: Receptura musi być zachowana. My też długo dochodziliśmy, żeby to tak, tą recepturę zrobić, żeby to miało jak najlepszy smak. No już w tej chwili to już żeśmy się wyszkoliły, wiemy jak co.
1: Czyli ilość składników pozostaje tajemnicą, a w środku co jest?
4: Kapusta słodka, pokrojona w kostkę, ugotowana w osolonej wodzie. Do tego dodany ser biały, boczek, surowy, normalny boczek, przesmażony z cebulką i gotowane jajka w taką grubszą kostkę pokrojone, żeby one się tak nie rozlazły, tylko żeby było wiedzieć, że te jajka są.
1: No i dobra, pierogi mamy omówione. Tutaj widzę babki. Babka zaparzana, czyli co, parzona, nie pieczona?
4: Nie, babka jest pieczona, tylko to jest zrobiony roszczyn. Po prostu my to bierzemy, jak pieczemy babki z kilograma mąki, to bierzemy szklankę mąki, zagotowujemy szklankę mleka, mieszamy i to się zrobi taka papka. Też trzeba dobrze wymieszać, żeby nie było grudek. Później jak to już tak wystygnie, jeszcze trochę ciepłe, to do tej papki dodajemy drożdże i łyżkę cukru. I to zaczyna rosnąć tak jak normalny roszczyn.
1: I to jest podobne ciasto tak jak do kołacza zaparzanego?
4: Tak. Tylko, że to jest bardziej tłuste, bo tu dodajemy masła w zasadzie podwójną ilość. Na kilogram mąki też dodajemy całe masło, 20 dekagramów, a przy kołaczach to musi być ciasto takie bardzo puszyste i lekkie, więc tam dodajemy tylko 10 deko masła. Ale babki, no to przede wszystkim w babkach jest dużo żółtek.
1: Jeżeli chodzi o ten zaparzany kołacz, to z suszonymi owocami, a tam dalej?
4: A tam dalej to jest takiego normalnego z roszczynu, ale to jest farsz, kasza jaglana, ser biały i śliwka suszona.
1: Czyli kasza jaglana podobnie jak w kulebiaku.
4: Tak, tak, tak. Trochę tej kaszy my używamy. Po prostu, no tutaj u nas też kasza kiedyś była. Ludzie sieli tego prosta trochę i tak to zostało. Po prostu jak wyciągamy te stare przepisy, no to musi ta kasza być, bo ona kiedyś była u nas.
1: Zapachy się roznoszą, bo pierogi są podsmażane, więc tutaj już coraz tłoczniej się robi. Przy stoisku pewnie do degustacji będzie kolejka. Jeszcze tam w koszyku widzę ciastka, rogale, bułki.
4: To są bułeczki, nazywają się szczodraki. Wypiekane te szczodraki były w okresie Bożego Narodzenia od Wigilii do Trzech Króli. To były tak zwane szczodne dni. I w tym roku ludzie się bardzo odwiedzali. W tej chwili to już tam tak się nie chodzi, nie? Ale przedtem dużo było kolędników przede wszystkim. Więc kiedyś pieniędzy nie dawali kolędnikom, tylko takie piekli bułeczki. I te bułeczki to były pieczone w zależności od tego, jaki był rok. Jak był urodzajny rok, to pieczone one były z bardzo dobrej mąki, takiej najlepszej. Było bardzo dużo farszu, bo to farsz to jest taki, jeden jest farsz grzyby suszone, cebula i orzechy włoskie. Mamy też taki farsz w jednych, bo to na te kształty każdy inny musi mieć. I mamy taki jeszcze farsz, też słodka kapusta, jajko gotowane, majeranek i jabłko. i też tutaj z dżemem, czy tam z jakąś marmoladą, z serem, z makiem, ale mówię, że każdy inny, żeby się odróżniały. I jak był rok urodzajny, to one były duże, takie, obfite. I wtedy, jak przychodziły kolędniki, czy ktoś tam odwiedzał, to po prostu częstowano tymi bułeczkami, tak jak na Wielkanoc jajkami farbowanymi, no to podobne.
1: Jeszcze patrzę na te ciastka z maszynki, czy to są te ciastka, które robi się ze skwarek?
4: Nie. My akurat wpisaliśmy na listę, też bo to na listę ministerialną są one wpisane, więc my to mamy na maśle i na smalcu, bo w tej chwili jest problem ze słoniną i ona nie jest taka jak kiedyś, bo ona powinna być taka chrupiąca. Był problem ze słoniną, więc my to zarejestrowaliśmy, bo kiedyś też przecież były na smalcu i na maśle, masło było w każdym gospodarstwie robione i my mamy to na maśle i na smalcu.
1: Skoro panie takie pyszności zawsze przygotowujecie, to macie często zamówienia?
4: Znaczy zamówienia jak zamówienia, no nie zawsze, ale jakby tak naprawdę ktoś tam bardzo chciał.
1: Ale wszyscy w gminie Biała Podlaska znają wasze łakocie.
4: Znają, bo my już to robimy wiele, wiele lat, odtwarzamy. Także no znają, nie tylko w gminie. Jesteśmy, można powiedzieć, nie chwaląc się, że słynne, bo akurat takie robimy potrawy, które są tradycyjne i regionalne.
1: A czy wy jako pracownia w Perkowicach organizujecie czasami dni otwarte, żeby pokazać, jakie to potrawy potraficie gotować?
4: No znaczy dni otwartych to nie robimy, tylko przy okazji jakieś tam...
1: Dorzucam pomysł.
4: Czy tak, na jakiś na przykład konkurs przed Wielkanocą na potrawy wielkanocne, więc to się tam bardziej tak eksponuje. Czy też przy dożynkach, przy też innych konkursach, bo my nagród to mamy o wiele więcej.
5: My
4: to
5: mamy zestaw bożonarodzeniowy.
1: Te nagrody to już panie przestały liczyć.
4: Tak, już nie wiemy ile tego jest, a trzecich miejsc to...
1: Ale i pierwszych również.
4: No pierwsze to jeszcze liczymy, ale teraz już zaczęliśmy liczyć perły. Skupiamy się na perłach. No mówię, tak się jakoś tak wiele lat jeździliśmy, jakaś 10, nie udało się tej perły zdobyć, a teraz 4 lata po kolei jeździmy do Poznania po perłę, jeździłyśmy. Jak dalej będzie, zobaczymy.
1: I cały czas robicie furorę?
4: No robimy chyba, bo każdy się interesuje.
1: Zawsze to coś innego, te potrawy takie inne.
4: Tak, ale tym bardziej, że no wie pan, jest tak czasami, że nawet jakąś kolację regionalną ktoś zamawia, czy też chcą, żeby to były inne potrawy niż na przykład były w restauracji, więc wyjmujemy na przykład gołąbki z kaszą gryczaną i z grzybami, czy tam, no takie potrawy, których nie ma w restauracjach.
1: Ja sobie gdzieś tam w międzyczasie zdegustuję coś. No tak. Tymczasem dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
6: Alina Lipka dzisiaj reprezentuje koło Gospodyni Wiejskiej we Władysławowie.
1: Jako koło kiedy zawiązały się panie?
6: Koło działa od bardzo dawna, ale swoją działalność wznowiły od 2018 roku.
1: To tak zapytam, bo tutaj dzisiaj macie swoje stoisko i widzę oleje. W czym się specjalizujecie? Właśnie w produkcji olejów?
6: Tak, oleje są tłoczone na zimno i to jest olej rzepakowy, z ziarendyni, ze słonecznika, z czuszki. Z każdej rośliny potrafimy zrobić olej.
1: Proszę bardzo. I skąd panie wpadły na taki pomysł, żeby właśnie tym się zająć?
6: Ponieważ na początku lat XIX wieku w tej miejscowości była olejarnia.
1: Powrót do tradycji.
6: Powrót do tradycji.
1: To jakie to oleje macie? Bo widzę tutaj kilka różnych.
6: No to jest na pewno rzepakowy, na pewno jest olej...
1: Od sołtysa.
6: Z ziarendyni. Olej od sołtysa. Tak, przewodniczącą koło gospodyni naszego jest pani sołtys, więc...
1: I widzę olej lniany również.
6: Olej lniany. Jeszcze jest olej z czuszki, tylko dzisiaj nie mamy ze sobą. Jest olej z ziaren słonecznika.
1: Czyli panie trochę komercyjnie działacie i sprzedajecie te swoje oleje?
6: Tak, olej można nabyć.
1: I stronę internetową swoją macie?
6: Nie mamy jeszcze strony internetowej, ale na oleju jest numer telefonu do pani sołtys i proszę.
1: Czyli trzeba zadzwonić, żeby zamówić sobie olej?
6: Można zadzwonić.
1: Czy oprócz wytłaczania olejów jeszcze czymś się specjalizujecie?
6: Tak, dziewczyny robią zupę. Dzisiaj mamy zresztą też ją ze sobą. Zupę z kapustą. Tak.
1: Nie kapuśniak.
6: Nie kapuśniak, nie bigosik, ale zupa z kapustą. I mamy też gołąbki wigilijne. To są gołąbki z grzybami.
1: Co prawda mamy koniec lutego, ale czemu nie? Mogą być i wigilijne.
6: Ale to się tylko tak nazywa, ponieważ są związane z tradycją Wigilii. Natomiast w tej miejscowości jadło się je przez cały rok.
1: Specjalne nadzienie, podejrzewam, że kapusta i grzyby.
6: Nie kapusta i grzyby, grzyby i owszem, grzyby, masełko, cebulka.
1: Grzyby suszone, czy mogą być też pieczarki?
6: Nie, grzyby tylko suszone z naszych lasów.
1: Zbierane przez sezon.
6: Zbierane w sezonie, tak.
1: Bierzecie udział czasami w konkursach takich kulinarnych?
4: To znaczy chcielibyśmy te potrawy, które mamy dzisiaj, wpisać do księgi ministerialnej i to jest nasz taki początek.
7: Gabrielu Kielanta, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łobaczewie Małym, gmina Terespol.
1: No i właśnie widzę, że dzisiaj tutaj chyba prezentujecie wszystkie wasze łakocie, z których słyniecie, podobno.
7: Tak, dzisiaj prezentujemy potrawy kuchni tatarskiej, żydowskiej Kresów Wschodnich, które otrzymały prestiżowe ogólnopolskie nagrody Perła w Poznaniu, jak również zostały wpisane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
1: Ja już miałem okazję spróbować tak zwanego kakora.
7: Tak, kakora jest potrawa Kresów Wschodnich. To jest potrawa ludzi biednych, ponieważ w dawnych czasach ludzie wykorzystywali to, co mieli w swoich ogródkach i na polach. Są to tylko ziemniaki, marchewka i cebula.
1: To faktycznie tak, ale bardzo smakuje.
7: No, nam też. Ten przepis został odtworzony z najstarszej receptury, z wywiadu etnograficznego zebranego z najstarszymi mieszkankami Łobaczewa Małego.
1: To jeszcze teraz golasy. Cóż to takiego?
7: Golasy z kaszy gryczanej z białym serem. Jest to potrawa kuchni żydowskiej. Odtworzona również z najstarszej receptury. W dawnych czasach ta potrawa gościła na rynku w Brześciu. Starałyśmy się zebrać wywiad etnograficzny z najstarszą mieszkanką Łobaczewa Małego, Feliksą Żmińczuk, która udostępniła nam tą recepturę. Otworzyłyśmy, wystawiłyśmy na konkurs kulinarny nasze kulinarne dziedzictwo smaki regionów. Zdobył uznanie komisji konkursowej i również został nominowany do ogólnopolskiej nagrody Perła. 2015 rok zdobył ten produkt, tą perłę i wpisałyśmy go również w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
1: I z tego, co mi wiadomo, to większość waszych potraw to nagrody zdobywa.
7: Tak, staramy się. Mamy dużo tych wywiadów zebranych dzięki naszym, mówię, najstarszym mieszkankom, które wspierają naszą działalność. Naszą pasją właśnie jest odtwarzanie najstarszych receptur kulinarnych z terenu gminy Terespol i Łobaczewa Małego.
1: Tu jeśli chodzi o te golasy, to domyślam się dlatego, że one nie są w żadnym cieście.
7: Tak, golasy, nazwa pochodzi od tego, ponieważ to jest goły farsz. Pieczony goły farsz, stąd ta nazwa golasy.
1: Dobrze ubity.
7: Tak, zgadza się.
1: Co tu jeszcze ciekawego mamy?
7: Mamy również dzisiaj cybulniki, jest to potrawa kuchni tatarskiej i kibiny, również potrawa kuchni tatarskiej.
1: A kibiny z czym?
7: Kibiny jest to mięso siekane, wołowe, z cebulą, z przyprawami, z ziołami, czosnek, pieczone w cieście drożdżowym.
1: To chyba się skuszę, a cybulniki?
7: Cybulniki, jest to farsz cebula, również jest trochę mięsa, może być to gęsina, może być wołowina i cielęcina i dużo cebuli, ciasto gniecione na sodzie i pieczone.
1: Podejrzewam, że to nie jest wszystko, czym się specjalizujecie.
7: Nie, mamy jeszcze inne wpisy również w ministerstwie na listę produktów tradycyjnych. Mamy grzyby po wiejsku, mamy rybę w soli, perła, 2021 rok.
1: O, pamiętam, o ryby w soli rozmawialiśmy już kiedyś.
7: Mamy również czebureki, pieremiacze, obie potrawy kuchni tatarskiej. Głównym naszym celem jest po prostu ocalić od zapomnienia najstarsze te receptury, gdyż, mówię, na przestrzeni wieków zetknęły się trzy kultury na terenie gminy Terespol, tatarska, żydowska i Kresów Wschodnich, więc my chcemy to po prostu odtworzyć i przekazać młodszemu pokoleniu.
1: W zasadzie to tak jak patrzę, tutaj obok jedno koło gospodyń wiejskich, jeszcze dalej drugie, w zasadzie to konkurencji nie macie.
7: Nie, bo my akurat inną kuchnię odtwarzamy, no i tego się trzymamy i chcemy jak najwięcej tych receptów odtworzyć, no i promować na terenie województwa lubelskiego, jak również w Polsce.
1: Czy już gdzieś tam w planach waszych pojawiło się otwarcie sklepu z waszymi łakociami?
7: No chciałybyśmy bardzo, nam na tym zależy, otworzyć taką pracownię właśnie regionalną naszych specjałów, no ale nie mamy po prostu na chwilę obecną, tylko działamy, mówię, jako koło gospodyń wiejskich i mamy dotacje z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, więc nie są to zbyt duże środki, abyśmy mogły sobie pozwolić na coś takiego.
1: Pytam dlatego, że raz byłem w Rykach i tam spotkałem się z takim punktem, gdzie koło gospodyń wiejskich tamtejsze prowadzi swoją taką małą restauracyjkę i oprócz tego na wagę sprzedają własne wyroby, więc pomyślałem, że może czas na was.
7: Chciałybyśmy bardzo, może w przyszłości się uda. Mamy taką nadzieję, że w przyszłości, ponieważ mamy dużo młodych pań, które się zaangażowały i się interesują, dochodzą do dookoła. Jest to przedział wiekowy 20+, 30+, które będą na pewno chciały kultywować. Samo właśnie to, że wpadły na pomysł, żeby właśnie wydać taką naszą małą publikację na styku kultur. Tu żeśmy opublikowały wszystkie receptury nagrodzone perłami wpisane na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Od ubiegłego roku już dodrukowywałyśmy, więc mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się stworzyć taką pracownię naszych specjałów kulinarnych.
8: Patrząc, jak wszystko, co panie przygotowały, szybko znika dzisiaj, rozchodzi się, każdy wychodzi i zajada się tym i widzę, że smakuje, to chyba ze sprzedażą tego nie będzie problemu.
7: Nie, myślę, że nie, bo są to, mówię, takie unikalne potrawy, które tutaj na terenie, mówię, powiatu bielskiego nie są znane.
8: Wydaje mi się, że chyba już jesteście taką perłą gminy Teresy.
7: Tak, będziemy się starały dalej to kultywować. Obecnie kolejne dwa nasze wnioski ubiegają się o kolejne wpisy na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Powodzenia życzę. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: Podlaska.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tomi Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
3: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: jedność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.